zamieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W poranek zesłania Ducha Świętego otwieram wieczernik mojego serca i wołam sercem pełnym tęsknoty: przyjdź, Duchu Święty. Tam bowiem, gdzie Ty jesteś, znika lenistwo, giną złe obyczaje. Przyjdź, a przed Twoją miłością ustąpią nasze pyszne ambicje. Przyjdź, Duchu Święty, dniem dzisiejszym kieruj i rządź. Bądź z nami i niech wszystko dzisiaj będzie dobre i nowe. Duchu Boży, święty wietrze, nachylaj nas dobrze do Boga i do ludzi.

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Oto nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy. Myślą i sercem przenosimy się do Wieczernika, gdzie znajdowali się w tym dniu apostołowie wespół z Maryją. W dzisiejszej liturgii słowa Kościół prowadzi nas do miejsca, gdzie zatrzymujemy się przy wielkim nieznajomym. Duch Święty. Siła, moc, którą otrzymali apostołowie, spowodował ekspansję Ewangelii, która trwa do dziś aż po krańce ziemi. Apostołowie przed zesłaniem zamknęli się z obawy przed Żydami. Być może mieli w pamięci słowa Mistrza: podniosą na was ręce i będą was prześladować, jak mnie prześladowali i was prześladować będą. Jest dzisiaj w nas pokusa, by się zamknąć z obawy. Świat, w którym przyszło nam żyć, doświadczamy coraz bardziej jako źródło zagrożeń. Wielu z nas ma wrażenie, że czyhają na nas, jak wówczas na uczniów Chrystusa, różne niebezpieczeństwa. Dlatego dziś prośmy Boga, abyśmy wszyscy umieli być dziećmi Wieczernika. Nie jest łatwo być dziś światłem, ale nie możemy w ogóle nie świecić dobrem. Chociaż najmniejsze, nikłe światło, ale to właśnie ono potrafi rozjaśnić największą ciemność.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: trosce o Kościół.
1: Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Szczęść Boże, witamy.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
1: Diecezja tarnowska ma nowych diakonów. Alumni od kilku lat przygotowywali się do tych święceń. Jak diakon służy Bogu, Kościołowi i ludziom?
2: Przygotowania rzeczywiście były długie. To nie tylko 5 lat formacji seminaryjnej, ale możemy powiedzieć, że od urodzenia to przygotowanie trwało. Przecież tworzy się pewnego rodzaju wrażliwość, nawyki lat dziecinnych, młodości, ale przede wszystkim duchowość, relacja do Boga, do Kościoła. Alumni, którzy przygotowują się do święceń diakonatu, są formowani w duchu służby. I przede wszystkim diakonat podkreśla ten wymiar służby w Kościele. W Kościele pierwotnym, czytamy między innymi w Dziejach Apostolskich, diakoni zajmowali się działalnością charytatywną, ale także troszczyli się o Najświętszy Sakrament, zanosili Chrystusa chorym i wspierali też różne działania na rzecz głębokiego doświadczenia, przeżywania liturgii. Dzisiaj w Kościele te funkcje oczywiście są mocno obecne. Święcenia diakonatu pozwalają też diakonom głosić Słowo Boże, już mają ten przywilej. Mogą udzielać sakramentu Chrztu Świętego, towarzyszyć zawieraniu związkom małżeńskim, asystować i przewodniczyć także uroczystościom pogrzebowym. Nie mogą oczywiście jeszcze celebrować Eucharystii, sprawować sakramentu chorych i tak dalej, ale mają dosyć rozległą przestrzeń, aby ujawniać ten głęboki charakter służby Bogu i człowiekowi w Kościele.
1: My do seminarium jeszcze wrócimy w audycji ze sprawą statutów 5. Synodu Diecezji Tarnowskiej. Diakoni to są już osoby duchowne. Teraz porozmawiamy o tym, co przed nami, czyli w czwartek Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana będzie miała miejsce pielgrzymka kapłanów naszej diecezji do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Główną intencją jest prośba o nowe, święte, liczne powołania kapłańskie i zakonne. Maj to jest czas decyzji dla młodych ludzi. Co ksiądz biskup chciałby powiedzieć tym, którzy myślą o drodze kapłańskiej, zakonnej? Jeszcze trwają matury. Wyniki będą w lipcu.
2: Maturzyści jeszcze oczekują, wiadomo, mają pewne obawy, czy wszystkie egzaminy pójdą po ich myśli, ale moc chrystusowego powołania, czy powołania do innych form realizacji siebie w życiu jest wśród młodych bardzo intensywna. Co mógłbym tutaj powiedzieć do tych, którzy chcą to powołanie zrealizować na drodze życia kapłańskiego w zgromadzeniach zakonnych, misyjnych? Tak jak w przypadku młodych ludzi, którzy kochają się miłością czystą, głęboką i są przekonani, że całe swoje życie chcą spędzić w związku małżeńskim. Potrzeba jest też odwagi i pójścia za głosem serca, bo bywa, że być może czy rodzice, czy otoczenie zewnętrzne ma tutaj duże wątpliwości do tego związku zawieranego przez młodych. Trzeba zawsze kierować się rozumem, wiadomo, ale też głosem serca, jedno z drugim jest związane. Tak w przypadku młodych, którzy odczuwają powołanie do życia kapłańskiego, zakonnego, też trzeba iść za głosem serca i rozumu, mimo oporu zewnętrznego, mimo powiedzmy tutaj niechęci ze strony czasem środowiska rodzinnego, rówieśniczego, przyjaciół, znajomych. Jeżeli nie pójdziemy za głosem serca, jeżeli nie zrealizujemy tego planu, który Bóg ma w stosunku do nas, czy w małżeństwie, czy w życiu samotnym, czy w życiu kapłańskim, zakonnym, to wtedy będziemy czuć niedosyt przez całe nasze życie, a pod koniec jego trwania tutaj na ziemi. Być może będzie to wielkie rozczarowanie, że nie zrealizowaliśmy najlepszego scenariusza, planu, który Bóg miał w stosunku do nas. Dlatego odwagi.
1: A Tarnowskie Seminarium czeka, trwa rekrutacja. Można tam umówić się na rozmowę, nie mając jeszcze wyników matury, tak?
2: Już zgłaszają się kandydaci. Jest dosyć nawet duże zainteresowanie na tym etapie, jeszcze przed zakończeniem matur.
1: Księże biskupie, bardzo ważne wydarzenie w niedzielę. Ksiądz biskup będzie na Jasnej Górze przewodniczył mszy świętej podczas ogólnopolskiej pielgrzymki samorządu terytorialnego jako delegat episkopatu do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej. Do polskich diecezji trafi obraz świętej Kingi. Jest ona uznawana za orędowniczkę mądrych decyzji politycznych, sprawiedliwego zarządzania. Jak za przykładem świętej Kingi dbać dziś o dobro naszych małych ojczyzn?
2: Jestem przekonany, że warto wracać do tej postaci, ponieważ ona prezentuje system wartości konieczny, aby te nasze małe ojczyzny, w których żyjemy, w których podejmujemy pracę i budujemy relacje rodzinne, towarzyskie, zawodowe, aby te wspólnoty kwitły, rozwijały się. Co jest taką zasadniczą kwestią? Wydaje mi się, że dzisiaj mówiłem już wielokrotnie na ten temat. Nastąpiło potężne rozbicie, głównie polityczne, ale nie tylko. Myślę, że ideowe, oparte na różnych systemach wartości. I ten podział niestety skutkuje negatywnymi przejawami właśnie w zakresie funkcjonowania tych małych ojczyzn, samorządów lokalnych. Stąd potrzeba na nowo odkrycia tego, co jest kwestią zasadniczą. Patrząc na świętą Kingę, zauważamy, że jej działania polityczne, decyzje dotyczące zarządzania płynęły z głębokiej duchowości. Głęboka duchowość, budowanie głębokiej relacji z Bogiem w konsekwencji tworzyło mocny system wartości moralnych i ten system, który reprezentowała święta Kinga, przenosił się później na konsekwentne, sprawiedliwe zarządzanie, owocujące rozwojem także gospodarczym, ekonomicznym, myślę o kwestiach edukacyjnych, holistyczny rozwój danego środowiska. Teraz nam tego potrzeba, ponieważ jeżeli rozsypuje się nasza duchowość i system moralny, to wtedy potężny chaos przenosi się na zarządzanie, na relacje międzyludzkie i to zaczyna nam się rwać, rozsypywać. Nie ma dalekosiężnego też perspektywicznego widzenia działań, które podejmujemy w ramach samorządu, w ramach działań politycznych. Nie ma odpowiedzialności też przed Bogiem i przed drugim człowiekiem za to, co robię w swoim życiu, przewodząc takiej czy innej wspólnocie. Stąd warto wracać do źródeł.
1: W audycji W trosce o Kościół wracamy do omawiania statutów Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. Związane są teraz te statuty z kapłaństwem, z przygotowaniem do kapłaństwa. Co na temat etapu formacji do kapłaństwa mówią statuty synodalne?
2: Okres pobytu alumnów w naszym seminarium dzieli się na bardzo złożone etapy. Zawiera bardzo wiele różnych wymiarów, ponieważ chcemy jak najlepiej przygotować przyszłych kapłanów do posługi w bardzo złożonych środowiskach kulturowych, gdzie przychodzi im głosić Ewangelię. Nawiązując do statutu 663, paragrafu pierwszego, synod tutaj uwypukla właśnie te różne rodzaje, etapy formacji. Cytuję, formacja do życia kapłańskiego w seminarium ma 4 etapy. Propedeutyczny, studiów filozoficznych, studiów teologicznych i pastoralny, ale jeszcze na każdym z wymienionych etapów formacja ma wymiar ludzki, duchowy, intelektualny i pastoralny. Czyli bierzemy pod uwagę etap propedeutyczny, ten początkowy. U nas dokonuje się on poza seminarium właściwym, czyli w Błoniu, gdzie w odosobnieniu, w spokoju, w ciszy kandydaci do kapłaństwa alumni pierwszego roku wchodzą głębiej w życie seminaryjne, ale już od początku, w tym, jak nazwa wskazuje, na tym etapie propedeutycznym jest formacja ludzka, bo to jest podstawa. Przede wszystkim humanizm ma charakteryzować przyszłego księdza. Wymiar duchowy, czyli wchodzą głębiej w życie duchowe, w rozmyślanie, w różne formy modlitw, w różne systemy pobożnościowe. Intelektualny, na to bardzo mocno też zwracamy uwagę. No i pastoralny, czyli ta umiejętność wchodzenia w głębokie relacje z wiernymi i przewodniczenie, prowadzenie wiernych po drogach współczesności ku zbawieniu. Synod właśnie te wszystkie etapy omawia bardzo szczegółowo, wskazuje na ich wagę, podkreśla, że ten okres propedeutyczny stanowi integralną część przygotowania do kapłaństwa i wprowadza on kandydata w formację seminaryjną. Jak wspomniałem, odbywa się w odrębnej wspólnocie, etap studiów filozoficznych jest czasem wejścia w życie wspólnotowe w seminarium, czyli alumni przechodzą już do budynków tarnych.

0: rzeczywistość w sposób integralny, rozumieć pewne zjawiska, które się dokonują, wyciągać właściwe wnioski i stosując metodę skutkowo-przyczynową czy przyczynowo-skutkową, zauważać te różne procesy dziejące się w świecie w pewnym dystansie do nich, ale równocześnie przez ich rozumienie mogą w sposób bardziej zaangażowany głosić Ewangelię. No i oczywiście jest ten etap studiów teologicznych, to jest czas formacji zorientowanej na sakrament święcej. Wtedy alumni zgłębiają teologię katolicką, przyjmują posługi lektoratu, akolitatu i rozwijają swoją więź z Jezusem Chrystusem, Kościołem. I wreszcie jest ten etap pastoralny, to czas przygotowania do podjęcia obowiązków duszpasterskich wynikających z sakramentu święcej. Coraz więcej mają wtedy praktyki duszpasterskiej alumni, czyli mają praktyki katechetyczne, uczestniczą w lekcjach religii w różnych szkołach, na różnych poziomach, są posyłani do parafii, gdzie już głoszą jako diakoni Słowo Boże, a wcześniej też mają możliwość uczestniczenia w życiu parafii. Uczą się prowadzenia różnych grup w oparciu o różne metody działań interpersonalnych. W ten sposób przygotowują się do przyszłej posługi kapłańskiej. Podkreślamy też w synodzie, że głównym wychowawcą w czasie formacji seminaryjnej jest Duch Święty, ale także alumn jest odpowiedzialny za dar swojego powołania i powinien mieć świadomość, iż w swojej wolności wszystko, co ofiaruje mu seminarium, diecezja, jest ważne, aby mógł się rozwijać na tych szerokich polach oddziaływania, etapach, o których mówiłem.
1: A jak powinna przebiegać integracja rodzin kleryckich i kapłańskich oraz współpraca z instytucjami diecezjalnymi i świeckimi?
0: Pragniemy, żeby już w czasie formacji seminaryjnej alumni, diakoni byli związani ze środowiskiem rodzinnym nadal, ale już trochę w inny sposób. Stąd zapraszamy rodziców do seminarium, często na różne spotkania, budując jedność. Zwracamy uwagę, aby alumni pozostawali w mocnych relacjach ze swoimi parafiami pochodzenia i parafiami, gdzie stopniowo ich wprowadzamy w posługę pastoralną. Bardzo ważne jest też, aby nawiązywali relacje ze środowiskiem kapłańskim, zakonnym, bowiem w tym środowisku będą później podejmować posługę duszpasterską. Statut 667 określa właśnie też te różne dodatkowe przestrzenie. Cytuję, seminarium współpracuje z agendami kurialnymi, a więc tu też środowisko kurialne, instytucjami różnymi diecezjalnymi, parafiami, jednostkami edukacyjnymi, wychowawczymi, nie tylko katolickimi, ale też świeckimi, świetlicami środowiskowymi, domami opieki społecznej oraz innymi podmiotami. Pragniemy, żeby alumni mieli właśnie te różne relacje, na przykład podejmują praktykę w szpitalach, w ośrodkach, w DPS-ach, w różnych miejscach, gdzie wierni są w różnych stanach ze względu na wiek, ze względu na swoje potrzeby, problemy, trudności. Chodzi o to, żeby przyszły kapłan był jak najlepiej zorientowany w życiu swoich wiernych, bowiem wtedy może skutecznie prowadzić posługę kapłańską, głosić Ewangelię. I tu chcę podkreślić, że księże nie są odrealnieni, tylko doskonale orientują się, jakie są problemy ludzkie.
1: Bardzo dziękujemy za to spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
0: Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzony czas. Szczęść Boże.
2: W trosce o Kościół.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
2: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zaczynamy folkową listę przebojów. A dzisiaj mamy już ostatnią niedzielę maja, 24 dzień maja dokładnie, tak to wychodzi. Gramy dzisiaj folkową, która jest w całości poświęcona zestawieniu do głosowania, a więc są utwory, które są w zestawieniu do głosowania. Nie ma części specjalnej, ale będą za to nowości, które się pojawiają. Zaczynamy jednak od utworu, który jakiś czas już jest w zestawieniu do głosowania. To jest grupa Mystkowianie, Posiołem se Łowiesek, numer SMS-owy 698.

No i czas na pierwszą nowość. To nowość, która może nie tak bardzo ortodoksyjnie trzyma się tego, czym jest muzyka tradycyjna, czym jest muzyka ludowa, ale przecież jest oparta na niej, propaguje ją. I w zasadzie wydaje mi się, że takie utwory też powinny gościć w folkowej liście przebojów, tym bardziej, że one służą rozwojowi właśnie folkloru, służą zespołom, służą zainteresowaniu ludzkiemu, bo przecież budzą właśnie takie zainteresowanie. Grupa nazywa się Fiśbanda, czyli Jesteśmy na Podhalu. Zbój w ich wykonaniu, numer SMS-owy 741.

0: Spod Hala przyjedziemy do Starego Sącza, bo przed nami zespół regionalny Starosądeczanie. Jo jest Bryjowiocek, śpiewają, 735 mają numer SMS-owy, to posłuchajmy, jak to w tym Starym Sączu sami o sobie śpiewają.
1: Krakowioka Sądeckiego, grać!

I kolejna nowość przed nami. I to jest zespół, który jeszcze mocniej niż poprzednicy, czyli niż Fisi Banda, przetwarza folklor, który ma w repertuarze utwory sięgające do różnych ludowych źródeł, różnych krajów, różnych regionów, ale w ich wykonaniu chciałem Państwu puścić wiązankę nut podhalańskich. I tak pod takim tytułem to będzie funkcjonować. Jak oni sami piszą, wiązanka nut podhalańskich, marusyńsko i zakopiańsko-mogdzieżowo. Grupa nazywa się Jedla. 742 numer SMS-owy. Posłuchajmy, jak oni to śpiewają, właśnie te nuty podhalańskie.

Podhala przenosimy się w zupełnie inne rejony. Będzie to inny sposób grania, inny sposób śpiewania. No ale Małopolska jest bardzo bogata w zespoły folklorystyczne. Prawie 350 można naliczyć różnych mniejszych, większych zespołów. To jest ogrom, szanowni państwo, ogrom. Grupa Siedlecanie teraz będzie, jak Jose zaśpiewam, 726 numer SMS-owy.

Ja tak patrzę na zestawienie do głosowania, to ani Fiszbanda, pierwsza nowość dzisiaj, ani Jedla jeszcze nigdy nie gościli w naszym zestawieniu do głosowania. No to ta grupa, która teraz będzie, też oczywiście nigdy nie gościła w zestawieniu do głosowania. Grupa nazywa się Siwy Dym, nawiązana tak ad hoc przez różnych muzyków podhalańskich, bo dzisiaj tak się składa, że nowości wszystkie mają nutę podhalańską. Ani chłopce ku mnie nie chodź. Taki jest tytuł, 743 numer SMS-owy.

Przejedziemy teraz w rejon, gdzie są krakowiacy, krakowiacy zachodni, chociaż blisko tam granicy, bo jedziemy do Bochni, grupa Bochnianie, nim nic, 701. Jeszcze tak patrzę na te zestawienia statystyczne, jak wygląda Małopolska, jeśli chodzi o zespoły, jeśli chodzi o kapele. Aha, mniej więcej 150 kapel w Małopolsce. Ludowych, nie mówię o kapelach weselnych, bo to jest zupełnie inna bajka, jest w Małopolsce. No, ponad 100 gawędziarzy, twórców też różnego rodzaju rzemiosła. Jesteśmy, szanowni państwo, jako region potęgą, jeśli chodzi o twórców regionalnych, i niech tak będzie. Bochnianie, nim mam nic, numer SMS-owy 701.

Teraz będzie zespół z Krakowa, ale skupiający ludzi przede wszystkim nie z Krakowa, ale grający muzykę nie z Krakowa. No tak się składa, bo to zespół składający się ze studentów. Studencki zespół góralski z Kalni. To jest taki zespół bardzo ciekawie funkcjonujący, oparty na tym, co się dzieje w regionie, bo przecież młodzi ludzie są w zespołach dziecięcych, potem młodzieżowo jeszcze są związani z zespołami, a potem idą na studia i wielu z nich właśnie ląduje w Skalnych. Idą casy. Skalni nam zagrają, zaśpiewają. 744 mają numer SMS-owy i to jest też nowość, jak to mówię, nowość absolutna, bo Skalnych jeszcze nigdy nie było w zestawieniu do głosowania.

Byli skalni, będą swojacy. Czyli przenosimy się w okolice Tarnowa, w zasadzie Zakliczyna. Posła pod jabłonie. Taki tytuł, 697, numer SMS-owy. Swojacy tydzień temu zdobyli nagrodę na festiwalu, przeglądzie Krakowski Wianek w Szczurowej. Gratuluję im serdecznie. W ogóle gratuluję wszystkim tam nagrodzonym, bo było tych zespołów bardzo, bardzo dużo. To wspaniale, że się pokazujecie na różnego rodzaju przeglądach. To był przegląd poświęcony Krakowiakom Wschodnim. Ten tydzień, ten weekend to są Mogilany i przegląd grup Krakowiaków Zachodnich. A tam są wręczane nominacje i do Bukowiny Tatrzańskiej, i na festiwal w Kazimierzu Dolnym. Jest o co walczyć. Posłuchajmy teraz już swojaków.

Ostatnia nowość przed nami to są skrzypnianki ze Skrzypnego, więc jesteśmy znowu na Podhalu. Ta Bystrowodzicka, numer SMS-owy 745.

To byłoby tyle, jeśli chodzi o nowości. Teraz utwory, które są w zestawieniu do głosowania, ale może nie tak bardzo długo. Najpierw będą sądeczoki, to będzie walc dziadka. Numer SMS-owy 740. Przypominam, że głosowanie SMS-owe wygląda tak, że głosujemy na numer 7148, tam wysyłamy SMS, w którym wpisujemy rdn.folk i numer piosenki, którą chcemy poprzeć. To kosztuje złotówkę plus VAT. Sądeczoki teraz.

Nie powiedziałem o jednej rzeczy. Do kiedy trwa głosowanie? Głosowanie trwa do 21 czerwca. 28 będzie podsumowanie, no a potem już lipiec. A szanowni państwo, jak lipiec to wakacje, a jak wakacje to w ogóle wędrujemy folkowo po różnych miejscach Europy, świata, Polski. Gdzie się da po prostu, gdzie jest jakaś ciekawa muzyka. A z muzyką teraz pojedziemy do Łąkt. Zespół pieśni i tańca Łąkta, Krzyżok 686. Taki jest numer SMS-owy. No i tyle. Gramy.

Głosujemy SMS-ami, głosujemy mailami. Słuchajmy na adres folkmałpa.rdn.pl, też do 28. Przez naszą stronę internetową i głosujemy kartkami pocztowymi słanymi na adres RDN Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 4 33 300, Nowy Sącz, do 22 czerwca, do 15 powinny dotrzeć. A my przenosimy się do Starej Wsi. Starowiejski Hyr.

I czas kończyć dzisiejszą folkową listę przebojów. Mam nadzieję, że te nowości, które dzisiaj Państwu zaproponowałem w zestawieniu do głosowania, zyskają uznanie naszych słuchaczy. Życzę Państwu dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. A na koniec dzisiejszego programu usłyszymy grupę Porębianie. Kalinowy Lasek, 637, numer SMS-owy. No to jeszcze raz życzę dobrej niedzieli wszystkim i do usłyszenia, mówi Andrzej Zarych.

0: piosenkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Marta Jodłowska, zapraszam. Diecezja tarnowska ma 10 nowych diakonów. Święcenia kapłańskie pierwszego stopnia przyjęli w sobotę z rąk biskupa Leszka Leszkiewicza w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Słupnicach. Tym samym alumni 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie mogą teraz chrzcić, asystować przy ślubach, głosić kazania czy udzielać komunii świętej. Konsekrowanymi osobami duchownymi stali się już na zawsze, ślubując posłuszeństwo biskupowi oraz zachowanie celibatu. Codziennie będą też odmawiać brewiarz.
2: Ci młodzi mężczyźni, oni w sposób szczególny wiążą się i z Panem Jezusem, i z Kościołem. Mieli czas na to, żeby przemyśleć, co chcą przez te święcenia osiągnąć, do czego chcą dojść. Mieli czas na to, żeby w taki sposób świadomy powiedzieć tak Panu Jezusowi, tak Kościołowi. I te święcenia są takim zwieńczeniem pewnego procesu formacji, rozeznawania, a jednocześnie otwierają ich na święcenia prezbiteratu, bo za rok staną się prezbiterami.
1: Mówił biskup Leszek Leszkiewicz. Jeszcze przed samymi święceniami przyszli diakoni podzielili się z nami towarzyszącymi im emocjami.
3: Na pewno jest ten wielki spokój, dlatego też właśnie dzięki temu spokojowi myślę, mam takie przeświadczenie, że naprawdę jestem we właściwym miejscu. No jest wielka radość.
4: Przede wszystkim pokój, ale też jest mały stresik.
5: Jest to z jednej strony przepiękne, cała ta dzisiejsza ceremonia uroczystości, ale z drugiej strony też tutaj na myśl przychodzi mi taki kontrast, że przyjdą też w opozycji do tego takie chwile trudne gdzieś w tym powołaniu. Na pewno do tej chwili będziemy móc zawsze wracać, żeby właśnie przypominać sobie, jak pięknie dzisiaj było.
1: Mówili Szymon Uroda z parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, Łukasz Sroka z parafii Pogwizdów, a także Mateusz Kęska z parafii Słupnice. Przed nimi oraz ich kolegami z roku teraz ostatnia prosta przed święceniami prezbiteratu. Za rok staną się księżmi. Będą mogli odprawiać msze święte, a także spowiadać. Na niedzielę zaplanowane są główne uroczystości odpustowe ku czci świętej Rity w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Tutejsze pierwsze w Polsce sanktuarium poświęcone patronce spraw trudnych i beznadziejnych działa od 7 lat, a jej kult się rozwija, mówi kustosz ksiądz Czesław Paszyński.
6: Święta Rita wciąż jest wielką orędowniczką u Boga, wiernie doświadczają, otrzymują wiele łask, o czym świadczą. Potwierdzeniem są świadectwa, które wierni przesyłają bądź zostawiają w księdze, która jest przy cudownym obrazie w ołtarzyku w naszym kościele pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej.
1: W niedzielę o godzinie 11 będzie transmitowana w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz msza święta w ramach głównych uroczystości odpustowych. Okolicznościowe kazanie wygłosi ksiądz Wojciech Węgrzyniak. W niedzielę o 17 będzie też dzień skupienia dla narzeczonych, a o 18.15 nabożeństwo majowe. Karmiła biedaków, opiekowała się kobietami, które spodziewały się potomstwa, fundowała kościoły, osobiście angażowała się w sprawy sądowe, aby bronić sierot, wdów i ubogich. Święta Kinga patronuje polskim samorządowcom, a już w niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka samorządu terytorialnego. Warto wracać do tej postaci, ponieważ Święta Kinga prezentuje system wartości konieczny, aby dziś nasze małe ojczyzny kwitły i rozwijały się, mówi biskup Andrzej Jerz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej.
7: Patrząc na Świętą Kingę, zauważamy, że jej działania polityczne, decyzje dotyczące zarządzania płynęły z głębokiej duchowości. Głęboka duchowość, budowanie głębokiej relacji z Bogiem w konsekwencji tworzyło mocny system wartości moralnych i ten system, który reprezentowała Święta Kinga, przenosił się później na konsekwentne, sprawiedliwe zarządzanie, owocujące rozwojem także gospodarczym, ekonomicznym. Myślę o kwestiach edukacyjnych.
1: Na Jasnej Górze nastąpi przekazanie obrazów z wizerunkiem Świętej Kingi oraz jej relikwii do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę Świętej Kingi, która jest patronką samorządowców. Mszy świętej o 12.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu będzie przewodniczył biskup Andrzej Jerz. Podczas tej liturgii nastąpi akt zawierzenia samorządu Matce Bożej i Świętej Kindze. Zielone Świątki, czyli uroczystość zesłania Ducha Świętego, to ważne święto w Kościele, które będziemy obchodzić w niedzielę, 50 dnia po swoim zmartwychwstaniu. Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i apostołów zgromadzonych w Wieczorniku. Ukazały się nad nimi języki z ognia. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić obcymi językami. W Polsce uroczystość znana jest również jako Zielone Świątki. Nazwa nawiązuje do wiosennego odrodzenia przyrody. Kościoły i domy przyozdabia się młodymi brzuskami, a ludowe obrzędy niosą wiosenną symbolikę. Niedziela zesłania Ducha Świętego kończy w liturgii okres wielkanocny. Od poniedziałku ponownie rozpoczyna się okres zwykły. To będzie piknik rodzinny połączony ze świętowaniem 35-lecia kapłaństwa księdza proboszcza Piotra Lisowskiego. Tegoroczne Zielone Świątki w parafii świętego Wawrzyńca w Nowym Sączu, Biegonicach, odbędą się w niedzielę. Wszystko rozpocznie uroczysta msza święta na zesłanie Ducha Świętego o godzinie 10:30. Będzie to jubileuszowa eucharystia w intencji księdza Piotra Lisowskiego. Po niej parafianie zaproszeni są na plac zielony przed kościołem, mówi wikariusz parafii ksiądz Bogusław Tokarz.
8: Jest wiele atrakcji dla tych najmłodszych, także można przyjść z rodzinami. Przygotowane jest wiele też występów, m.in. Promyczki Dobra, pani Ewa Nowel z panią Natalią Górowską-Kowalik, zespół wokalny Skierki z Żeleźnikowej Małej, Małe Sądeczoki, Dolina Dunajca. Później będzie tradycyjna zabawa z okazji Zielonych Świątek i rozpoczniemy tą drugą część od smażenia jajecznicy z 600 jajek, na co serdecznie zapraszamy.
1: W programie będą też animacje dla dzieci, dmuchańce, gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a także pieczenie kiełbasek z regionalnym poczęstunkiem. Piknik zwieńczy zabawa taneczna z zespołem Somersi, która rozpocznie się o 18:00.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
2: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Na wieki wieków. Amen.
3: Mam taką pracę, że czasem spotykam się z młodzieżą i podczas tych rozmów zadaję pytanie, czy dzisiaj w mediach mówi się prawdę? I wszyscy mówią, nie, nie mówi się. A najczęściej to są uczniowie liceum. A jakby zapytać, czy dziś na świecie jest pokój, to wszyscy, a w tym pewnie dzieci, powiedzą, nie, nie ma pokoju.
4: No nie ma.
3: Dziękuję.
4: Proszę bardzo. No. Takie pytanie z krótkim stwierdzeniem. Nie ma. Wszystko, co jest, pokazuje się wokół nas, co media nam pokazują, niesie ze sobą dużo niepokoju, dużo lęku, dużo ciemności, dużo agresji. I taki jest przekaz medialny. Czy on jest obiektywny, to wiemy, że nie.
3: Ale nie chodzi o media, chodzi w ogóle o świat.
4: Nie ma pokoju w nas, to nie ma pokoju wokół nas. Ja mało oglądam telewizji, żeby nie powiedzieć, że w ogóle. Mało czytam internetu. I temat pokoju mogę rozważać przez pryzmat osobistych doświadczeń oraz tego, z czym się spotykam w konfesjonale, we wspólnocie, w różnych miejscach, z różnymi ludźmi. Rzeczywiście, może tak powiem, że w tym środowisku, w którym ja najczęściej przebywam, czyli w środowisku ludzi wierzących, pomimo rozmaitych trudności, to jednak wiele osób doświadcza pokoju, który płynie z relacji z Panem Bogiem. Ale myślę sobie, że tam wszędzie, gdzie nie ma tej relacji z Bogiem, to rzeczywiście trudno będzie znaleźć pokój.
3: No właśnie, a dziś o pokoju, bo... Pokój wam, powiedział Jezus. To jest to, co on przynosi, a ten pokój to Duch Święty, prawda? W serce człowieka wkłada.
4: Cały Bóg wkłada pokój w nasze serce, w nasze wnętrze, w nasze życie. O Jezusie mówimy, że jest Książę Pokoju. Książę Pokoju. A ponieważ Jezus chce nam objawiać Jezusa, a ponieważ Duch Święty chce nam objawiać Jezusa i to jest Jego zadanie, objawiać Jezusa, który jest obecny tu i teraz, więc przede wszystkim Duch Święty chce, byśmy ten pokój przyjęli do swojego życia i byśmy żyli jak ludzie pokoju.
3: I dziś właśnie w zesłaniu Ducha Świętego będziemy mówić o pokoju. Mam nadzieję, że będziemy się radowali tym pokojem, który przecież jest.
4: Bo jest Jezus, bo Jezus żyje, bo Jezus zmartwychwstał, bo zwyciężył niepokój, zwyciężył lęk. Jeżeli tylko zechcemy przyjąć Go do swojego życia, zaprosić, to On nas wypełni pokojem.
3: No i zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich. O tym pokoju na pewno bardzo wiedzieli apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego. Rozdział drugi, wersy od 1 do 11.
5: Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazało się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili, czyż wszyscy ci, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
3: Jestem przekonany, że ci wszyscy słuchacze, którzy słyszeli apostołów, to słysząc ich doznawali pokoju. Może byli też podekscytowani, ale na pewno był tam pokój. To musiało ich tak zachwycić. Ale tu jest jedna rzecz piękna. Oni mówią, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? No, Galilea była taką prowincją wtedy, prawda? Częścią Izraela, ale tą taką, powiedzmy sobie, polską B, dzisiaj byśmy powiedzieli, nie? Czyli taki akcent białostocki. No. Z całym szacunkiem, bo to piękny akcent.
4: Mam nadzieję, że z szacunkiem dla Białegostoku.
3: I tutaj tak mówią mieszkańcy Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Korei Południowej i Cypru. Czyż ci wszyscy nie są z Białegostoku i mówią do nas tak, że wszystko rozumiemy? Jakie to jest piękne.
4: Bo do tego zmierza całe działanie Pana Boga, do tego zmierza wydarzenie Paschy, czyli przejścia Jezusa ze śmierci do życia, który przeprowadził nas z niewoli do wolności, który przeprowadził nas z ciemności do światła, z niepokoju czy z lęku przeprowadził nas do pokoju. To wydarzenie Pięćdziesiątnicy jest konsekwencją wydarzenia paschalnego. Jezus chce, żeby to wszystko, co stało się udziałem, znaczy wszystko, co On nam wysłużył na krzyżu, żeby stało się udziałem każdego człowieka. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na to doświadczenie ludzi gromadzących się wokół Wieczernika, wokół apostołów, to mamy piękne odniesienie do tego, co wydarzyło się w Księdze Rodzaju po grzechu wieży Babel, kiedy wszyscy zostali wtedy rozproszeni. Między nimi nie było jedności, nie było pokoju, był gniew, był podział i dlatego wszyscy się rozeszli, bo grzech, pycha rozproszyła ludzi. A Jezus przyszedł, żeby odwracać skutki każdego grzechu, także tego grzechu wieży Babel. I to, co było rozproszone, chce zgromadzić w jedno. I gromadzi ludzi, którzy są spragnieni słuchania Słowa Bożego. I to bardzo wyraźnie widać po tym, w jakim zaangażowaniem słuchają tego, co apostołowie, co Piotr do nich mówi. Ale przede wszystkim to rzeczywiście to pierwsze spotkanie, to pierwsze zetknięcie się z nowo zawiązującym się Kościołem i z tym niesamowitym, z tym wylaniem się Ducha Świętego na apostołów i przez apostołów na wszystkich, którzy się tam zgromadzili. To jest coś, co zachwyca, to jest coś, co porusza serce, to jest coś, co budzi pragnienie. Pragnienie, że ja chcę też tego doświadczyć, też chcę tej radości doświadczyć.
3: Tego płomienia.
4: Tego płomienia, tak.
3: To jest takie piękne, że te płomienie były, one się rozdzielały, czyli można powiedzieć, był jeden ogień i z tego ognia każdy dostał płomień. I ja sądzę, że ci apostołowie, mówiąc pod wpływem tego płomienia, który na nich spoczął, mówili tym samym ogniem, który ich połączył. Nie? I teraz oni mówią i tamci, którzy ich słyszą, i ten być może ten płomień wstępuje na następny, nie wiem, to ksiądz powie, może to przez bierzmowanie, nie wiem, to wtedy to jest ten sam ogień we wszystkich, dlatego się rozumieją, prawda?
4: Tak, dokładnie tak. Jest wyraźnie podkreślone, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, a słowo, które apostołowie wypowiadali, słowo ogłoszone w mocy Pana Boga, również jest niesione ogniem Ducha Świętego i zapala serce ludzi do wiary, do tego, że oni też chcą tego doświadczyć. Bo potem, kiedy dalej idzie ta historia dziejów apostolskich, przemowy Piotra, bardzo wyraźnie pada pytanie, ci ludzie słuchają przejęci do głębi serca, czyli to, co mówią, ten ogień Ducha Świętego płonie w nich, zapala w nich wielkie pragnienie i to pytanie, co ja mam zrobić, żeby móc tą łaską żyć, co mam zrobić, żeby to zwycięstwo Jezusa stało się moim udziałem, żebym ja też mógł doświadczyć wylania darów Ducha Świętego. I Piotr daje na to odpowiedź.
3: Jaką odpowiedź?
4: No, tego nie ma w tym fragmencie, tak? Ja trochę wybiegłem do przodu.
3: Tą odpowiedzią... Duch księdza
4: duch
3: naprzód.
4: Mnie, tak, duch mnie pcha naprzód, tak, żebyśmy zobaczyli, że głoszenie Słowa Bożego zawsze prowadzi do tego, żebym ja się nawrócił. Dlatego Piotr powie im potem, nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa, a otrzymacie w darze Ducha Świętego, bo obietnica jest dla wszystkich ludzi. Dla każdego, kto przyjmuje Jezusa do swojego życia, jest obietnica Ducha Świętego, czyli ten ogień, który ma w nas zapłonąć i ma nigdy nie gasnąć. I to jest niesamowite, żebyśmy dobrze zrozumieli, że to doświadczenie Pięćdziesiątnicy wcale się nie skończyło. Bo ja dzisiaj też usłyszałem fragment konferencji jakiegoś księdza z zagranicy, który mówi, że to było jednorazowe wydarzenie, wtedy się wydarzyło i to się skończyło. Ale to nie jest prawda, to jest herezja. Doświadczenie ognia, który zstępuje z nieba, nigdy się nie skończyło od dnia Pięćdziesiątnicy i trwa cały czas. Chodzi tylko o to, żebyśmy my dali się Duchowi Świętemu zapalić, ponieważ On nas nie chce rozpalać wbrew nam. Nie chce zapalać naszego serca swoją miłością, jeżeli my tego ognia nie pragniemy, jeżeli miłości nie pragniemy, jeżeli się nie nawracamy, jeżeli nie wzywamy Jezusa. Zawsze pierwsze to jest zwrócić się ku Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Zwrócić się do Jezusa, który zwyciężył śmierć, zwyciężył mój lęk, zwyciężył moją depresję, zwyciężył moją ciemność, zwyciężył mój grzech. i przywraca mi wszystko to, co jest najpiękniejsze. Przywraca mi pełnię życia, w tym także właśnie pełnię życia rozumianą jako życie w Duchu Świętym, w mocy Ducha Świętego.
3: Jak się różni życie w Duchu Świętym od życia bez Ducha Świętego?
4: Życie w Duchu Świętym będzie mnie zawsze prowadziło do nieśmiertelności, do wieczności. Życie bez Ducha Świętego będzie mnie zamykało tylko i wyłącznie w doczesności, w tym, co ja znam. Będą mną kierowały tylko moje własne pragnienia, które, jak bardzo dobrze wiemy, z trudem odrywają się od tych naszych ziemskich przywiązań. I tak naprawdę człowiek, który żyje bez Ducha Świętego, najczęściej zainteresowany jest głównie tym, żeby tutaj na ziemi ustawić się możliwie wygodniej. Jeżeli żyję w mocy Ducha Świętego, to wiem, pamiętam o tym, że to moje życie tutaj na ziemi prowadzi mnie do czegoś więcej. Jest tylko etapem.
3: Ja oczywiście zaprotestuję, dlatego że znam ludzi, ich historie, którzy w ogóle wcale specjalnie wygodnie nie żyją, nawet przeciwnie, żyją w dużych trudach. I wcale chyba nie pragną strasznego bogactwa, ale jest im trudno i nie mają nadziei. I sądzę, że Ducha Świętego może też, ale to nie idzie o biznes.
4: Ja też nie mówię o biznesie, ale to, bo bardziej chodzi o to, że opieram się wtedy o swoją własną moc, swoje własne możliwości i staram się po swojemu, po ludzku rozwiązać wszystkie swoje problemy. Poradzić sobie w tym życiu. Może to będzie rzeczywiście bardziej precyzyjne. Czyli ograniczony jestem tylko i wyłącznie do tego, co ja sam potrafię zrobić, co sam potrafię...
3: Czyli bezradny często.
4: Czyli jestem bezradny. Dokładnie tak. No to streszczając to wszystko, co zamierzałem powiedzieć, tak. Doświadczam w tym momencie dużej bezradności. A Pan Jezus daje mi Ducha Świętego, o którym mówimy, że w każdej bezradności On jest radą. I jednym z darów Ducha Świętego jest dar rady. Czyli On sobie radzi ze wszystkim i jest w stanie nam doradzić, jak przeżyć moje życie, jak wyjść z różnego rodzaju okoliczności, żeby doświadczać szczęścia, doświadczać pokoju, doświadczać uwolnienia, doświadczać radości, pomimo tych wszystkich trudności, które oczywiście wiemy, one nie znikają, nie zostaną nam odebrane. Ale przeniknięte mocą Ducha Świętego nie są czymś, co mnie niszczy, ogranicza i zamyka mnie w sobie samym, oddzielając mnie od Boga, od człowieka, w moim własnym takim świecie pełnym smutku i nieszczęścia, bezradności właśnie, ale wręcz przeciwnie, kiedy ja doświadczam różnego rodzaju trudności, tym chętniej otwieram się na Jezusa, zapraszam Go do tego, mówię, zbawiaj mnie Jezu, ratuj mnie Jezu, prowadź mnie tak, jak Ty chcesz.
3: A za chwilę przeczytamy fragment z listu człowieka ewidentnie natchnionego Duchem Świętym, świętego Pawła.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12, wers od 3 do 7 i od 12 do 13.
1: Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni Duchem Świętym.
0: Czasem by się chciało, żeby była jakaś taka panświatowa rewolucja, taka jakaś demokracja, czy jakiś nastał ład społeczny, ciągle nie nastaje. Ale święty Paweł mówi coś niesamowitego. Czy to Żydzi, czy Grecy, to są dwie cywilizacje, można powiedzieć. Czy niewolnicy, czy wolni, to dwa różne...
2: światy.
0: Dwa różne światy. Dwie kompletnie odmienne w swojej grupy społecznej.
2: Tak, jest,
0: wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I mało tego, wcale szybko się te wszystkie światy nie połączyły. To jest jakiś historyczny proces, natomiast oni byli różni. I byli napojeni jednym duchem.
2: Tak samo jak i my jesteśmy różni dzisiaj w Polsce. I takiej jedności nie było wtedy, a co teraz jest jedność między Polakami chociażby. Nawet nie szukajmy daleko.
0: Nie ma jedności, nie ma.
2: No właśnie, nie ma. Nie ma jedności. My jesteśmy w nieustannym procesie odzyskiwania jedności, który to proces stymulowany jest mocą Ducha Świętego, a napędzany tak naprawdę wielkim pragnieniem Jezusa i jego modlitwą z czasie ostatniej wieczerzy z Wieczernika w Ewangelii świętego Jana. Bardzo mocno, pięknie ona wybrzmiała, kiedy Jezus modli się, aby byli jedno. Zły duch z kolei wprowadza za wszelką cenę podziały między nas, próbując zniszczyć tą jedność, ponieważ siła jest w jedności. Dlatego Jezus zabiega o jedność naszą i mówi: troszczcie się o jedność, po to, żebyśmy wobec tej potęgi tego świata i władzy tego świata potrafili się przeciwstawić. Nie własną mocą, ale mocą Jezusa Chrystusa, który jest pośród nas obecny wtedy, kiedy my chcemy razem budować Królestwo Boże, kiedy wiemy, że potrzebujemy siebie nawzajem, dlatego że każdy z nas jest obdarowany czymś innym. Każdy z nas ma inne talenty, inne dary, inne charyzmaty. I ja sam wielu rzeczy nie potrafię zrobić. Wielu darów nie posiadam, ale tego, czego ja nie posiadam, posiada ktoś inny. I teraz, jeżeli będziemy w jedności, jeżeli będziemy odkrywali w sobie nawzajem potencjał, w który Pan Bóg nas wyposażył, będziemy w stanie bardziej skutecznie głosić Ewangelię i bardziej skutecznie przemieniać ten świat.
0: Czyli to, że jesteśmy różni, jest darem.
2: Jak najbardziej.
0: Czyli to, że jestem wysoki, średnio jestem wysoki, ale trochę, a ktoś inny jest niski, to Bóg daje dary.
2: Tak, chociaż powiedzmy, ten wzrost to nie jest najistotniejsza różnica.
0: Jeden jest cholerykiem, a drugi flegmatykiem.
2: No, na przykład też, prawda? Jeden umie pięknie śpiewać, a drugi pięknie recytować. Jeden maluje, drugi pisze. Trzeci, prawda, potrafi organizować, a czwarty...
0: Tylko idzie o to, że wszyscy malują, piszą i mówią o tym samym. To, co w sobie niosą, daje pokój.
2: Jeżeli jest podporządkowane mocy Jezusa Chrystusa.
0: Tak. Przez Ducha Świętego.
2: Tak, przez Ducha Świętego. Bo w zasadzie to czytanie zaczyna się od tego bardzo ważnego stwierdzenia, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus. To jest jak gdyby punkt wyjścia. Mówiłem o tym przy poprzednim czytaniu. To jest punkt wyjścia do naszego budowania Królestwa Bożego. Uznanie Jezusa Panem swojego życia. Oddanie Jezusowi pierwszeństwa w moim życiu. Powiedzenie Jezusowi: różnych rzeczy próbowałem do tej pory, radziłem sobie po swojemu, rozwiązywałem problemy po swojemu, doświadczyłem bezradności. Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Wiem, że ja sobie nie potrafię poradzić. I kiedy Jezusa stawiam na pierwszym miejscu w moim życiu, On zaczyna odbudowywać moje życie według tego pierwotnego pomysłu, który był u samego zarania naszego istnienia, czyli właśnie na swój obraz i podobieństwo. I daje nam dary, dzięki którym ten obraz i podobieństwo są nam przywracane, ale zarazem też daje nam charyzmaty, czyli te dary przeznaczone do budowania Kościoła, po to, żebyśmy innym, niosąc dobrą nowinę o Jezusie, który nie jest bezradny, tym bardziej postępowali w wierze i doświadczali uzdrowienia wewnętrznego i mocy Jezusa objawiającej się w naszej słabości. Bo tu nie chodzi o nas, tylko chodzi o Jezusa.
0: Czyli jesteśmy bardzo różni, ale wszyscy podobni do Jezusa w mocy Ducha Świętego.
2: Tak jest.
0: Rozpoznajemy Jezusa w sobie, tak? Jeżeli jesteśmy w łasce Ducha Świętego, jeśli On w nas mieszka, to rozpoznajemy w sobie nawzajem.
2: Tak.
0: I w sobie w ogóle
2: sobie samych
0: Jezusa.
2: I w sobie nawzajem, czyli w drugim człowieku.
0: I czujemy się podobni przez to.
2: Tak. Wszyscy wiemy, że jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, że idziemy przez życie razem z Nim i możemy się w tej drodze wspierać i się wspieramy, chcemy tego. Im bardziej jesteśmy świadomi tej przynależności do wspólnoty Kościoła, która jest pełna Ducha Świętego i pełna rozmaitych skarbów, przez które Duch Święty aktualizuje w nas zbawcze działanie Pana Jezusa, czyli zbawia nas, zwycięża, właśnie naprawia, uzdrawia, uzdalnia do pięknych rzeczy, do przebaczania sobie nawzajem, do takiego kroczenia w mocy Jezusa, tym bardziej to Królestwo Boże wokół nas się rozszerza i jesteśmy ludźmi pokoju.
0: To mocne, bo to nie chodzi o to, żebyśmy wreszcie czuli spokój, tylko że to, że my czujemy w sobie Jezusa, to wtedy czujemy pokój, tak? On nie jest nasz.
2: No właśnie, to właśnie nie tylko, że sobie w sobie czujemy, no bo to tutaj od razu jest takie miłe ciepełko sobie doświadczyć, ja się tak fajnie czuję z Panem Jezusem, będę się więc modlił, niech Pan Jezus cały czas mi daje takie pocieszenie, niech mnie tak głaszcze po główce. A Pan Jezus mówi, jesteście jednym ciałem, jest wiele członków, macie tworzyć jedność, ale w jakim celu? Żeby iść i głosić, nie skupiać się na sobie i nie szukać ciepełka.
0: Mi nie chodzi o ciepełko, tylko chodzi o pokój.
2: No właśnie, ale...
0: Bo Święty Paweł zapewne, doznając batów i razów niekoniecznie ciepełka, Pełka czuł jakiś pokój. Znaczy, co on czuł, to nie wiem, ale był nim przepełniony.
2: Ale był nim przepełniony, bo ten pokój niósł innym. I Paweł nie siedział w miejscu, czekając na to, że ten pokój go będzie wypełniał. Tylko pokój go wypełniał dlatego, że szedł i głosił Ewangelię. A Jezus mu towarzyszył w mocy Ducha Świętego i pomógł mu przezwyciężać te właśnie różnego rodzaju baty, o których pan przed chwilą wspomniał, więzienia, katastrofy, kamienowania i tym podobne nieprzyjemne doświadczenia.
0: Czyli to nie jest pokój kanapowy.
2: Tak, to nie jest pokój kanapowy, ale to jest pokój, który przede wszystkim rodzi się we mnie wtedy, kiedy ja mam doświadczenie tego, że wypełniam w moim życiu wolę Pana Jezusa, że czynię to, co powinienem czynić, do czego zostałem powołany, do czego zostałem stworzony. A pamiętajmy o tym, że fakt Chrztu Świętego i włączenia nas we wspólnotę Kościoła czyni nas od razu uczestnikami tego niesamowitego posłania, które Pan Jezus wypowiedział, a które na końcu Ewangelii chociażby Marka, ale i Mateusza jest, prawda? Mówi, idźcie na cały świat i nauczajcie, udzielając chrztu. I mówi, kto będzie to wszystko czynił, to różne znaki będą mu towarzyszyły. I pełnienie woli Ojca daje mi poczucie spełnienia, czyli też właśnie tego pokoju, który we mnie jest. I takiej radości, że jestem częścią czegoś niesamowitego, co wykracza poza to, co widać, wykracza poza moją doczesność, wykracza poza moje ograniczenia, których nigdy nie przestanę jakoś tam doświadczać. Ale wiem, że chociaż tutaj czuję się mały i słaby w rozmaitych przestrzeniach, to dążę do tego królestwa, którym będę już od tego wszystkiego wolny.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa tego, który pokój przynosi. Posłuchamy Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20, werset 19 do 23.
1: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
0: Na początku pytałem o to, czy na świecie jest pokój, a Pan Jezus mówi: pokój wam. W innym miejscu mówi: pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat. Świat nie może dawać pokoju, po prostu nie ma go w sobie. Nie ma go w sobie.
2: Tak, ponieważ ten biblijny świat, świat w języku biblijnym, ewangelicznym, to jest zawsze miejsce, które nie przynależy do Boga, miejsce, które z Bogiem nie chce mieć nic wspólnego. Mówimy, że jest królestwo władcy tego świata, tak? Czyli demona. To jest władca tego świata, którego Jezus pokonał na krzyżu. Więc ten świat nie jest w stanie nam dać pokoju. To, co wcześniej Pan mówił bardzo często, świat nas zachęca do tego, żebyśmy szukali tak zwanego świętego spokoju. Czyli pewnej wygody, pewnego komfortu, takiego ustawienia się w tym świecie, żeby nic mi za bardzo nie uwierało, żebym miał jakieś takie poczucie bezpieczeństwa na miarę swoich własnych możliwości.
0: Ale ktoś, przepraszam, że wyjdę słowo, jak ktoś nie ma tej miary, czy doświadczenia Ducha Świętego, czy Ewangelii, to dla niego będzie to wszystkim, czego może chcieć.
2: Ależ oczywiście, że tak.
0: I to nie jest złe. Nie jest złe w sensie: nie kradnę, no nie tak. Robię różnych rzeczy, no co sobie
2: on
0: żyje.
2: On nie chce rzeczy złych, oczywiście, jak tak. Najbardziej, tak. Natomiast są to rzeczy, które są bardzo ograniczone, tak. Pan Bóg chce dla nas o wiele więcej, niż my sobie wyobrażamy. I często jest to tak, że jesteśmy skłonni przyjąć od Pana Boga, czy go rozumiemy, czy go nie rozumiemy, czy go znamy, tak jak on się nam objawia, czy tak znamy go trochę po swojemu. Jesteśmy skłonni często przyjąć o wiele mniej, niż to, co Pan Bóg nam daje.
0: Bo my go chcemy wciągnąć w swój świat, mamy swoje perspektywy, swoje wyobrażenia i tutaj brakuje nam czegoś i Panie Boże...
2: Dokładnie.
0: Tu wejdź i siadaj w tym fotelu.
2: Tak jest i zrób najlepiej to, to i to właśnie w taki sposób, jaki ja ci za chwileczkę powiem.
0: Tak.
2: Czyli w swoje

0: świat, ale on wciąga nas w swój świat.
1: Tak, i wchodzi w nasz świat po to, żeby go przemienić. Bo tutaj bardzo fajnie w tym fragmencie Ewangelii widać, jakie są skutki pójścia za swoim sposobem myślenia o Bogu. Uczniowie świetnie to pokazują. Przecież oni mieli cały czas swoją koncepcję tego, kim będzie Mesjasz, co on ma zrobić, jak ma zwyciężyć Rzymian, jak ma wyzwolić Izraela, założyć królestwo na wzór Dawidowego, ustawić uczniów, prawda, wokół swojego tronu, dać im władzę ministerialną, wpływy, pieniądze.
0: Umeblowane.
1: Umeblowane, wszystko pięknie.
0: I kiedy tam jest duży pokój i małe pokoje.
1: No, dokładnie. I kiedy się okazało, że ta koncepcja się rozsypała, że ich mistrz, który miał im zapewnić taki komfort życia, nagle skończył jak największy ze zbrodniarzy, najbardziej haniebną śmiercią, to oni są w totalnej rozsypce, w totalnej depresji. Siedzą w tym wieczerniku pełni lęku, pełni przerażenia, czyli właśnie absolutnego braku pokoju, ale to nie dlatego, że Pan Bóg im ten pokój zabrał.
0: Czyli skończył się ten ludzki pokój.
1: Dokładnie.
0: Już z niego nic nie zostało.
1: Dokładnie, nic nie zostało. I teraz w tą rzeczywistość przychodzi Jezus Chrystus zmartwychwstały. I jest niesamowite pokazane, oni są zamknięci, drzwi są zatrzaśnięte, a Jezus pomimo to wchodzi i staje pośrodku nich. Nie gdzieś pod ścianą, ale staje pośrodku nich, może pośrodku ich lęku, pośrodku ich porażki, pośrodku tak, żeby oni mogli naprawdę ze wszystkich stron go zobaczyć, żeby ta ich porażka mogła się zetknąć z obecnością Jezusa, który przynosi zupełnie coś nowego. I Jezus pierwsze słowa, które wypowiada, to są właśnie te, które Pan powiedział. Pokój wam. To jest odpowiedź Jezusa na naszą porażkę, na nasze rozczarowanie, na naszą bezradność. W tym momencie Jezus spełnia się to, co Jezus właśnie wcześniej zapowiadał. Pokój mój daję wam nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Żeście próbowali swój pokój osiągnąć, nic wam z tego nie wyszło, więc ja teraz przychodzę z pokojem. I tam w komentarzu będzie zaraz następne słowa, to są, że ten pokój, który Jezus im daje, powoduje, że w nich zaczyna się rodzić radość. Uradowali się. Czyli kończy się klęska, kończy się porażka, zaczyna się coś nowego.
0: Cóż to jest nowego? Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Niesamowite jest to porównanie, bo to nie jest tylko tak, że pokój wam, idźcie i nauczajcie. Tylko jak Ojciec mnie posłał. My uczestniczymy w misji samego Boga. Tak jak Syn był sługą Ojca, mimo że był z Nim zjednoczony, to my jesteśmy sługami
1: Jezusa,
0: Syna, jesteśmy z Nim zjednoczeni.
1: Tak jest. I to, że jesteśmy posłani, to absolutnie nie jest przypadek, ale to jest właśnie droga do tego, o czym żeśmy wcześniej sobie mówili w kontekście Pawła, jego drogi apostolskiej. To jest droga do tego, żebyśmy w tym pokoju trwali i żeby ten pokój w nas wzrastał, ale też, żeby nasz pokój, który od Boga pochodzi, od Jezusa pochodzi, żeby on się stawał także udziałem innych ludzi. Pamiętamy, że kiedy Pan Jezus wysłał apostołów praktykami duszpasterskimi, to mówił, gdyż do jakiegoś miasta wejdziecie, czy domu wejdziecie, mówcie pokój temu domowi. Jeżeli tam mieszka człowiek godny pokoju, pokój wasz spocznie na nim. Nasz pokój, no to nie jest nasz własny pokój, ale to jest właśnie ten pokój, który my od Jezusa otrzymujemy, żebyśmy go nieśli dalej. Mamy być ludźmi pokoju, czyli mamy być ludźmi, którzy żyją w mocy Ducha Świętego, idąc tam, gdzie Duch Święty nas posyła, dając się Duchowi Świętemu poprowadzić, ukształtować. I to jest ta przestrzeń łaski, dzięki której my w relacji z Panem Bogiem wzrastamy. Jesteśmy bardziej do Niego podobni, rany nasze są zaleczane, ponieważ nie skupiamy się na sobie, ale żyjąc w mocy Ducha Świętego pozwalamy na to, żeby Duch Święty uzdalniał nas do kroczenia.
0: To jest taka piękna sekwencja zdarzeń, bo on powiedział, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I myślę sobie, pewnie w głowach apostołów było lekkie a potem tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. I to pewnie to zamieniło się nowe życie, bo za chwilkę są dzieje apostolskie i oni mówią językami całego świata.
1: Tak, to jest jeszcze 50 dni później, tak? Tutaj to wezwanie jest, weźmijcie Ducha Świętego, ale właśnie, czy oni go wzięli w tym momencie? Czy oni byli go w stanie wziąć? Mimo, że już ten pokój Pan Jezus daje, mimo, że się uradowali, to wiemy dobrze, potem te 40 dni kolejne pokazują, że zagubienie ich jednak cały czas trwa.
0: Czyli to trwało jeszcze jakiś czas.
1: Tak, dokładnie tak.
0: U nas też tak może być, co?
1: No oczywiście.
0: Ale przecież tak w życiu może być, że ja na przykład, nie wiem, mam jakąś w głowie rewolucję,

0: Widzę, że Jezus jest Panem, ale jeszcze nie wiem, co z tym zrobić. I myślę, że muszę życie zmienić, a nie wiem jak, bo jest jakoś umeblowane. Jest duży pokój, który nie przynosi pokoju, mały pokój, który też nie przynosi pokoju. Ja jeszcze nie wiem jak. No i co się ma stać?
1: To, co ma się stać, to jest to, co się stało właśnie w nowennie przed zesłaniem Ducha Świętego. Czyli ja muszę wreszcie zacząć wyczekiwać na spełnienie obietnicy Ojca. Czyli kiedy Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego, to ja mam być, znaczy, mam się zacząć, kiedy Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego, to ja mam otworzyć swoje serce i brać Ducha Świętego. A to czasami oznacza spędzić trochę czasu na modlitwie. Wejść w taki okres zapraszania Ducha Świętego do mojego życia. Właśnie po to ta nowenna, po to te 9 dni między wniebowstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego. Czasu, w którym apostołowie są w jedności, trwają na modlitwie i po prostu czekają, że spełni się to, co Bóg chce. I teraz, jeżeli ja chcę żyć w Duchu Świętym, to rzeczywiście pierwsza rzecz to jest pragnienie, ale druga rzecz to jest wołanie o Ducha Świętego. To jest wołanie o Ducha Świętego. Bo im bardziej wołam, tym bardziej moje pragnienie się zwiększa. Im bardziej oczekuję, tęsknię, tym więcej jestem w stanie mocy Ducha Świętego przyjąć do mojego życia. A im bardziej widzę, że nie chodzi tutaj o mnie i o moje pojmowanie rzeczy, tym bardziej jestem w stanie przyjąć Ducha Świętego tak, jak On mi się chce dać. Tak, czyli nie po mojemu. Przecież apostołowie by sobie w życiu nie wyobrazili tego szumu gwałtownego, tych języków z ognia. No w ogóle, to Matrix. Nie wiem, czego oni oczekiwali, ale faktem jest, że oczekiwali, to oczekiwanie spowodowało, że Duch Święty mógł przyjść tak, jak chciał.
0: Czyli to nie ogień w kominku, ale ogień w sercu, który pcha naprzód.
1: Tak, ogień z nieba, który na nas wstępuje, przemieniając absolutnie naszą rzeczywistość. I to jest to, co dziś, tą niedzielę zesłania Ducha Świętego, może się zdać naszym udziałem. Zależy, jak żeśmy oczekiwali, ale nawet jeżeli kiepsko żeśmy oczekiwali...
0: Kiepsko pewnie.
1: To mamy szansę, ponieważ, tak jak powiedziałem, pięćdziesiątnica się nie skończyła. Ona cały czas trwa, więc jeżeli do tej pory nie oczekiwałeś na Ducha Świętego, czy nie oczekiwałaś, to zacznij teraz. I powiedz Duchowi Świętemu, przyjdź do mnie, Duchu Święty, przemień moje życie. Wypełnij mnie swoim światłem, prowadź mnie do Jezusa. Pomóż mi się zaprzyjaźnić z Jezusem, żebym usłyszała, zobaczyła, do czego jestem zaproszony, do czego Jezus mnie zaprasza i pozwoliła się tam poprowadzić.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy przede wszystkim Duchowi Świętemu, że jest naszym sponsorem. Ksiądz się zawsze modli przed nagraniem do Ducha Świętego. Tutaj wprost na głos, przed każdym nagraniem. Tak jest.
1: Tak jest, no bo cóż innego, bezradność tylko zostaje.
0: Więc dziękujemy Duchowi Świętemu, dziękujemy też wszystkim tym, którzy wspierają tworzenie tych audycji. Gdyby ktoś chciał dołączyć, wspierać powstawanie tych audycji, to radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
1: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
3: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
2: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy, poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
10: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
11: Nie wszystko najlepiej smakuje.
10: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Piotr Gąsienica, zaproszę pięknie na folkowe gotki i góralską muzykę. Słuchajcie z nos, pytam pięknie.
2: A dzisiaj zapraszam na bajkę. Po prostu bajkę. Polską bajkę, którą napisał Henryk Sienkiewicz. Za górami, za morzami, w dalekiej krainie carów, przy kolebce małej księżnicki zebrały się dobre wróżki ze swoją królową na cele. I kie łobysły dookoła księżnickę, pozrały na uśpioną twarzyckę dziecka, królowa rzekła. Niech kozdo zwo obdarzy ją jakim cennym darem, wedle swojej możności i chęci. Na to pierwsza wróżka pochyliła się nad uśpioną, wypowiedziała następujące słowa. I oddaję ci, car, piękności. I mocą moją sprawię, że w to uźrę twoją gębę, pomyśli, że uźrę cudny kwiot wiosenny. Jo, rzekła drugo, dom ci włosy piękne i głębokie jako tuń wodną. Jo, dom ci powiewną i wysmukłą postać młodej palmy, ozwała się trzecio. A jo, godocworto, dom ci wielki skarb złoty. Dotychczas w ziemi ukryty. Królowa zamyśliła się bez chwili, po co mu powiedziała do wróżek tak. Piękność ludzi i kwiatków winnie. Uroce łocy gasną wraz z młodością, a i w młodości często zaćmiewają się łzami. Wicher łomie palmy, a wiatr pochyla wysmukłe postacie. Złota, kto nie rozdziela między ludzi, ten budzi ich nienawiść. A kto je rozdziela, temu pustka łostaje w skrzyni. Przeto nietrwałe są wasze dary. Co jest trwałego w cłeku i czymże ty ją łobdarzy zło królowo nasa? Pytały wróżki. A na to królowa godota. A jo jej dom dobroć. Słońce jest wspaniałe i jasne. Ale kie nie ogrzewałoby ziemi, byłoby ino martwą, świecącą bryłą. Dobroć serca jest tym, czym ciepło słonka. Ona daje życie. Piękność bez dobroci jest jak kwiot bez woni, albo jak świątynia bez bóstwa. Łocy mogą podziwiać taką świątynię, ale dusza nie znajdzie w niej ukojenia. Bogactwo bez dobroci jest piastunką samolubstwa. Nawet miłość bez dobroci jest ino ogniem, który poli niscy. Wiedzcie, że wasze dary mijają, a dobroć trwo jest jak źródło, z którego im więcej wody wycyrpiesz, tym więcej ci jej napłynie. Dobroć to jedyny skarb niewycyrpany. To powiedziała królowa wróżek, pochylała się nad śpiącą dzieciną i dotknęła rękami jej serduszka i powiedziała: bądź dobrą. Haj. Pytam pięknie, słuchajcie folkowego grania i gadania. Cytał dla was Piotr Gąsienica.

myślałem, szczęście na mi kwit, git. Naiwny byłem, zbyt ufałem w mój spryt. Wstyd był konsekwencją złych wyborów. Odarty ze złudzeń, masek, pozorów. Nawracam się, wracam do taty. Zamiast wyrzutów dał mi najlepsze szaty. Sygnet na dłoń, sandały na nogi. Pocałunkiem zapewnił, że jestem jemu drogi. To niepojęte, miłość ojca mego. To niepojęte, nie pojmuję tego. Lecz wierzę, szczerze pragnę przyjąć to w pełni. Ojcze, miłością swoją mnie wypełni. Bóg jest miłością, święte słowa. Miłość Boga Ojca bezwarunkowa. Bezwarunkowo słowo ciałem się stało.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wasz pięknie was pozdrowią moi ściewy. Z Kozanicy Łochotnickiej, spod Turbaca, Górca Lubonia, Magórek, z pięknym widokom na Tatry, Beskidy i Pioniny. Dziś jak moi ściewy, ta niedziela to uroczystość zesłania Ducha Świętego. Przyzywamy Tego, który jest łożywicielem naszej duszy, naszego życia, Tego, który nas prowadzi, który nas oświeca, daje nam dary, jak to godzimy, Ducha Świętego. I o tym też usłyszamy dzisiaj w naszej kościółeczce, gdyż Ewangelia świętego Jana, tak pisze Jan w Ewangelii. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, koi przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte, z obawy przed Żydami. Przyszedł ta Jezus stanął pośrodku i rzece ku nich: pokój wam. A toki godą pokazał im ręce i bok. Baś się uradowali uczniowie, kiedy ta ujrzeli Pana. A Jezus znowu rzece ku nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i goda im: weźmijcie ta Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a których ta zatrzymacie, są im zatrzymane. Moi ściewy, wieczernik, miejsce, gdzie Jezus dokonuje największych cudów, ustanawia sakramenty, Eucharystii, pokuty, ale też w tym wieczerniku wstępuje Duch Święty, który zostaje posłany od Boga Ojca i Syna. Dar miłości niejako. I to jest piękne, że tam Duch Święty towarzyszy apostołom od początku. Zaraz Jezus, kiedy po swoim zmartwychwstaniu, jak mu usłyszeli, kiedy byli jeszcze zalęknięci uczniowie, Pan Jezus mówi, zadaje im tego Ducha Świętego, pokój wam. I tchnął na nich Ducha Świętego. Popatrzcie się, moi ściewy. Kiedy jest Duch Święty, wtedy się już tak nie bojamy, nie zdrygamy, ale syczko zawierzamy Bogu. To jest moc Ducha Świętego, jak to śpiewamy i gadamy, przybądź Duchu Święty. Spocnij na nas, Duchu Święty, Duchu mądrości i rozumu, Duchu miłości i poznania. Taki jest Pan Jezus. Kiedy posyła Ducha Świętego, Duch daje nam tą wielką odwagę, co by my dawali świadectwo, że my są uczniowie Pana. To Duch nas pokrzepia i dodaje nam też pobożności, mądrości, ale też rady. Doradzaną. Pytamy dzisiaj, prosamy dzisiaj, żeby ta Duch Święty nas oświecił swoją łaską, aby był tym, który nas ukierunkowuje, bo ten świat chce krzyczeć, ale my idziemy w mocy Ducha Świętego. Niech Pan Jezus, który dzisiaj razem z Bogiem Ojcem posyła nam Ducha Świętego, będzie siłą naszej codzienności. Ściewy, trwamy w tych pięknych zielonych świątkach. Ta nasza tradycja, kiedy przynosimy te drzewka zielone do kościołów, do naszych chałup, kiedy przybijamy te drzewka, które nam przypominają znak Ducha Świętego. Zieleń ożywiony. Przepiękne teraz te nasze drzewa na tych górczańskich holach. Dziedzina, kiedy spodzieramy, a te drzewka tak pięknie nas urzekają. Tak jest Duchem Świętym. Pytamy Go dzisiaj, co by On nas pomagał. A jutro drugi dzień świąt, tych zielonych świątek Matki Kościoła, Maryi. Mamy też ten wielki znak, że Maryja jest naszą Matką, gdyż też w tym tygodniu będziemy wspominać dzień naszych mam kochanych, których dzisiaj całujemy ręce. Ile z oni trudu, zmagań nam ofiarowali i ofiarują. Polecamy te żyjące, a te, którzy się przeminęły, pytamy łowiecną radość. Moi ściewy,
Czanom dzisiaj zaśpiewa dla wszystkich matek i łonasej Matce Niebieskiej. Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Łona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród

czas. Dziś jak światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co zycie osłodzi, trzeba Boga, więc

sos. Ona je z nami w każdy czas. Cieszmy się, radujmy, bo Matka Boska ta umajona prowadzi nas tymi chłodnickami tą drogą ku Bogu, Bogu w Trójcy Przenajświętszym, Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Tak, moiście, był nas na podcholu, jest teraz przepiękna ta zieleń, jak godułem jest, ma tak urok pociągający, że się nie dziwia, że wielu gości już przybywa i autobusy widzę na weekendy, co tu ostawiają i idą na Magórki, na Górce, za nas tu piękne Górecki, na nasze gronie i te za nasze dolinki. Niech ten Pan Jezus będzie uwielbiony za to piękno i dar naszej Matki. Dzisiaj wspominamy wszystkich naszych kochanych kleryków, którzy trwają na modlitwie. Pieso Cęś już wczoraj otrzymała święcenia diakonatu w Słopnicach, przepięknym kościółku. Cieszymy się, że mamy nowych diakonów, łomadlajmy ich, a diakoni już 6 roku pomaluczku przygotowują się do rekolekcji przedkapłańskimi. Otoczmy ich naszą też modlitwą. Otoczmy modlitwą was, chorych, cierpiących, wszystkich kochanych radiosłuchaczy. Niech ta Matka Boska nas prowadzi, a dobry Bóg niech nam błogosławi. Ostańcie mi ta zdrowi, Boże was tak prowadz. Pozdrawia was ksiądz Stanisław Kłowalik, proboszcz z Łokotnicy Górnej.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Do godziny 11 pozostały 2 minuty. Już za chwilę będziemy łączyć się z parafią Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, gdzie w piątek rozpoczął się uroczysty odpust ku czci świętej Rity. Te uroczystości trwają 3 dni. Dziś będziemy transmitować uroczystą mszę świętą, podczas której przewodniczył będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w

0: Przyjdź, Duchu Święty, wołamy dziś na nowo, przeżywając dar nowej Pięćdziesiątnicy. To nie tylko historyczne wspomnienie, to tu i teraz przychodzi Duch Święty. Uczmy się od naszej patronki, naszego sanktuarium świętej Rity, jak współpracować z łaską Bożą, jak oddać życie Bogu, by je przemieniać, uświęcać, niebo zdobywać. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na centralną uroczystość odpustową, której przewodniczy ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak z Krakowa, znany kaznodzieja i rekolekcjonista. Witam księdza Piotra z Niedomic, z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z pielgrzymami. Witam zorganizowane pielgrzymki z Łańcuta i okolic, pielgrzymkę z Piwnicznej Zdroju, Łomnicy Zdroju, Rytra Głębokiego z panią Magdaleną Marciszewską. Cieszę się obecnością tak licznych wiernych, czcicieli świętej Rity, pielgrzymów i parafian. Pozdrawiam wszystkich łączących się z nami przez diecezjalne radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, także przez łącza internetowe. Otwórzmy nasze serca na działanie łaski, byśmy umocnili się w wierze i odważnie i z radością podążali za Jezusem na wzór świętej Rity i Matki Bożej Niepokalanej, która patronuje naszej świątyni i naszej parafii. Msze święte ksiądz profesor ofiaruje za całą parafię i wszystkich pielgrzymów tutaj przybyłych, ksiądz Piotr za parafian z Niedomic. Modlitwą obejmujemy też pielgrzymów z Łańcuta, a mszę świętą, o którą prosili, będzie sprawowana dziś o godzinie 19:00. A ja celebruję mszę świętą dziękczynno-błagalną w 80. rocznicę urodzin Stanisława, prosząc dla niego o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo.
1: Abyśmy mogli godnie, z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę, uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przybywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nich słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybyszowie z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg. Sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto słowo Boże.

Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

świętej Ricie na pewno wiecie już bardzo wiele. Przecież jesteśmy w jej sanktuarium. Natomiast dzisiaj Kościół zaprasza nas na uroczystość zesłania Ducha Świętego. I spróbujmy się temu przyjrzeć trochę bliżej, bo jest jakiś problem, można powiedzieć. My dużo wiemy o Matce Bożej, dużo wiemy o Panu Jezusie. Jak mówi się Bóg Ojciec, to też generalnie wychwycimy, o co chodzi, ale Duch Święty ciągle pozostaje najbardziej tajemniczą osobą Trójcy Świętej. Nawet tak konkretnie, nie? Co jest po pierwszej spowiedzi? No, po pierwszej spowiedzi możesz pójść do komunii, czy po każdej spowiedzi. Co ci daje komunia? No, komunia daje, że przyjmuje Pana Jezusa. No, co ci daje ślub? No, wiadomo, co można robić po ślubie. Co można robić po święceniach kapłańskich? No, wiadomo, co można. Muszę odprawiać, spowiadać. Ale tak po tym bierzmowaniu, to tak człowiek mówi, no niby tutaj Duch Święty przyszedł, ale generalnie ciągle nie wiem, o co chodzi. Zadajmy sobie to podstawowe pytanie. Po co jest Duch Święty potrzebny? Po co jest potrzebny Duch Święty? Bo że jest potrzebny, myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani, nawet jeśli nie mamy tego świadomości. Po pierwsze, Duch Święty jest potrzebny w sytuacjach beznadziejnych. Kojarzą się nam z Judą Tadeuszą, kojarzą się nam ze świętą Ritą, ale sytuacja beznadziejna to jest taka, w której człowiek już nic nie może zrobić, tylko jest potrzebny Pan Bóg. Przenieśmy się do 37 rozdziału Księgi Ezechiela. Przedziwna sytuacja, Pan Bóg bierze proroka Ezechiela, wyciąga go na dolinę pełną wyschniętych kości. Pełniutka dolina, wiecie, ile tych kości musiało być, jak dolina była pełna wyschniętych kości? Jest niewola babilońska, już wiele lat upłynęło od zburzenia świątyni. Sytuacja wydaje się naprawdę beznadziejna, że naród żydowski nie odzyska wolności, że nie wróci do swojego kraju i że, jak mówi ten sam rozdział, przepadła nasza nadzieja, nie ma już w nas ufności. I Pan Bóg pyta proroka, czy te kości mogą ożyć? I każdy z nas powiedział, no bez przesady, to ludzie z grobów nie wychodzą żywi, a co dopiero, żeby kości ożyły, nie? Ale Ezechiel jest mądry. On wie, że Pan Bóg słowem stworzył świat. On wie, że Pan Bóg z prochu zrobił Adama. On wie, że Pan Bóg z żebra zrobił kobietę. On mówi, ad ta jadata. Ty to wiesz, Panie Boże. Czy mogą ożyć? Ty wiesz. Co ja, człowiek, mogę wiedzieć? Co ja, człowiek, mogę wiedzieć? Czy mogą ożyć? Ty to wiesz. I Pan Bóg mówi do niego, prorokuj do tych kości, mów do tych kości, kości, słuchajcie słowa Pańskiego, Szimu, słuchajcie Dewara, Donai, słowa Pańskiego. I on głosi to słowo Pańskie, nie swoje słowo, Pańskie słowo, nie swoje słowo, Boże słowo głosi, no i zaczyna jakiś się szum, trzask, kości zaczynają się zrastać, tutaj ścięgna, tutaj mięśnie, tutaj skóra, ale nie było w nich życia. Nie było w nich życia. Mógł głoszeniem coś sprawić. Można głoszeniem, nawet misji, rekolekcji, kazań, coś poruszyć, ale ciągle nie ma życia. I wtedy Pan Bóg mówi, prorokuj, mów, przybądź duchu z czterech stron wiatrów, przybądź duchu z czterech stron świata i powiej po tych pobitych, żeby ożyli. No i co robi prorok? Prorokuje. Mówi, przybądź Duchu Święty, Ruach, przybądź, przybądź. I kiedy przychodzi Duch Święty, to, co było martwe, staje się żywe. To, co było kośćmi, staje się wojskiem zdolnym do walki. To, co było beznadzieją, staje się absolutną wiosną przyszłości. Dlaczego jest potrzebny Duch Święty? Dlatego, że ciągle, chociaż mijają wieki i lata, chociaż jest postęp ekonomiczny i technologiczny, ciągle są sytuacje beznadziejne. Czy to w państwie, czy w świecie, czy w kościele, czy w rodzinie, czy we mnie samym, sytuacje beznadziejne. Tak jak w 51 psalmie Dawid po grzechu z Batrzebą jest tak zdruzgotany, ma tak połamane serce, że mówi, stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.
Stwórz, zrób z niczego na nowo. To nie jest nawet popraw czy odnów. Nie. Musisz zrobić nowe. Jak nie wymienisz tego nowego silnika, jak nie wymienisz tego na nowo, to nic z tego nie będzie. Tylko Duch Święty jest w stanie stwarzać te rzeczy, ten, który był od początku przy samym stworzeniu. To samo przecież mamy w psalmie. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Tak, tłumaczymy odnowi. Mówimy, że stwarzasz, kiedy posyłasz swojego Ducha. Ale kiedy Biblia mówi stwarzasz, mówi to może tylko Pan Bóg. I to robi Pan Bóg z rzeczy absolutnie niemożliwych. I kto wie, czy to wołanie Jana Pawła II w 79 roku, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Kto wie, czy to wołanie nie było wołaniem proroka Ezechiela? Kto wie, czy te kości Polska zapełniona tymi wyschniętymi kośćmi bez nadziei, systemu, który się wydawał nie do ruszenia i sytuacji, która wydawała się nie do zmiany, nie zaczął pewnego rodzaju lawinę ducha, która nas doprowadziła do tego, gdzie jesteśmy. Duch Święty jest potrzebny, bo ciągle są i będą sytuacje beznadziejne, a nikt tak jak On nie potrafi z beznadziei przeprowadzić nas do życia w ufności i życia, w którym jest życie, bardziej życie niż śmierć. Po co jest potrzebny Duch Święty? Duch Święty też jest potrzebny po to, żebyśmy się dogadali. To jest niesamowite to, co słyszymy w pierwszym czytaniu, że jak to jest? Każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii i tak dalej. Przecież my mówimy w różnych językach, a my się rozumiemy. My się rozumiemy. Za każdym razem, kiedy asystuję przy ślubie małżeństwa po prostu z różnych narodów, sobie myślę, to jest niewiarygodne, jak miłość potrafi łączyć naprawdę bardzo różnych ludzi. Duch Święty jest duchem miłości. Jak ktoś był na Wigilii wczoraj, na mszy wigilijnej, tam jest takie czytanie z Księgi Rodzaju, że ludzie zaczęli budować wieżę Babel. Byli tak pyszni, że my nawet nieba dosiągniemy. Że my dojdziemy nawet do samego Pana Boga. I ta pycha z nieba spycha. To znaczy ta pycha sprawiła, że ludzie się nie mogli dogadać. Owszem, powiemy taki etiologiczny, może prymitywny, starożytny sposób na wytłumaczenie, dlaczego się ludzie nie mogą dogadać. No właśnie, ale to pycha sprawia, że ludzie się nie mogą dogadać. Jeżeli możemy się dogadać, to dzięki miłości. Dzięki miłości, którą jest Duch Święty. I pamiętacie, no, dzieci nie mają tego może szczęścia, żeby pamiętać po prostu, jak przyjeżdżał Jan Paweł II, jak myśmy byli dogadanym narodem. Jak umarł Jan Paweł II, jak myśmy byli dogadanym, zjednoczonym narodem. Każdy rozumiał ten język. Nawet jak była katastrofa smoleńska, jak myśmy byli dogadanym narodem. No co prawda przez tydzień, ale byliśmy, nie? Pamiętacie to takie niesamowite poczucie, że jesteśmy jedno. Tak jak czasem się na Wigilii, nie? Takie, tak fajnie na Wigilii. No już Boże Narodzenie gorzej, ale generalnie ten na Wigilii, nie? Że jest taki moment, że czujesz, my się możemy dogadać, tak, ale musi być Duch Święty i my Go potrzebujemy. Bo to nie jest tak, że Polacy są gorsi. To nie jest tak, że ludzie na świecie są gorsi. To nie jest tak, że dzisiaj katolicy są przedziwni. Nie, my jesteśmy i będziemy różnorodni. Tak jak ci Partowie, Elamici, my będziemy różnorodni, będą rycerze Jana Pawła II, będzie odnowa w Duchu Świętym, będą róże różańcowe, będą po prostu tradycjonaliści, będzie kościół niemiecki, będzie kościół latynoamerykański, będziemy różnorodni, bo my tacy jesteśmy i nas się zmienić nie da. Tylko jeżeli będzie w nas Duch Święty, to się dogadamy. Jak będzie duch pychy, to się nie dogadamy. Bo zawsze można być jak wiadro, że się odwrócisz dnem do góry i chociażby cały dzień lało, to i tak będziesz w środku pusty. Jak się źle nastawisz, to się nic nie da. My się musimy nastawić na Ducha Świętego, bo tego najbardziej teraz potrzebujemy. Nie ty jesteś zły i nie ten drugi jest zły. Nie ten ksiądz jest zły, czy tamten świecki jest zły, ale po prostu ludzie, brakuje nam Ducha Świętego. Mówił Jezus w Ewangelii, weźcie Ducha Świętego i odpuśćcie grzechy, bo bez Niego nie odpuścicie grzechy. Bez Ducha Świętego człowiek nie odpuszcza grzechy, tylko się trzyma grzeszników. A czemu to zrobiłeś? A czemu to zrobiłeś? A znowu to zrobiłeś? A jak jesteśmy bardzo słabi, nie?
I potrzebujemy tego miłosierdzia, miłości miłosiernej, w której się dogadamy. Bardzo mi się podoba to powiedzenie, że ludzie się pobierają z miłości, a trwają w małżeństwie z miłosierdzia. No tak jest, tak trochę jest w życiu, że musi być dużo, dużo po prostu miłosiernej miłości, żeby się dogadać. Potrzebujemy Ducha Świętego, bo potrzebujemy się dogadać. Po trzecie, dlaczego jest nam potrzebny Duch Święty? Czy nam jeszcze jest potrzebny Duch Święty? No jest nam potrzebny Duch Święty, dlatego że On robi największą różnicę w Kościele. Zauważcie, że uczniowie chodzili z Jezusem, przez 3 lata Go słuchali, widzieli, jakie niesamowite robi cuda, jakie wspaniałe mówi słowa. I teraz ci uczniowie po 3 latach, no oni się tak wystraszyli, że nawet na pogrzeb nie przyszli, nie? Uciekli z Getseman i Piotr nie był w stanie nawet przyznać się, że jest uczniem Jezusa. Potem nawet jak Jezus zmartwychwstał, nawet jak Go widzieli przez 40 dni, no przecież oni zamknęli drzwi z obawy przed Żydami. Zamknęli drzwi wieczernika. Kiedy Jezus powiedział do nich, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, nie poszli na cały świat, ale się zamknęli w wieczerniku. Dlaczego? Bo nie mieli tego czegoś. Nie mieli tego czegoś, nie mieli tego, co nazywamy Duchem Świętym, który sprawia, że ten, który się bał, teraz się nie boi. Ten, który był zamknięty, teraz jest otwarty. My to rozumiemy trochę, nie? Jak się ludzie zakochają, to jest taki moment, że się wstydzą, nie? Masz te 12-13 lat, albo na przykład na początku chodzisz, jeszcze boisz się przyznać, bo nie wiadomo co. A potem, jak już ta miłość go kopnie, to on przychodzi przed ołtarz i on się nie wstydzi, nie mówi przy wszystkich, no proszę państwa, no lepszej wersji nie było, no ale biorę co jest, no. Ona też tak nie mówi, przecież on mówi, że ślubuje miłość, uczciwość, że nie zostawi aż do śmierci. Wszyscy starsi patrzą, mówią, no dobra, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to jest niewiarygodne, że on jest tak ciągnięty miłością, że on wie, że życie za ciebie oddam. 3 miliardy kobiet na świecie nie jest dla mnie ważnych jak ty. 3 miliardy mężczyzn na świecie nie jest ważnych tak jak ty, bo to jest to coś, to coś. I raz się pytam, czemu się nie żenicie? Czemu nie wychodzicie za mąż? Czemu nie masz chłopaka, dziewczyny? No, no przecież jest tyle bardzo fajnych młodych ludzi, no. Proszę księdza, no. Ale nie ma tego czegoś, nie ma tego czegoś, no. Że to musi być to coś. Nam w Kościele brakuje Ducha Świętego, naprawdę. Nam w naszej wierze brakuje Ducha Świętego. My jesteśmy jak uczniowie Jezusa, którzy wierzą w Niego, chodzą w niedzielę do Kościoła, modlą się codziennie, ale brakuje nam Ducha Świętego do tego stopnia, że nawet nieraz boimy się przyznać, że byliśmy na gorzkich żalach, że boimy się przyznać, że byliśmy na odpuście, że boimy się przeżegnać po prostu gdzieś w restauracji, że boimy się powiedzieć, że lubimy. No przecież ktoś, jeden lubi Beethovena, drugi po prostu lubi Sana, a ktoś inny może po prostu lubić koronkę do Bożego Miłosierdzia. Że jest w nas coś takiego, że nam tego czegoś brakuje. Duch Święty robi największą różnicę i go bardzo, bardzo go potrzebujemy w Kościele. Dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego? Czy na co jest potrzebny jeszcze Duch Święty? Jest on jeszcze potrzebny po to, żeby być duchem rady. Niesamowite jest to w Dziejach Apostolskich, że Duch Święty bardzo często daje konkretne wskazówki. W 16 rozdziale, werset 5, 6, 7 czytamy, że chcieli głosić Słowo Boże w Azji, ale Duch Święty im zabronił głosić Słowo w Azji. Potem chcieli się przedrzeć do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im głosić w Bitynii. I tak słuchamy tego, mówimy, wow, ale to jest konkretne, tak samo w Apokalipsie. To mówi Duch do Kościołów i konkretnie do każdego Kościoła mówi inne słowo. Jest coś takiego, jak potrzeba rady. My jesteśmy mądrzy, mamy bardzo dużo pomysłów na życie, mamy bardzo dużo znajomych, mamy bardzo dużo planów, to wszystko się zgadza. Ale czasem człowiek jest w takiej sytuacji, że chciałby, żeby go pokierował Duch Święty. Że chciałby, żeby dostał od Ducha Świętego jakąś taką konkretną wskazówkę. Rok 2000, jestem na rekolekcjach w Groniu, na Podhalu. 2. stopień ruchu Światło Życie. To jest taka poważna sprawa, już po przyjęciu Jezusa jako Pana mają przyjąć drogowskazy, ale widzę przez 5 dni, że te rekolekcje no, nie idą. Znaczy czasem czujesz, nie, że to jest trochę płytkie. Nie? Oni już powinni być mądrzejsi, powinni być głębsi, ale to jakieś takie płytkie.
No i zwołuję to spotkanie animatorów i mówię, wiecie co, musimy wprowadzić 3-dniowe silencium sacrum, że przez 3 dni młodzież w ogóle się nie będzie mogła odzywać, to może wtedy po prostu wypłyniemy na głębie. Wielki bunt, wszyscy przeciwko, animatorzy, siostra, klerycy, diakon. Mówią, proszę księdza, no ale Blachnicki tego nie przewidział. To są wakacje. Młodzież nie będzie w stanie wytrzymać 3 dni bez gadania. To jest absolutnie niemożliwe. Ja mówię, wiecie co, ja się nie upieram. Ja mam taki pomysł czy natchnienie. Zapytajmy się Ducha Świętego. No ale jak to się zapytajmy Ducha Świętego? No normalnie, jak wy się modlicie, no? Mówisz do Pana Boga, jak nie odpowiada, to znaczy, że nie ma potrzeby. Jak jest potrzeba, to odpowiada, no. Więc mówię, zróbmy takie warunki, że damy godzinę Duchowi Świętemu. I ja wystawiam Najświętszy Sakrament. Siedzę w konfesjonale. Możecie przy Najświętszym Sakramencie, możecie pójść na spacer, możecie Pismo Święte, możecie koronka, możecie z kimś pogadać, ale prośmy Ducha Świętego, bo za dużo też czasu nie mamy, żeby jeśli jest taka Jego wola, żeby dał nam jakiś znak. Wiecie co, na rekolekcjach było może z 70 osób, ale jak po tej godzinie 40 wyszło na środek i każdy mówił jednym głosem, otworzyłem Pismo Święte na zdaniu milcz, ucisz się. Otworzyłem Pismo Święte na zdaniu wyjdź na pustynię. Otworzyłem Pismo Święte na zdaniu zgrzeszyliśmy. A diakon, który absolutnie nie był za tym, żeby była cisza, mówi, no jak trafiłem na fragment z Nowego Testamentu, że przeciwko prezbiterowi nie stawaj o konie, mówi, no nie. Popłakałem się jak dziecko. Ja nie umiem tego wytłumaczyć. Ale cała 70, wszyscy widzieliśmy jedno, że Duch Święty mówi, zamknij się. Zamilknijcie na chwilę, bo inaczej nic z tego nie będzie. My czasem potrzebujemy ducha rady. Jesteście z parafii Matki Bożej. Na Podlasiu wiele lat temu prowadzę misje parafialne. Przychodzi kobieta, mówi, proszę księdza, muszę coś księdzu powiedzieć. No, miałam 25 lat. W dawnych czasach to już było dużo dla kobiety, jak nie miała mężczyzny. Chciałam wyjść za mąż, ale nie wiedziałam za bardzo, no bo wiecie co, żeby wyjść za mąż, trzeba mieć za kogo, nie? To znaczy, był taki jeden, co się zalecał, ale nie do końca mi się widział. Był też taki, co mi się podobał, ale on zaś mnie traktował jak koleżankę. No i sobie myślę, nie, idę na Jasną Górę, idę do Częstochowy na nogach w tej intencji, żeby Pan Bóg mi wskazał, jaki ma być mój mąż. No i idzie, nie narzeka, modli się i w ostatnią noc przed Jasną Górą przyśniła się jej Matka Boża Częstochowska. Mówi, taka sama jak na obrazie jasnogórskim i w czasie snu mówi do niej, Zosiu, nie gniewaj się, ale w tej sprawie ci nie pomogę. Mówi, wstałam zaryczana i mówię, Matko Boska, jakbyś mi się przyśniła pierwszej nocy, to bym niepotrzebnie nie szła. No mówi, byłam tak zdenerwowana, mówię, człowiek idzie, modli się, poświęca czas, a tu ci taki kawał wywija na koniec. Mówię, kompletnie byłam zdruzgotana, ale mówię, no co no, no tak naprawdę zostało parę kilometrów, to przecież nie będę się wracać. No i poszłam, doszłam. Okazało się, że przed wejściem do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej patrzę, a tam czeka na mnie chłopak. Co to za chłopak? No ten, co się zalecał do mnie, który mi się za bardzo nie widział. No i wtedy sobie tak zinterpretowałam ten sen, wtedy zrozumiałam, że Maria chciała mi powiedzieć, Zosiu, no tamtego ci nie załatwię, ale bierz co masz. No różnie w życiu bywa, naprawdę, różnie z tymi naszymi modlitwami, czy do Matki Bożej, czy do Rity, czy do Ducha Świętego, ale naprawdę wiele rzeczy sobie potrafimy sami poukładać. Ale Duch Święty jest tym, który daje trochę światła, daje ducha rady. Módlmy się do Niego częściej, bo to jest to, że my się za mało do Niego modlimy. Świętej pamięci moja mama 4 części różańca odmawiała codziennie, bo moja 4 dzieci mówi za każdego jedną cząstkę, a za Ciebie jeszcze modlitwy do Ducha Świętego, bo jesteś księdzem, to Ci się przyda. Przyda się, proszę Państwa, przyda się bracia i siostry. Przyda się, drodzy czciciele, żebyśmy mieli też świadomość, że Duch Święty jest, działa, mówi, że to nie jest ktoś, kto jest obcy. I ostatnie słowo. Dlaczego jest potrzebny Duch Święty albo po co jest potrzebny Duch Święty? Jest potrzebny po to, żebyśmy się nie bali o przyszłość Kościoła. Bo czasem zdarzy się słyszeć takie głosy, że
Przy księdza jest coraz gorzej. No nie wiadomo, co z tym papieżem. A tam ci biskupi, a księża to, co wyrabiają. A to, co robił ten kościół, albo tamten kościół, albo jakieś takie postulaty. Co to z nami będzie? Nie bójcie się, nie lękajcie się. Jezus powiedział, ześlę wam ducha prawdy i on was doprowadzi do całej prawdy. 15 rozdział Dziejów Apostolskich. Wielkie trzęsienie kościoła. Otóż chcą, żeby poganie się obrzezywali. Tak chcą Żydzi. Poganie chcą wierzyć w Chrystusa, ale nie chcą się obrzezywać. Tak chce Paweł, Barnaba i jeszcze inni. Dyskusje, spory, napięcia. Przecież obrzezanie było 2000 lat. Przecież Bóg nakazywał obrzezanie. Wydawało się, że tego się nie da ruszyć. A oni siedzą, modlą się i na końcu mówią, postanowiliśmy Duch Święty i my. To nie jest takie byle co. Duch Święty to jest Bóg. To jest taki sam Bóg jak Syn Boży. To jest taki sam Bóg jak Bóg Ojciec. To jest Bóg i On prowadzi Kościół. On. Nie bój się o papieża, nie bój się o biskupów, nie bój się o księży. To Duch Święty prowadzi Kościół. Jakbyśmy my prowadzili Kościół, to już by się to dawno rozleciało. Naprawdę? Jeśli po 2000 lat od zesłania Ducha Świętego my dzisiaj siedzimy w Nowym Sączu, jest nas tyle ludzi na Mszy Świętej, to nie dlatego, że papieże byli sami święci, nie dlatego, że byli sami wybitni biskupi i nie dlatego, że księża byli niepokalani, ale dlatego, że to Duch Święty prowadzi Kościół. I to prawda, że jak go nie słuchamy, to czasem z nami jest tak jak z Żydami. Przez 2 tygodnie, za 2 tygodnie, no maks za miesiąc, można z Egiptu do ziemi obiecanej przyjść na nogach, a oni szli 40 lat. To w lewo, to w prawo, to do tyłu, to poczekamy, nie? I my u nas tak samo, może byśmy byli dużo bardziej w kościele do przodu, gdyby nasi przywódcy bardziej słuchali Ducha Świętego. I czasem może jest tak, że idziemy w różne strony, ale jedno jest pewne. Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego. I nie lękajmy się o przyszłość, bo to nie ludzie nim prowadzą. Nawet jak czasami idą nie w tym kierunku, może co Duch Święty, ale Duch Święty będzie tak prowadził, że tą czy tamtą, czy inną drogą i tak wszyscy dojdziemy do rzeczywistości Maranata. Nawet w takiej sprawie jak liczba, proszę popatrzeć, liczba. Po 3 latach działalności Jezus miał tylko 120 osób w wieczerniku. Jezus na pogrzebie miał tylko 5 osób. Jezus, owszem, prawie 500 ludzi równocześnie zobaczyło go przed wniebowstąpieniem, ale 120 osób zostawił w wieczerniku mniej niż jest na tej mszy świętej. I gdyby nie było na całym świecie żadnego

ponieważ Duch Święty został rozlany w naszych sercach. Po co jest potrzebny Duch Święty? Przepraszam Cię, Duchu Święty, że tak trochę utylitarystycznie podszedłem do Ciebie i do sprawy Ducha Świętego, ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj jeszcze może w domu pomyśleli, po co jest potrzebny mnie, po co jest potrzebny Kościołowi, czy tylko w sytuacjach beznadziejnych, czy po to, żebyśmy się dogadali, czy po to, żeby dać nam więcej odwagi i zrobić największy przełom w Kościele, czy po to, żeby dać nam konkretne wskazówki, a może po to, żebyśmy się przestali lękać o przyszłość. Po co jeszcze jest potrzebny Duch Święty? Nie każdy z nas sobie odpowie w sercu, zwłaszcza dla Ciebie, po co jest potrzebny Duch Święty. I wieczorem, zanim pójdziemy spać, proszę Was, każdego z Was, że zanim się położymy, żebyśmy z głębi serca jeszcze powiedzieli: przyjdź Duchu Święty, przybądź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, bo Cię naprawdę potrzebuję. Amen. Wierzę w jednego Boga.

0: zgromadzeni w święto świętej Rity, w uroczystość zesłania Ducha Świętego, wzbudźmy w naszych sercach żar gorącej modlitwy.
1: Módlmy się za Ojca Świętego Leona XIV, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów, kapłanów. Módlmy się też za diakonów, a zwłaszcza za naszego diakona Bartłomieja, który za kilka dni zostanie wyświęcony na kapłana, aby na wzór Chrystusa stawali się dobrymi i gorliwymi pasterzami w owczarni Kościoła. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich pielgrzymów przybywających dziś do naszego sanktuarium, aby święta Rita wyprosiła im wiele łask i pomogła stawić czoła wszelkim kłopotom i zmartwieniom. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich małżonków zgromadzonych dziś w sanktuarium, aby dobry Bóg umocnił ich we wzajemnej miłości, napełnił ich serca prawdziwą radością, a ich rodziny obdarzył obfitością swoich łask. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ludzi skłóconych, aby wpatrując się w przykład świętej Rity, usunęli ze swego serca nienawiść i chęć zemsty, a wybrali drogę przebaczenia i zgody. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, zwłaszcza za polecanych w tej Eucharystii, aby wraz ze świętą Ritą radowali się chwałą w niebie. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się we wszystkich intencjach uczestników tej Eucharystii, aby zniesione za przyczyną świętej Rity zostały wysłuchane w niebie. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się również za Stanisława w 80. rocznicę urodzin, aby Bóg obdarzył jego rodzinę.

0: rodzinę wszelkim błogosławieństwem, zdrowiem. Módlmy się też we wszystkich sprawach, które przynosimy w sercu tutaj, dzisiaj. Ciebie prosimy. Tylko u Ciebie, Boże, znajdziemy zbawienie, dlatego przychodzimy tu dzisiaj, aby modlić się z wiarą, że Ty lepiej wiesz, czego potrzeba Twojemu ludowi, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród wdzięczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pośleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą Ritą, z naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufam, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: مطل mesię. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Dopełnimy warunków zyskania odpustu zupełnego. Odmawialiśmy kredo, modlitwę pańską. Pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego, szczególnie na dziś wyznaczone. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święta Rito, w chwili ciszy pobudźmy się do szczerej skruchy, żalu za popełnione grzechy, z mocnym postanowieniem, by nigdy świadomie do grzechu nie wracać. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w niegrzesznem, do poprawy dążące. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko mił. Nad wszystko to jest stworzone, boś Ty dobry. Usiądźcie na parę chwil. Wielbię Boga w Duchu Świętym w waszych sercach, patrząc na ten piękny, winny krzew i na te latorośle, tyle twarzy, tyle młodych twarzy, tyle dzieci. Jest nadzieja, która nie gaśnie i tak jak ksiądz Wojciech nas umocnił Słowem Bożym, nie tracimy nadziei. Bóg zapłać księże Wojciechu i wszystkim kapłanom na Twoje ręce, także z dekanatu, którzy dotarli tutaj na ręce księdza wicedziekana Henryka z Nawojowej. Bóg zapłać grupom, pielgrzymom, nie będę już wymieniał, także wszystkim, którzy angażują się w przygotowanie liturgii i posługę dla sanktuarium, dla ręce Bractwa Świętej Rity, rycerzy Jana Pawła, służby liturgicznej. Cieszymy się obecnością sztandaru Stowarzyszenia Faustinum. Zapraszam na dalsze świętowanie. Jeszcze dzisiaj o 13:30 msza święta z udziałem dzieci i wojowników Maryi oraz błogosławieństwem dzieci po mszy świętej. O godzinie 15:00 msza święta dla chorych i o godzinie 19:00 zakończymy uroczyście odpust. O godzinie 18:15 nabożeństwo majowe. Bóg zapłać za ofiary składane na rozwój sanktuarium. Dziś także dzień modlitw za Kościół w Chinach. Pamiętajmy o naszych braciach tam udręczonych też. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt, święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze święte będą o 6, 7, 30, 9 i 18. Akcja katolicka od 17 poprowadzi modlitwę w intencji biskupa Andrzeja Jerza w ramach sztafety akcji modlitewnej. O 17:30 nabożeństwo majowe. We wtorek Dzień Matki. Pamiętajmy w modlitwach o naszych mamusiach żyjących i zmarłych. W sobotę w Tarnowskiej Katedrze będą święcenia kapłańskie o godzinie 9. Wśród kandydatów jest także diakon z naszej parafii Bartłomiej Fila. Pamiętajmy w modlitwach o diakonie Bartłomieju, szczególnie w nabożeństwach majowych. A w przyszłą niedzielę o godzinie 12:00 będą prymicje. Szczegóły podamy jutro. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Trójcy Świętej. Kończy się okres Komunii Świętej Wielkanocnej. Zaniedbanie tego przykazania kościelnego jest grzechem ciężkim. W przyszłą niedzielę, 31 maja, zapraszamy młodzież na mszę świętą z cyklu Światłość w ciemności o godzinie 19:30 w klasztorze Sióstr Niepokalanych w Nowym Sączu, po mszy nabożeństwo majowe oraz spotkanie przy grillu. Ogłoszenie okolicznościowe: w przyszłą niedzielę w naszej parafii będzie parafialny festyn piknik od godziny 15:00. Serdecznie zapraszam i zachęcam do lektury czasopism katolickich. Pomódlmy się na koniec za zmarłych z ostatniego tygodnia: Janinę Jurczak, Halinę Leśniak, Dominika Marszałka oraz wszystkich zmarłych pielgrzymów, czcicieli, parafian świętej, czcicieli świętej Rity. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. A teraz prosimy księdza Wojciecha o błogosławieństwo róż i pamiątek, dewocjonaliów. Będzie pokropienie na pokropienie, szczególnie uniesiemy róże w takim entuzjazmie teraz, by wyrazić także przez to radość odpustu. Po ogólnym błogosławieństwie będzie możliwość ucałowania relikwii dla chętnych.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Módlmy się. Panie Boże, Stwórco wszystkiego, co piękne, piękno tych róż odzwierciedla Twoją chwałę. Zebranie dzisiaj święto świętej Rity z Kasz i prosimy Cię o pobłogosławienie tych róż, aby wierni, którzy pobożnie zaniosą je do swoich domów, zawsze wychwalali Cię za Twoje piękno, którym przyodziewasz swoje stworzenia i naśladowali cnoty świętej Rity, która głosiła Twoje królestwo. Pobłogosław również wszelkie dewocjonalia przygotowane ku czci świętej Rity i spraw, aby każdy, kto będzie się nimi posługiwał zgodnie z Twoją wolą, otrzymywał przez wezwanie świętego imienia Twojego zdrowie ciała i opiekę dla duszy. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Zachęcam, by jeszcze wyżej podnieść.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Kościoła Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, gdzie trwa odpust uczci świętej Rity. Mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
5: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
6: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
5: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
5: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
8: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko, moje serduszko się raduje.
5: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 24 maja i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
2: Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad.
3: Dzień dobry.
1: O uwagę prosimy księdza Kamila Piłata z parafii świętego Bartłomieja w Jastrzębi.
2: Czcigodny księże Kamilu, 15 lat służby przy ołtarzu to czas pięknego świadectwa. W dniu Twojego jubileuszu kapłaństwa pragniemy podziękować Bogu za dar Twojego powołania i za to, że dane nam było Ciebie spotkać, że mogliśmy poznać szczerego przyjaciela wszystkich, kapłana ujmującego skromności i wielkiej pokory. Jesteś dla nas nie tylko kapłanem, ale prawdziwym przyjacielem, który potrafi słuchać i wspierać. Życzymy Ci, aby Chrystus, dobry pasterz, prowadził Cię dalej swoją drogą. Matka Najświętsza otaczała płaszczem opieki, a Duch Święty nieustannie napełniał Cię mocą i swoimi darami. Niech radość z wyboru tej drogi towarzyszy Ci każdego dnia, a dobro, które siejesz, wraca ze stukrotną siłą. Szczęść Boże na kolejne lata!
1: Życzy zaprzyjaźniona rodzina oraz dedykuje piosenkę Pawła Tańskiego Nie dla mnie skarby.

0: O uwagę prosimy panią Teresę Michalik z miejscowości Jodłów Kawałki.
1: Kochana mamo, z okazji urodzin i Dnia Matki pragniemy przesłać Ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, opieki Bożej i wszelkich potrzebnych darów Ducha Świętego. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, za trud włożony w nasze wychowanie, za uśmiech i za wszelką pomoc. Życzymy z całego serca wielu sił do stawiania czoła codziennym trudnościom, a także dobrego zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń. Niech Matka Boża ma Cię w opiece, a Pan Bóg niech Ci błogosławi na dalsze lata.
0: Życzą córki i syn oraz dedykują piosenkę zespołu Skalar, Droga Mamo.

0: O uwagę prosimy panią Marię Kłusek z Dębna, dla której napłynęły życzenia z okazji Dnia Matki.
1: Kochana mamo, twoja obecność sprawia, że świat staje się piękniejszy. Życzę ci dużo uśmiechu, ciepłych słów, spokoju i słońca. Dni wolnych od trudu chcę, żebyś zawsze budziła się zdrowa i wesoła. Niech twoja codzienność zamienia się w piękną podróż, w której nie ma miejsca na smutek, a każdy przystanek oznacza nową okazję do radości i odpoczynku. Niech w twoim ciele będzie nieskończony zapał, energia i siła. Niech miłość twe serce rozgrzewa, a piękna muzyka w twej duszy śpiewa. Wszelkich łask Bożych, nieustającego błogosławieństwa. Niech patronka i twój anioł stróż mają cię nadal w swojej opiece.
0: Życzenia składają twoje dzieci oraz dedykują piosenkę Adiego i Kariny. Dziękuję ci, mamo, za tyle lat.

0: O uwagę prosimy panią Annę Kacała z Kobierzyna, dla której napłynęły życzenia z okazji Dnia Matki.
1: Za to, że jesteś przy mym boku, za to, że jesteś światełkiem w mroku, za to, że dni moje tęczą malujesz, dziś, mamo, z głębi serca ci dziękuję. Za twoją miłość, za twe serce, za trud wychowania mnie, w Dniu Matki przyjmij, proszę, te życzenia skromne i szczere. Zdrowia, pomyślności, samych w życiu chwil radości, żadnych smutków, trudów, łez, niech się spełni to, co chcesz. W Dniu Matki dziękuję Bogu za dar twojej miłości i troski. Niech Pan Bóg obdarzy cię zdrowiem, pokojem serca i radością, a Matka Boża ma cię w swojej szczególnej opiece każdego dnia. Co dzień modlę się, aby Pan Bóg wynagrodził ci twój trud i poświęcenie. Życzę ci, mamo, byś zawsze była otoczona Jego opieką, a twoje serce wypełniał pokój i szczęście. Niech miłość kwitnie w twoim sercu, a wzajemny szacunek buduje fundament naszych relacji.
0: Kochanej mamie życzy syn Grzegorz oraz dedykuje piosenkę zespołu Imprez Mamo.

0: Życzenia z okazji 60. urodzin oraz 35-lecia kapłaństwa ślemy do proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Głogoczowie, księdza magistra Grzegorza Walaszka.
1: Kochany księże Grzegorzu, z okazji pięknego jubileuszu urodzin i kapłaństwa dziękujemy Ci za Twoją obecność w naszym życiu, za to, że jesteś z nami w najważniejszych chwilach, że zawsze możemy liczyć na Twoje dobre słowo, modlitwę i serdeczny uśmiech. Niech Pan Bóg obdarza Cię zdrowiem, pokojem serca i radością na każdy dzień. Niech dalsza droga kapłańska będzie pełna światła, życzliwych ludzi i Bożego błogosławieństwa.
0: Z wdzięcznością i miłością życzenia składa Genowefa Wróbel z całą rodziną Wróblów oraz Wilczków z Limanowej. Do życzeń dołączają piosenkę Śladami Maryi.

0: Życzenia z okazji 60. urodzin oraz 35-lecia kapłaństwa ślemy do księdza Grzegorza Walaszka, proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Głogoczowie.
1: Czcigodny księże proboszczu, 60 lat życia to piękny czas. 35 lat kapłaństwa, gdy Bóg prowadzi Cię wśród nas. Przy ołtarzu wiernie trwa dłoń Twoja, by unieść pocieszenie tam, gdzie skończyła się nadzieja. Przez lata służby z sercem jak stal, z uśmiechem, który rozprasza każdy żal. Za słowo mądre, za dobro i gest, dziś wdzięczność nasza przy Tobie jest. Niech Chrystus siłą i światłem wciąż trwa, niech zdrowie, pokój każdego dnia da. A przyjaźń nasza szczera jak świt, niech rozjaśnia łaską każdy dzień i każdy byt. Z modlitwą, szacunkiem i wdzięcznością szczerą, niech Bóg prowadzi księdza drogą dobrą i pewną.
0: Życzenia śle rodzina Postrożnych z Limanowej, a do życzeń dołączają pieśni To Matka ukoić może Twe serce w wykonaniu kapeli Zagródcanie.

0: O uwagę prosimy panią Małgorzatę Stanek z Radgoszczy.
1: Kochana Małgosiu, z okazji 40 urodzin przesyłamy ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy ci, aby każdy kolejny dzień był pełen radości, zdrowia i miłości. Niech te 40 lat życia będzie jedynie początkiem fascynującej podróży, pełnej spokoju i szczęścia. Życzymy ci nieskończonej siły i wytrwałości, abyś z dumą pokonywała wszystkie życiowe przeszkody, a w sercu zawsze miała spokój. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. Niech Matka Boża ma cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzy cała rodzina Pulników oraz dedykuje piosenkę Teresy Werner Życzenia najpiękniejsze.

0: uwagę prosimy panią Zuzannę Cich z Tarnowa.
1: Kochana siostro, z okazji imienin i 71. urodzin pragnę ci przesłać bukiet najpiękniejszych, płynących z głębi mojego serca życzeń. Życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia. Życzę, żeby nigdy nie opuszczała cię pogoda ducha i radość życia. Niech uśmiech zawsze gości na twej twarzy, a problemy niech omijają cię z daleka. Niech spełnią się wszystkie twoje marzenia, a Matka Boża niech ma cię w swojej opiece, wspiera i wyprasza potrzebne łaski na dalsze długie lata życia.
0: Życzy siostra Jadwiga oraz dedykuje piosenkę Sławy Przybylskiej Słodkie Fioł.

0: O uwagę prosimy księdza Antoniego Króla z parafii Radomyśl Wielki.
1: Czcigodny księże Antoni, przyjmij od nas, ministrantów i lektorów, najserdeczniejsze życzenia z okazji dziesięciolecia kapłaństwa. Wyrażamy wdzięczność za pracę z nami, za ciekawe zbiórki, za organizowanie nam oaz, wycieczek, rajdów rowerowych, meczy piłki nożnej, za majówki przy kapliczkach w naszej parafii, za ubogacanie naszej duchowości. Życzymy księdzu wszelkich łask bożych, niesłabnącej radości życia i sił do wypełniania powołania kapłańskiego. Szczęść Boże!
0: A muzycznym upominkiem będzie piosenka Szedłem kiedyś inną drogą.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Autosłużbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
5: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
6: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie jak ty o mnie.
5: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
5: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
8: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
5: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
7: To była autopromocja.
9: O uwagę prosimy panią Zofię Koźbiał ze Starego Sącza.
10: Gdy kto chce zamknąć w jednym tylko słowie ogrom uczuć jasnych do granic ostatka, niech przyklęknąwszy to imię wypowie. Jedno jedyne, przenajsłodsze, matka. Najdroższa i najukochańsza nasza mamo Zosiu, w tym wyjątkowym dniu chcemy ci podziękować za miłość, która nie oczekuje niczego w zamian, za bycie bezpieczną przystanią, za to, że zawsze można przyjść do ciebie i się wypłakać, za cierpliwość i anielski spokój, szczególnie w trudnych chwilach, za nieprzespane noce, troskę i opiekę w dzieciństwie, za poświęcenie, za stawianie nas na pierwszym miejscu, za nauczenie nas bycia dobrymi ludźmi, za szczerość i uczenie nas życia w prawdzie, za drobne gesty, za to, że po prostu jesteś. Życzymy ci zdrowia i energii, szczęścia, ciepła w sercu, błogosławieństwa Bożego każdego dnia. Niech Maryja, najpiękniejsza z matek, będzie dla ciebie nieustannym wsparciem. Życzymy ci, abyś w natłoku codziennych spraw zawsze znajdowała chwilę na uśmiech i odpoczynek. Abyś widziała w nas owoce swojej pracy i miłości i była z nas tak dumna, jak my jesteśmy z ciebie. Pamiętaj, że bardzo mocno cię kochamy. Niech atmosfera towarzysząca Świętu Matki rozleje się na każdy dzień roku.
9: Życzenia przesyłają dzieci, syn Tomasz, córka Joanna i zięć Sebastian. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Artura Wardowskiego Dla Mamy.

0: Matki najserdeczniejsze życzenia napłynęły dla pani Barbary Pociecha z Kłodnego koło Limanowej.
1: Kochana mamo, dziękujemy ci za twoje wielkie serce, codzienną troskę, cierpliwość i bezgraniczną miłość. Za wszystkie chwile wsparcia, dobre słowo i obecność, na którą zawsze możemy liczyć. Życzymy ci dużo zdrowia, radości, spokoju oraz spełnienia wszystkich marzeń. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech i dumę z nas, twoich dzieci.
0: Życzenia przesyłają dzieci Marcin, Michał, Marzena i Edyta wraz z rodzinami, a do życzeń dołączają piosenkę Anny Jantar Za każdy uśmiech.

0: O uwagę prosimy księdza Krzysztofa Olszaka, proboszcza parafii w niebo wstąpienia pańskiego w Woli Rogowskiej.
1: Drogi księże proboszczu, dostojny jubilacie, wspominając dzień Twoich święceń kapłańskich, chcemy otoczyć Cię szczerą modlitwą oraz podziękować dobremu Bogu za dar Twojego powołania, w którym pokazujesz, że szczęściem ludzkim jest naśladowanie Jezusa. Dziękujemy za Twoją obecność wśród nas, za sprawowane sakramenty, za wierną posługę duszpasterską w naszej parafii. Z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem i dodaje sił do podejmowania ciągle nowych wyzwań. Niech zawsze towarzyszy Ci Boża łaska i mądrość, a także ludzka życzliwość i wsparcie. A Matka Boża niech otacza Cię nieustanną opieką.
0: Życzą parafianie oraz dedykują piosenkę Życzymy, życzymy.

0: O uwagę prosimy Marikę Miśtak, która 17 maja w kościele w Radłowie przyjęła pierwszą komunię świętą.
1: Kochana Mariko, pierwsza komunia święta to jeden z najpiękniejszych i najszczęśliwszych dni w życiu. Twoje pierwsze tak bliskie spotkanie z Panem Jezusem. Życzymy Ci, abyś zawsze kroczyła drogą Jezusową, czyli drogą prawdy, miłości i wiary, a dobry Bóg niech zawsze ma Cię w swojej opiece. Aby Twoje serduszko było bez skazy, a miłosierny Jezus zamieszkał w nim na zawsze. Gorąco Ci życzymy, aby błogosławieństwo, miłość i Boża łaska spływające na Ciebie w dniu pierwszej Komunii Świętej pozostały z Tobą na zawsze.
0: Życzą babcia Alfreda i dziadziu Tadziu oraz dedykują piosenkę Ty Jezu na mnie dziś spojrzałeś.

0: O uwagę prosimy panią Marię Gniadek z Olszowej.
1: Kochana mamo i babciu, z okazji 80. urodzin i Dnia Matki chcemy skierować do ciebie najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy ci za wszystkie lata pełne mądrości, ciepła, wsparcia i nieskończonej miłości, którą nas darzysz. W tym wyjątkowym dniu pragniemy życzyć ci dużo zdrowia, radości oraz spokoju. Niech kolejne lata przyniosą ci same piękne chwile, a dobry Bóg niech zawsze otacza cię troską, błogosławi i strzeże.
0: Życzą córki Małgorzata, Stanisława z mężem, Renata z mężem, syn Krzysztof z żoną oraz wnuki. Do życzeń dołączają piosenkę zespołu Drossel, Ukochana Mamo.

0: O uwagę prosimy panią Grażynę Bartosz z Brnia.
1: Kochana mamo, z okazji Twego święta życzymy Ci dobrego zdrowia i sił na co dzień, aby wszystko dobrze się układało w Twym życiu. Życzymy Ci miłości, która zakwita nawet w gąszczu zła, nadziei, która rośnie prędzej niż zwątpienie, zaufania częstszego niż rozczarowanie ludźmi, radości silniejszej od smutku i wiary, która wszystko pokona. Mamo, niech świat Ci sprzyja, niech każdy nadchodzący dzień będzie najwspanialszym dniem w Twoim życiu. Dziękujemy Ci za trud i wysiłek włożony w nasze wychowanie, a przede wszystkim za Twoją miłość.
0: Pod tymi słowami podpisują się synowie Mateusz, Maksymilian, Sebastian i Damian oraz dedykują piosenkę Krzysztofa Konopki Tylko dla mamy.

0: O uwagę prosimy panią Rosalię Kiełbasa ze Złotej.
1: Kochana mamo, w tym wyjątkowym dniu chcemy ci powiedzieć, jak bardzo cię kochamy i jak bardzo jesteśmy ci wdzięczni za wszystko, co dla nas zrobiłaś i nadal robisz. Dziękujemy ci za twoją miłość, troskę i ogromne serce, które zawsze było dla nas domem. Choć jesteśmy dziś w różnych miejscach, w Polsce, Belgii i Austrii, to łączy nas jedno. Ty, nasza mamo, zawsze obecna w naszych sercach. Życzymy ci dużo zdrowia, radości i spokoju. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech i poczucie, jak bardzo jesteś dla nas ważna. Kochamy cię bardzo mocno.
0: Twoje dzieci, syn Jarek oraz córki Romana, Marzena i Beata. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Krzysztofa Karluska. Dziękuję ci, mamo.

0: O uwagę prosimy panią Zofię Micek z Zalasowej.
1: Kochana mamo, żadne słowa nie wyrażą naszej miłości oraz wdzięczności do ciebie. Dzisiaj przychodzimy z bukietem najpiękniejszych życzeń i pragniemy przekazać ci również najserdeczniejsze podziękowania oraz za trud włożony w nasze wychowanie. W tym uroczystym dniu Twego święta życzymy Ci, aby uśmiech zawsze gościł na Twej twarzy, aby nigdy nie zabrakło Ci zdrowia i sił, aby każdy Twój dzień był piękną przygodą,

0: abyś zawsze pamiętała, jak bardzo ważną osobą jesteś w naszym życiu. Niech Matka Boża ma Cię w opiece, a Pan Bóg niech Ci błogosławi.
1: Życzą dzieci Marek, Barbara, Anna i Monika. Do życzeń dołączają piosenkę Kazimierza Kowalskiego Tylko Ty, Mamo.

0: O uwagę prosimy panią Bogumiłę Gamoń z Łukowicy.
1: Kochana mamo, z okazji Dnia Matki pragniemy ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Twoja miłość, determinacja i ciepło są dla nas inspiracją na każdym kroku. Dziękujemy za to, że zawsze nas wspierasz w dążeniu do celu i że możemy liczyć na zrozumienie i troskę. Życzymy ci mnóstwa radości, zdrowia i chwil tylko dla siebie. Niech ten dzień będzie wyjątkowy, tak jak ty. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi.
0: Najlepszej mamie na świecie życzą kochające dzieci oraz dedykują piosenkę Zenka Martyniuka Mamo, jesteś jak anioł.
2: Byłaś przy mnie.

0: O uwagę prosimy panią Krystynę Świerczek z Domosławic.
1: Kochana mamo, z okazji twojego święta życzymy ci wszystkiego, co najpiękniejsze, radosnych i pogodnych dni pełnych szczęścia i miłości, aby każdy nadchodzący dzień był najwspanialszym dniem w życiu.
0: Życzenia składają synowie i córka z rodzinami, a do życzeń dołączają piosenkę zespołu Elliot, Kwiaty dla mamy.

0: O uwagę prosimy panią Marię Sarnecką z Biskupic Radłowskich, której chcemy przekazać życzenia z okazji Dnia Matki.
1: Kochana mamo, dziękujemy za każde spędzone z tobą chwile, za pokazywanie nam świata i wychowanie. Kochamy cię za wszystko, co dla nas robisz, a najbardziej za to, że po prostu jesteś. Z okazji twojego święta życzymy ci dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń oraz błogosławieństwa Bożego.
0: Życzenia składają córka, syn, synowie i córka z rodzinami oraz dedykują piosenkę Roberta Łukowskiego i Gryfona Wróżka mojego życia.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Cappuccino. Caffè latte.
7: Co robisz?
8: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
9: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
12: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
1: Po reklamie.
13: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
14: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko, moje serduszko się raduje.
13: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.
15: W koncercie życzeń serdecznie witamy księdza Jana Majochę, proboszcza parafii Jodłów Kawałki.
16: Kochany synu księże Janie, gdy patrzę, jak w dłoniach Twych świętych sam Bóg się zniża w hostii ukryty, wiem, że to Twój wybór z miłości jest wzięty i jak Jezusa Maryja Ciebie do kapłaństwa zrodziła. Błogosławię Cię, Synu, na tę trudną drogę, byś niósł pokutę, przebaczał, był sługą. Ja już Ci dzisiaj zatrzymać nie mogę, tylko modlę się za Ciebie każdego dnia, długo. Niech Chrystus, którego wiernie niesiesz ludziom od 25 lat, każdego dnia umacnia Cię swoją łaską. Niech Matka Boża otacza Cię płaszczem opieki, a Duch Święty obdarza pokojem, siłą i radością. Dziękuję Ci za Twoją dobroć, za Twoją modlitwę, za świadectwo wiary i za to, że jesteś nie tylko wspaniałym kapłanem, ale także kochanym synem. Z całego serca życzę Ci zdrowia, Bożego błogosławieństwa, ludzkiej życzliwości oraz wielu kolejnych lat pięknej służby przy ołtarzu Pana. Z miłością i modlitwą, Twoja mama.
15: Muzycznym głominkiem będzie pieśń Jacka Kieroka, Barka.

0: O uwagę prosimy księdza Jana Majochę, proboszcza parafii Jodłówka Wałki.
1: Księże Janie, nasz rodzinny, czcigodny kapłanie, jesteśmy z Tobą od samego początku Twojej kapłańskiej drogi, od dnia prymicji, na które zaprosiłeś nas z tak wielką radością i wzruszeniem. Pamiętamy tamten dzień i Twoje młode serce pełne wiary, pokoju i oddania Bogu. Przez wszystkie te lata pozostałeś tym samym człowiekiem. W Twoim kapłaństwie widzimy piękne działanie Boga, który wybrał właśnie Ciebie, abyś prowadził innych, ale również nas najbliższych drogą do nieba. Dziękujemy Bogu, że mogliśmy przez te 25 lat towarzyszyć Ci, modlić się za Ciebie i otrzymywać od Ciebie modlitwę, dobre słowo i duchowe wsparcie. Nasza liczna rodzina zawsze pamięta o Tobie w modlitwie i z wdzięcznością prosi Boga, aby nadal prowadził Cię swoją łaską. Na dalsze lata kapłańskiej posługi życzymy Ci przede wszystkim siły do spełniania woli Bożej, pokoju serca na wzór serca Maryi, którą tak ukochałeś w swoim kapłańskim życiu, oraz nieustannej radości płynącej z bycia blisko Chrystusa. Niech Twoje kapłańskie dłonie jeszcze przez długie lata błogosławią, podnoszą na duchu i prowadzą nas do Boga.
0: Z wdzięcznością, szacunkiem i serdeczną modlitwą Twoja wdzięczna rodzina, bracia, szwagierki, siostrzenice, bratankowie, homonciki, ziobrowscy, pękalowie, koguty i gadowie. A muzycznym upominkiem będzie pieśń Twoja droga.

co znaczy gest piękny i szczery. Wciąż walcz o świętość tak, jak proboszcz z

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy księdza Jana Majochę, proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Wiodłówce w Ałkach.
1: Czcigodny księże proboszczu, z okazji 25. rocznicy Twoich święceń kapłańskich, jak również urodzin, które obchodzisz w tym samym dniu, 26 maja, pragniemy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za Twoją obecność wśród nas, za wierną posługę duszpasterską w naszej parafii. Życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem i dodaje sił do podejmowania ciągle nowych wyzwań. Niech zawsze towarzyszy Ci Boża łaska i mądrość, a także ludzka życzliwość i wsparcie. Matka Boża niech będzie orędowniczką we wszystkich trudach, które przynosi życie.
0: Życzą parafianie z Akcji Katolickiej i Caritas. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Wybrał Cię Sam Bóg.

0: O uwagę prosimy panią Marię Kuczera z Tarnowa.
1: Kochana mamo, jest taki dzień niosący tobie kwiaty. To święto twoje, Dzień Matki. W ten piękny majowy dzień chcę ci podziękować i spracowaną dłoń ucałować. Za lata dzieciństwa pięknego i za wychowanie, za to kim dzięki tobie jestem, a także za wszelkie trudy, starania, poświęcenia i wyrzeczenia dla mnie. Bądź zawsze zdrowa, uśmiechnięta, szczęśliwa. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi każdego dnia.
0: Życzy syn Paweł oraz dedykuje piosenkę zespołu Boys and Classic. Dziękuję ci, mamo.

0: O uwagę prosimy panią Teresę Piechnik z Nowego Sącza, której chcemy przekazać życzenia z okazji 65. urodzin, które obchodziła 23 maja.
1: Kochana żono, mamo i babciu, z tej pięknej okazji życzymy ci, aby każdy kolejny dzień był pełen miłości, radości i zdrowia. Niech te 65 lat życia będzie jedynie początkiem fascynującej podróży, pełnej spokoju i szczęścia. Życzymy ci nieskończonej siły i wytrwałości, abyś z dumą pokonywała wszystkie życiowe przeszkody, a w sercu zawsze miała spokój. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. Niech Matka Boża ma cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzą mąż z dziećmi i wnukami oraz dedykuję piosenkę Eleni Suliko.

0: O uwagę prosimy panią Elżbietę Starzyk z miejscowości Jodłów Kawałki.
1: Kochana mamo, z okazji twojego święta chcę ci z całego serca złożyć najserdeczniejsze życzenia. Radości z każdego dnia, ogromu miłości, a przede wszystkim zdrowia i spełnienia na każdym możliwym polu życia. Niech każdy dzień będzie pełen dobra, ludzi tak wspaniałych i życzliwych jak ty i niech spełniają się wszystkie twoje marzenia, a uśmiech nigdy nie znika z twojej twarzy.
0: Życzy córka Justyna oraz dedykuje piosenkę o mamie, Mamusiu kochana.

0: O uwagę prosimy panią Genowefę Sitko z Woli Rzędzińskiej.
1: Kochana mamo, jest ten szczególny dzień, raz w roku, kiedy mamy okazję wyrazić ci naszą wdzięczność i miłość. Dziękujemy za opiekę, troskę, którą nas już wtedy otoczyłaś, gdy byliśmy pod twoim sercem. Dziękujemy za wychowanie, wszelkie trudy, starania, poświęcenia i wyrzeczenia. Życzymy ci wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Dużo zdrowia, szczęścia, radości każdego dnia i spełnienia najskrytszych marzeń. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci zawsze błogosławi.
0: Życzą córki i synowie z rodzinami oraz dedykują piosenkę zespołu Alleluja, piosenka dla mamy.

0: O uwagę prosimy panią Marię Czuba z Tuchowa.
1: Kochanej mamie pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Matki. Życzymy ci przede wszystkim zdrowia, opieki Bożej i wszelkich potrzebnych darów Ducha Świętego. Dziękujemy ci za twoją miłość, troskę, uśmiech i za wszelką pomoc. Życzymy z całego serca mnóstwa sił do stawiania czoła codziennym trudnościom, a także dobrego zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia, a Matka Boska Tuchowska niech macie w swej szczególnej opiece. Wynagradza trudy, wyprasza łaski i pomaga trwać w wierze, miłości i nadziei.
0: Tego życzy syn Wiesław z żoną oraz dedykuje piosenkę Piotra Szczepanika Kochać.

0: O uwagę prosimy panią Zofię Gmyr z Małca.
1: Kochana mamo, z okazji Dnia Matki chcemy ci podziękować za twoje serce, troskę i dobroć. Dziękujemy, że nas mądrze i z miłością wychowałaś. Dziękujemy mamo za to, że jesteś, że byłaś zawsze przy nas i wciąż jesteś u naszego boku. Z całą swoją miłością, czułością i troską. Życzymy ci wszystkiego, co najlepsze, przede wszystkim zdrowia. Życzymy szczęścia, uśmiechu i serca pełnego pokoju. Niech spełnią się wszystkie twoje marzenia. Niech Matka Boża ma cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech ci zawsze błogosławi.
0: Życzą dzieci Marek, Bernadetta i Maria z rodzinami oraz dedykują piosenkę Wojciecha Młynarskiego Nie ma jak u mamy.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma ja. Mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma ja. Mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. Mamy, kto nie wierzy, jego żal.

0: O uwagę prosimy panią Grażynę Urzędowską z Ropicy Polskiej.
1: Kochana żono, mamo i babciu, z okazji twoich 70. urodzin pragniemy złożyć ci moc najserdeczniejszych życzeń. Zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz życzliwości od wszystkich spotykanych ludzi. Niech spełnią się twoje najskrytsze marzenia, na twojej twarzy niech zawsze gości uśmiech, a każdy dzień niech będzie radosny, pogodny.

0: i przynosi tylko szczęśliwe chwile. Niech Pan Bóg błogosławi Ci każdego dnia, a Matka Boża niech wyprasza potrzebne łaski na dalsze lata życia.
1: Życzą mąż Janusz, córka Edyta z mężem Krzysztofem, córka Aneta z mężem Januszem i wnuki Krystian, Gabriela, Natalia, Oliwia i Anna. A do życzeń dołączają piosenkę Anny Jantar, żeby szczęśliwym być.

0: uwagę prosimy panią Krystynę Więcław z Grabna.
1: Kochana mamo, babciu i prababciu, z okazji urodzin i Dnia Matki przesyłamy ci najpiękniejsze życzenia. Życzymy ci dobrego zdrowia po najdłuższe lata, wszelkiej pomyślności oraz wielu radosnych i pięknych dni upływających w gronie bliskich, kochających osób i obfitujących w to, co najlepsze. Niech każda chwila będzie pełna radości i miłości. Niech przynosi zadowolenie i szczęście. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy ci każdego dnia, a Matka Boża czuwa nad tobą i pomaga w codziennym życiu.
0: Życzą dzieci z rodzinami 20 wnuków i 22 prawnuków. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Ufam Ci, Panie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: Wtem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie.

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: i całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: O uwagę prosimy Państwa Stanisławę i Andrzeja Dudek z miejscowości Żerków.
1: Kochani rodzice, 52 lata razem to dowód na prawdziwą, nieprzemijającą miłość i wierność. Dziękujemy Wam za stworzenie domu pełnego ciepła, za cierpliwość i przykład, jak budować szczęście mimo przeciwności. Niech Wasza miłość kwitnie każdego dnia, a zdrowie i radość nigdy Was nie opuszczają. Żyjcie w Bożym błogosławieństwie kolejne długie lata.
0: Życzą dzieci z rodzinami oraz dedykują piosenkę Wśród tylu dróg.

0: O uwagę prosimy panią Marię Fijał z Małca.
1: Kochana mamo, przyjmij najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Matki. Dużo zdrowia i sił na co dzień, aby wszystko dobrze się układało w Twoim życiu. Życzymy Ci miłości, która zakwita nawet w gąszczu zła. Nadziei, która rośnie prędzej niż zwątpienie. Zaufania, częstszego niż rozczarowanie ludźmi. Radości silniejszej od smutku i wiary, która wszystko pokona. Mamo, niech świat Ci sprzyja, niech każdy nadchodzący dzień będzie najwspanialszym dniem w Twoim życiu. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, pomoc i wszelkie dobro. Niech Matka Boża ma Cię w opiece, a Pan Bóg niech Ci zawsze błogosławi.
0: Życzy córka Marta z rodziną, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Ireny Santor, piosenka dla mojej matki.

0: O uwagę prosimy panią Joannę Airini ze Starego Sącza.
1: Kochana Asiu, dziś są twoje imieniny, dlatego przyjmij bukiet życzeń od najbliższej ci rodziny. Uśmiech i radość niech w twym sercu zawsze gości, a Boża łaska umacnia w małżeńskiej miłości. Niech każdy poranek słońcem cię wita, by szczęście otaczało cię z każdej strony, coraz piękniejsze odkrywając zasłony. Zdrowie i pogoda ducha niech ci dopisuje, a to co trudne niech ci humoru nie psuje. Spełnienia marzeń i wspólnych planów oraz Bożego błogosławieństwa w pracy i codzienności.
0: Tego życzą kochający rodzice i brat, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Kapela Ciupaga, Moja Mała Ojczyzna.

0: koncercie życzeń miło nam powitać Państwa Stanisławę i Kazimierza Kokoszków z Łomnej, którzy świętują 50. rocznicę ślubu.
1: Na drodze życia są światła i mroki, raz szczęście jasne, raz smutek głęboki, ale gdy razem się idzie we dwoje, łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje. Więc w dniu 50. rocznicy życzymy drogiej parze, by życie im dało wszystko, co w darze dać może. Szczęście, pogodę, radości, razem z uśmiechem wieczystej miłości.
0: Życzenia te przesyła brat Edward z żoną Zofią, a do życzeń dołącza się cała rodzina Trylińskich. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Dziękuję Ci życie.
2: Tyle lat minęło, kochanie. A my wciąż...

0: za ten czas.
1: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
7: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
6: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy, poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie. Jeszcze raz o uwagę prosimy Państwa Stanisławę i Kazimierza Kokoszków z Łomnej.
8: Od półwiecza zawsze razem. Wspólne dni, miesiące, lata. Radość, szczęście, czasem smutek, miłość, która wszystko splata. Wielka siła i potrzeba, zapał, który pokazuje, jak wygląda szczęście w życiu, jak to szczęście się buduje. Mnóstwo zdrowia Wam życzymy, bądźcie silni i wytrwali. To jak godnie iść przez życie, wyście wszystkim pokazali.
0: Drogim jubilatom przesyła chrześnica Bogumiła z Magdaleną i Kacprem oraz dedykuje piosenkę Cały Wielki Świat.

0: uwagę, proszony jest ksiądz Andrzej Pecka, proboszcz parafii świętego Józefa w Burzynie.
1: Niezwykła radość dziś w naszych sercach gości. Dzień zadumy, wspomnień i wdzięczności, bo dziś świętujemy 40-lecie Twojego kapłaństwa. Czcigodnemu jubilatowi, księdzu Andrzejowi Pecka, z serca składamy życzenia. Zdrowia na kolejne lata, wytrwałości i ludzkiej życzliwości, aby Ci w tym kapłańskim życiu nigdy nie brakło sił w codziennej posłudze, a nade wszystko Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.
0: Z pamięcią w modlitwie życzą Jadwiga i Wiesław Kender, Małgorzata i Jerzy Kula oraz Zbigniew Berczyk z rodzinami z Dębicy.

0: O uwagę prosimy panią Julię Kawa z Zalasowej.
1: Kochana solenizantko, z okazji imienin pragniemy ci przesłać bukiet najpiękniejszych życzeń. Życzymy ci zdrowia, dni pełnych słońca, uśmiechu i ludzi, którzy będą wnosić w twoje życie radość i życzliwość. Bądź zawsze szczęśliwa. Dziękujemy za twoją przyjaźń, dobroć, cierpliwość i wsparcie. Niech wszystko, co dajesz innym, wraca do ciebie ze zdwojoną siłą. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. Matka Boża, niech macie w swojej opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi każdego dnia.
0: Życzę muzyka spod Bucyny i dedykuję piosenkę Tam, tam, koło małego miasteczka w swoim wykonaniu.

0: O uwagę prosimy panią Danutę Zmiędlak z Odporyszowa.
1: Kochana mamo, z okazji Dnia Matki pragnę ci przesłać najpiękniejsze życzenia oraz podziękować za dar życia, cierpliwość i ciepło, którym zawsze mnie otaczałaś. Choć jestem już dorosły, twoje wsparcie i miłość są dla mnie wciąż bardzo ważne. Bądź zawsze zdrowa, szczęśliwa i dumna ze mnie. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia i niech żadna troska cię nie zasmuca. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzy syn Piotr i dedykuje piosenkę zespołu Milaja W sercu dom.

0: O uwagę prosimy panią Helenę Michalik z Jodłówki Wałek, której chcemy przekazać życzenia z okazji Dnia Matki.
1: Mamo, gdybyśmy mogli podarować ci dziś wszystko, oddalibyśmy ci choć część dobra, które przez całe życie dałaś nam. Twoje ręce uczyły nas bezpieczeństwa, twoje serce miłości, a twoja obecność sprawiała, że zawsze mieliśmy dokąd wracać. Dziękujemy za noce bez snu, za troskę, za cierpliwość i za miłość, której nigdy nam nie zabrakło. Życzymy ci zdrowia, spokoju i szczęścia każdego dnia.
0: Kochamy cię najmocniej, Andrzej, Janek, Maja, Kinga i Tomek. Muzycznym upominkiem będzie piosenka braci Kaczmarek, Moja Matko, ja wiem.

0: O uwagę prosimy pana Jana Kwaśniaka z Niecieczy.
1: Ukochany solenizancie, z okazji Twoich urodzin życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, spokoju i wielu powodów do radości każdego dnia. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, troskę i za to, że jesteś najlepszym mężem, tatą i dziadziem, o jakim mogliśmy marzyć. Niech każdy dzień przynosi Ci uśmiech, spełnienie marzeń i poczucie dumy z tego, co już osiągnąłeś. Życzymy Ci siły, pogody ducha i wielu pięknych chwil w gronie najbliższych.
0: Ściskamy Cię mocno i całujemy z całego serca. Twoja żona Jadzia oraz dzieci, Joanna z mężem Dawidem, Grzegorz z żoną Klaudią oraz wnuki Szymonek, Wojtuś i Kacperek. Dziadziu, kochamy Cię bardzo mocno. Do życzeń dołączamy muzyczny upominek.
2: Hey!

0: O uwagę prosimy panią Małgorzatę Bartoszek z Tarnowa, dla której napłynęły życzenia z okazji Dnia Matki.
1: Mamo, to ty nas wychowałaś, ty nas kochałaś i wspierałaś. Jesteś najlepsza na świecie, kochamy cię.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki życzą synowie Arek i Wojtek oraz dedykują piosenkę zespołu Impress Mamo.

0: O uwagę prosimy księdza proboszcza Wojciecha Maślankę z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Chubenicach.
1: Czcigodny księże Wojciechu, w dniu 25-lecia Twoich święceń kapłańskich pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry pasterz prowadzi Cię przez kolejne lata, obdarzając siłą i zdrowiem, a Matka Najświętsza otacza Cię opieką.
0: Szczęść Boże na dalsze lata Twojego kapłaństwa życzą kuzynki z Dębna, Bernadeta i Małgorzata z mężem. Do życzeń dołączają piosenkę Wybrany z ludu.

0: O uwagę prosimy panią Halinę Malisz z Wytrzyszczki.
1: Kochana mamo, dziękuję za życie, za pacierz wieczorny i uśmiech o świcie. Dziękuję za ckliwe matczyne słowa, że bronić nas zawsze jesteś gotowa. Więc dzisiaj uwierz nam, mamo droga, że ciągle prosimy Boga, który króluje na niebie, by ręką boską przed wielką troską ochraniać zawsze chciał ciebie. Dziś tym goręcej, choć już nie w duszy dziecięcej, prośba się w górę wyrywa, abyś się miła zdrowiem cieszyła i zawsze była szczęśliwa.
0: Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju oraz opieki Matki Bożej z okazji nadchodzącego Dnia Mamy składają dzieci oraz dedykują piosenkę Jakuba Storma, Mamo.

0: O uwagę prosimy panią Helenę Kisielewską ze Starej Wsi.
1: Droga siostro, z okazji twoich 70. urodzin pragnę ci przesłać bukiet najserdeczniejszych życzeń. Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności i życzliwości od wszystkich spotkanych ludzi. Niech spełnią się twoje najskrytsze marzenia. Na twarzy niech zawsze gości uśmiech, a każdy dzień niech będzie radosny, pogodny i przynosi tylko szczęśliwe chwile. Niech Pan Bóg ci błogosławi każdego dnia, a Matka Boża niech wyprasza potrzebne łaski na dalsze lata życia.
0: Życzy brat Marian oraz dedykuje piosenkę Matko, tyś piękniejsza niż zorza.

0: koncercie życzeń serdecznie witamy księdza solenizanta. W bieżącym tygodniu imieniny obchodzi
1: ksiądz Grzegorz Ochał.
0: W imieniu dyrekcji pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księdzu solenizantowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które z przyjemnością przekazaliśmy Państwu. Pięknie Was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za uwagę. Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
8: A gdyby tak to zmienić?
6: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Silna wspólnota lokalna oparta na zasadzie pomocniczości z najlepszym gwarantem integralnego rozwoju człowieka i skuteczną odpowiedzią na wyzwania współczesności, podkreśla biskup tarnowski Andrzej Jerz. Delegat Episkopatu do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej w przesłaniu z okazji zbliżającego się Dnia Samorządu Terytorialnego zwrócił się do marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych oraz pracowników administracji samorządowej. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego biskup Andrzej Jerz skierował do samorządowców słowa serdecznego pozdrowienia oraz wdzięczności. Jak podkreśla, Kościół nie postrzega samorządu jedynie jako sprawnej struktury administracyjnej, ale jako żywą wspólnotę osób. Kościół i samorząd mają wspólne pole do działania, troskę małej ojczyzny, gdzie Ewangelia spotyka się z konkretnymi potrzebami człowieka, podkreśla biskup. Delegat Episkopatu do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej zapowiada, że w ramach konferencji Episkopatu Polski podejmowane są prace nad stworzeniem odpowiednich struktur, które pozwolą jeszcze skuteczniej oddziaływać duszpasterską na środowisko samorządowe. Święty Jan Paweł II miał wielki szacunek do osób w podeszłym wieku, widział w nich wartość, wspomina kardynał Stanisław Dziwisz. Osobisty sekretarz papieża był gościem audycji Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona Małopolski. Kardynał wskazywał, że szczególny stosunek papieża Polaka do osób starszych mógł wynikać z tego, że własnych dziadków nie zdążył poznać. Dziadek od strony ojca Maciej zmarł, gdy mały Karol Wojtyła miał zaledwie 3 lata. Pozostali dziadkowie zmarli jeszcze przed przyjściem przyszłego papieża na świat.
3: Jeśli chodzi o jego dom rodzinny, on nie przeżył kontaktu z dziadkami, bo ich nie było wtedy już. Może dlatego, widząc ludzi starszych, miał taki szacunek, bo mu to brakowało w jego życiu osobistym. Starał się zawsze mieć kontakt z ludźmi w podeszłym wieku, a zwłaszcza chorymi. Widział wartość u tych ludzi, którzy mają tę dojrzałość, którą trzeba odkryć i którą trzeba się podzielić z następnym pokoleniem.
2: O tym, jak godnie przeżywać starość i jaką wartość społeczną niesie ze sobą podeszły wiek, można było usłyszeć w kolejnym odcinku audycji Rodzina w sercu Małopolski. Znajdziecie ją także na rdn.pl w zakładce audycje. A kolejne odcinki będzie można usłyszeć na naszej antenie w czwartki o 13.15 w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Akcja katolicka parafii katedralnej w Tarnowie rozpoczyna stałą modlitwę o beatyfikację służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej. Jak mówi współautorka książki o kandydatce na ołtarze Renata Luszowiecka, uczestnicy tej modlitwy będą prosić Boga o wyniesienie na ołtarze Stefanii Łąckiej, podobnie jak czyni to parafia grymboszowska, gdzie znajduje się grób Stefanii. Kandydatka na ołtarze nazywana jest aniołem z Auschwitz i diamentem wśród popiołów. W obozie narażała swoje życie dla innych, była także gotowa oddać życie za współwięźniarkę. Była dziennikarką w czasopiśmie diecezjalnym Nasza Sprawa, gdzie odpowiadała za wydanie specjalnego dodatku dla dzieci. Renata Luszowiecka dodaje, że Stefania Łącka prowadziła innych do Boga.
4: Ona żyła innymi, jej sprawy były na dalszym planie. Ten duch służby, duch oddania, duch radości, bo jak się czyta jej artykuły jeszcze z czasów seminarium nauczycielskiego, to naprawdę uśmiech budzi się na twarzy. Była taką, można powiedzieć, liderką, jak to teraz określamy. Żyła na co dzień modlitwą, ofiarą dla innych i dla Kościoła. W okresie obozu, gdzie przebywała z innymi, po prostu cała była dla innych, żyła tym, żeby nie zgasili swojego ducha, żeby też się modlili.
2: Stała modlitwa o beatyfikację służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej będzie się odbywała w katedrze w ostatni poniedziałek każdego miesiąca o 17:00. Wierni odmówią różaniec, a o godzinie 18:00 wezmą udział w mszy świętej w tej intencji. Modlitwa rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Rozważania różańcowe będą oparte na życiu i przesłaniu Stefanii. Po mszy będzie można nabyć ostatnią książkę o Stefanii Łąckiej, Klejnot Tarnowa. Będzie także można zabrać przygotowane myśli, cytaty służebnicy Bożej oraz obrazek z modlitwą. Dodajmy, że w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Grymboszowie w każdą ostatnią środę miesiąca jest nabożeństwo różańcowe o 17:30, a po nim msza w intencji beatyfikacji służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej. szkoły, którym patronuje święty Jan Paweł II, spotkają się na wspólnym pikniku sportowo-edukacyjnym Podkarpacie z JP2. Celem jest promowanie Podkarpacia jako miejsca aktywnego wypoczynku, ale także zdrowego trybu życia i szacunku do wartości i tradycji regionu. Impreza odbędzie się już w poniedziałek w Mielcu. Wydarzenie rozpocznie msza święta o 9 w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Później uczestnicy pikniku przejdą na miejsce rozegrania biegu przełajowego, w którym wezmą udział 8-osobowe drużyny z zaproszonych szkół. W programie jest także piknik z wieloma atrakcjami. Impreza odbędzie się w poniedziałek na obiektach Szkoły Podstawowej nr 11 oraz na terenach Parku Smoczka w Mielcu. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Radiowo-internetowe studium biblijne.
2: Uroczystość zesłania Ducha Świętego. Witamy wszystkich słuchaczy radiowo-internetowego studium biblijnego. W kolejnej naszej audycji pochylamy się nad trzecią częścią listu do Hebrajczyków. W naszym radiowym studio jest już biblista, ksiądz profesor Piotr Łabuda, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże księdzu dyrektorowi, naszym wszystkim radiowym, internetowym słuchaczom w uroczysty dzień, bo dzisiaj zesłanie Ducha Świętego. Można powiedzieć, że ta Ewangelia Janowa, która była dziś czytana, to tak trochę jak teraz, wieczorem w dniu zmartwychwstania. Wieczorem w dniu zmartwychwstania. Ewangelia Jana jakby przesuwa trochę to zesłanie Ducha Świętego. Ktoś ładnie powiedział, że Jan miał gorzej niż święty Łukasz, bo Łukasz miał jeszcze dzieje apostolskie. Mógł napisać. Słyszeliśmy dzisiaj pierwsze czytanie właśnie o tym zstąpieniu ducha. Święty Jan jakby troszeczkę przesuwa i to zstąpienie ducha kreśli wraz z przyjściem Jezusa, tego, który uzdalnia, tego, który dokonał zbawienia, tego, który wypełnił wszystko, tego, który teraz daje uczniom ducha i daje im niezwykłą władzę. Którym odpuścicie, nie tyle będzie im odpuszczone, ale mówi, którym odpuścicie grzechy, są odpuszczone. A którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ile razy czytam ten fragment, kiedy czytam fragment o Piotrze z Ewangelii Mateuszowej z 16 rozdziału, zastanawiam się, jak bardzo Pan Bóg potrafi zaufać człowiekowi.
2: A czy ze wszystkich darów, które otrzymali apostołowie, ten dar, można powiedzieć, jest takim największym darem? Znaczącym darem?
3: Wiesz, to nie wiem, czy największy, mniej wielki, średnio wielki, ale tak sobie myślę, ja bym dodał do tego, którym odpuścicie grzechy i zrobicie to w sposób prawidłowy i będziecie postępować właściwie i dopełnicie wszystkich obowiązków, to ja im odpuszczę, a którym zatrzymacie i będzie to w sposób prawidłowy, to ja zatrzymam. Nie, Pan Jezus tak nie mówi. Pan Jezus mówi, którym odpuścicie, już są im odpuszczone. Tak samo jak do Piotra powie, cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie, cokolwiek. Jaka wielka ufność Pana Boga, jaki wielki dar.
2: Właściwie, a z drugiej strony jaka wielka odpowiedzialność.
3: Jasna, odpowiedzialność wielka, ale dla mnie ważniejsza od odpowiedzialności jest ten, który czyni ten dar. Tak naprawdę niczego nie wymaga od uczniów. No, może jednego. Wymaga od nich wiary, żeby oni w Niego uwierzyli. Jeżeli uwierzycie, to jeżeli będziecie, bo oni kiedy w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus przychodzi, to oni na początku nic nie powiedzieli, na początku się bali. On pokazał im ręce i bok, dopiero wtedy się uradowali. Wcześniej, można powiedzieć, nie wierzyli. A zatem fundamentem wszystkiego jest wiara. Kiedy jeszcze kilka dni temu patrzyłem na ten nasz wykład, on właściwie podsumowuje list do Hebrajczyków. On zamyka list do Hebrajczyków i tak troszeczkę też zamyka całą tajemnicę dzieła świętego Pawła, bo wraz z zakończeniem listu do Hebrajczyków w jakim sensie zamykamy nasze studium Pawła, jego szkoły, jego uczniów. I kiedy patrzymy na ten list do Hebrajczyków, to tak naprawdę istotą wszystkiego, to tak naprawdę jakby czytamy wiele pouczeń, wiele wskazań w listach Pawłowych, w listach przypisywanych Pawłowi, w listach pasterskich, ale ten list do Hebrajczyków, on kończy się tym, co jest najważniejsze. I tak naprawdę taką pieczęcią tego listu, zresztą cały 11 rozdział, bardzo szeroki.
2: To taki mały traktat o wierze.
3: Tak, Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. My nie widzimy tego. My, kiedy gdzieś w dyskursie publicznym, pamiętam, była kiedyś taka rozmowa: małżonkowie składają przysięgę wobec Boga, a przecież Boga między nimi nie ma. Nie? Ktoś, kto nie wierzy w Boga, nie? Bo nie rozumie, że On jest. On jest. My Go nie widzimy w sposób dotykalny, w sposób widzialny, ale my wierzymy, że On jest. I ta wiara, tak jak napisze autor Listu Hebrajczyków, jest wręcz pewnością. Jest wiarą, ale w jakimś sensie jest wiedzą. Naszą wiedzą. Nie? To jest tak samo, jak niedawno były matury, niedawno były egzaminy kończące szkołę podstawową i sądzę, że każdy z tych młodych ludzi, nie było przy tobie mamy, taty, ale ty czułeś, że oni są, chociaż ich fizycznie nie było. Wiara jest fundamentem życia chrześcijanina.
2: A jak autor samego tego listu rozumie wiarę? Bo on, pisząc te słowa na samym początku 11 rozdziału, potem przywołuje postaci ze Starego Testamentu.
3: To jest, wiesz, dla mnie to jest ciekawe, że najpierw potężny traktat o Chrystusie jako najwyższym kapłanie. Autor pisze o tym, który wchodzi, który składa ofiarę raz, jedyny raz. On pisze o nim, że on otwiera dla nas miejsce święte świętych, ta zasłona zostaje rozerwana, otwiera nam świątynię niebieską, do tej świątyni wstępuje, w tej świątyni zasiada po prawicy Boga. My oglądamy teraz tylko cień tego, co będzie w przyszłości, tego, co otrzymamy. Autor zachęca, mamy pewność, że wejdziemy do miejsca świętego. Wejdziemy tam przez krew Jezusa. On nam, napisze autor, zapoczątkował drogę nową, żywą. On wprowadził nas przez swoje ciało. On cały czas buduje, ten autor buduje piękny obraz Chrystusa, który jest źródłem naszej nadziei, który jest godny zaufania, który nam daje obietnice, który nie opuszcza nas, który jest przy nas. Zachęca nas autor, żebyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań, abyśmy się gromadzili, abyśmy się umacniali, bo będzie kiedyś ten przybytek, nadejdzie dzień straszliwy, ale potem będziemy wprowadzeni do przybytku. I kiedy zbudował ten taki obraz, taką, można powiedzieć, potężną budowlę tajemnicy Chrystusa, tajemnicy naszej wieczności, przechodzi, mówi: słuchajcie, musimy tylko wierzyć. Musimy tylko wierzyć. I pięknie pisze, że tą wiarą cechowali się nasi przodkowie. Uprzedźmy trochę. Potężna lista, potężne dzieje historii zbawienia, w których występują różne postaci. I wszystkie te postaci, te osoby zostają określone mianem martyr, świadek. Tak jak są w Nowym Testamencie świadkowie, tak ci wszyscy, cała historia zbawienia, to jest historia świadków. Świadków. Świadek to jest ktoś, kto jest potwierdzeniem, jest dowodem, jest niezwykłym uczestnikiem historii zbawienia. Dla mnie ten fragment 11 rozdziału, w którym autor podaje przykłady wiary dla chrześcijan, dla mnie to pisał ktoś, kto w sposób doskonały przepracował, zrozumiał, poznał historię zbawienia.
2: A czy jest jakaś wspólna cecha tych właśnie przodków wiary, na których powołuje się autor listu do Hebrajczyków, która pokazuje, łączy, czym jest wiara?
3: Można by powiedzieć, że ta wiara łączy się z zaufaniem. Zaufaniem temu, który jest prawdziwy, czyli Bogu. Bóg, który jest prawdziwy, Bóg, który prowadzi. Kiedy czytamy, tu autor podaje najróżniejsze przykłady. Od Abla, od Henocha, od Abrahama, podaje przykłady ludzi, którzy nie do końca wszystko rozumieli. ten Abraham, który najbardziej szeroko tu jest opisany. Kiedy wyobraźmy sobie Abrahama, najpierw Abrama, potem to imię zostaje zmienione. Ten Abram jest w kraju rodzinnym, w domu, ma ziemię, ma stałość, ma pewność. I nagle, do tego się odwołuje autor listu Hebrajczyków, nagle Pan Bóg przychodzi i mówi: zostaw to. Zostaw to i wstań, chodź. Chodź, ja cię zaprowadzę.
2: Nieznane.
3: No ale wiesz, zostaw to wszystko. Kiedy dla mnie potem takim odbiciem tej osoby będzie Józef. Będzie absolutnie święty Józef. Anioł mówi do niego: wstań, weź, idź. Najpierw ma wstać, wziąć Maryję, ma wziąć nowe dziecko, potem ma iść do Betlejem, potem z Betlejem ma iść do Egiptu, potem z Egiptu ma znowu wracać do ziemi ojczystej, a kiedy już dochodzi do tej ziemi ojczystej, Pan Bóg mówi do Józefa: pójdziesz gdzie indziej, pójdziesz do Nazaretu. Cały czas Pan Bóg mówi coś, mówi to delikatnie, mówi we śnie, mówi nie w taki oczywisty sposób, że przychodzi pismo, przychodzi dokument, proszę bardzo zapłacić to i to. Nie, to jest delikatny głos Boży, który ten człowiek potrafi usłyszeć, który potrafi zaufać wbrew logice, wbrew czemukolwiek. No, ten Abraham: zostaw twoją ziemię, pójdziesz do innej krainy. Kiedy już dochodzi do tej krainy, kiedy otrzymuje tą ziemię, kiedy z żoną otrzymuje upragnione potomstwo Izaaka, wtedy Pan Bóg mówi: a teraz weź i złóż go w ofierze. Przecież to jest... Był już stary, był niemal obumarły. Nagle powstaje z niego nowe pokolenie. I on, ten Abraham, ofiaruje Izaaka, jedynego syna. Składał na ofiarę on, który otrzymał obietnicę. I tu autor pięknie pisze: a może pomyślał, że Bóg mocny jest wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Potrafi dostrzec autor niezwykłe analogie, niezwykłe połączenia tych historii Starego Testamentu, bo potem przecież i cała historia Mojżesza, cała historia wymienionych tylko w aluzjach osób, bohaterów. I to wszystko autor mówi: Pan Bóg jest mocen dokonać wszystkiego. Trzeba tylko, a może powiemy, trzeba aż uwierzyć, no nie? Uwierzyć, to co pytałeś na początku, dla mnie uwierzyć to też znaczy zaufać. Zaufać, pozwolić się poprowadzić, pozwolić, żeby Pan poprowadził mnie drogą, która dla mnie jest kompletnie drogą nieznaną, niepewną, niebezpieczną, czasami niechcianą, ale ten Pan Bóg, który mnie zacznie drogą prowadzić, On mnie doprowadzi do tego, co obiecuje. I to jest to, co autor listu do Hebrajczyków po kolei pokazuje w tych wszystkich przykładach. Dla mnie to tak troszkę, może niepełne podobieństwo, ale jak na wydziale przychodzą studenci, przychodzą pisać pracę magisterską. I wtedy mówi się im: słuchaj, musisz trochę zaufać, rób to, co ci będę mówił, no ale jak to będzie? Spróbuj zaufać. Spróbuj uwierzyć, że dojdziesz. Zbierz takie materiały. Przeczytaj taką i taką książkę. I temu człowiekowi się wydaje, że to co robię, jest bezsensowne, bo ja pamiętam, miał tam któryś ostatnio student pisać o Marii Magdalenie. I mówił mu: poczytaj o Kafarnaum. Ale co o Kafarnaum? No poczytaj jeszcze o tym poczytaj. I on tak widziałem, że nie do końca czytał, owszem, ale nie widział sensu tego wszystkiego. I dopiero kiedy dostał temat, kiedy dostał plan, kiedy zaczął pisać, na początku mu to się wszystko jeszcze jakoś tak nie składało do końca. Można by rzec, że trochę wątpił w mądrość promotora, w jego inteligencję, w jego pomysł. I potem nagle mówi: tak, to ma rzeczywiście sens. To się rzeczywiście złożyło w jedną całość. Można powiedzieć, że Pan Bóg on pisze ten autor do Hebrajczyków. Nie starczy czasu, żeby opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu, o prorokach, różne ich dzieje, ale wszystko to mówi, prowadziło ich, i tu jest paradoks dla mnie tego 11 rozdziału, prowadziło ich, ale jednak nie w pełni otrzymali przyrzeczoną obietnicę. Bo nam Pan Bóg zgotował lepszy los. Tamtych prowadził, doprowadził do celu, ale nam zgotował lepszy los, pisze autor, bo nie chciał, aby oni osiągnęli doskonałość bez nas. Myśmy do tej doskonałości zostali wprowadzeni przed nimi. No bo nas Pan Bóg wprowadził od razu do swojego przybytku przez tajemnicę Jezusa Chrystusa. A oni musieli czekać. Musieli doczekać na tego, który ich wprowadził, a myśmy tą doskonałość osiągnęli. I dlatego autor pisze tak. Skoro mamy dookoła siebie takie mnóstwo świadków, to musimy zrzucić wszelkie ciężary. Musimy zostawić przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, a musimy biec wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Popatrzcie na Jezusa. On nas w tej wierze przewodzi. On tą naszą wiarę wydoskonala. Jezus jest tym pierwszym, można powiedzieć, który przeszedł przez życie tak, jak należał. On jako pierwszy wszedł do tego przybytku, on wyznaczył nam drogę. Autor mówi, popatrzcie, macie tylu pięknych świadków, tylu pięknych współzawodników, którzy nie tyle współzawodniczą z wami, co uczestniczą w tym samym biegu. Wszyscy jesteśmy w jednej drużynie. To nie są różni zawodnicy, którzy próbują siebie jakoś wypchnąć, czy sfaulować, czy nie. My wszyscy razem biegniemy, my wszyscy razem mamy się wspomagać w tym biegu. Pierwszym, który przebiegł tą trasę, był Jezus. Teraz naszym zadaniem jest trudzić się. I ta dalsza część listu.
2: No właśnie, bo 12 rozdział to jest właśnie obraz cierpienia i trudnych doświadczeń.
3: Tak, i Pan Bóg mówi wyraźnie, popatrzcie, jeszczeście nie cierpieli tak na poważnie. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. I Pan Bóg mówi, popatrz, skoro ja doświadczałem mojego syna, skoro on tak przecierpiał, skoro on musiał wycierpieć, no to weź, wyprostuj opadłe ręce, osłabe kolana, zacznij iść prosto, zacznij być człowiekiem, który będzie żył z godnością. I przewołuje autor Ezawa, mówi, popatrz, Ezaw wycofał się z walki, Ezaw postanowił urządzić się tutaj, na tym świecie, Ezaw postanowił być wygodnym. I patrz, co z tego miał. I patrz, potem szukał ze łzami tego, próbował odzyskać, ale jak się coś już sprzeda, jak coś się odda, jak się przegapi, można by powiedzieć, okazję do osiągnięcia zbawienia, to się już nie wróci. To jest, ja studentom nieraz powtarzam, szczególnie na trzecim, czwartym roku, mówię, jeżeli się nie nauczył łaciny na pierwszym, drugim roku, jeżeli nie nauczyłeś się greki na tam drugim, trzecim roku, to nadrobić to jest prawie niemożliwe. To są te okazje, to są te sposobności do uczynienia dobra, do poznania, które się już nie wrócą. Jeżeli nie wykorzystałeś tej okazji, którą daje ci Pan Bóg, to już to się nie wróci. Jak sprzedasz siebie, jak sprzedasz, oddasz to błogosławieństwo Pana Boga, tak Ezaw, pisze autor do Hebrajczyków, to już to się nie wróci. To już jest twój koniec. I stąd też autor mówi, niech trwa wasza braterska miłość. On podkreśli nie tylko miłość jako coś, co ma trwać w nas. Ta miłość ma być braterska, to znaczy nie tylko mam miłować siebie, nie tylko mam miłować Pana Boga. Ta miłość ma być braterska, ma być dawaniem siebie. I stąd też zaraz potem napiszę, przede wszystkim nie zapominajcie o gościnności. To jest ta w liście do Rzymian. Kiedy Rzymianie pytają, co zrobić, żeby być dobrymi wierzącymi, co zrobić, żeby dobrze postępować. Paweł napisze do nich: nie zapominajcie o gościnności. To jest pierwsza rzecz, która sprawia, że bo gościnność to nie jest tylko dać komuś jeść, dać komuś pić. Tak, to jest pierwszy krok. Przychodzi do ciebie głodny, przychodzi spragniony, mamy uczynki miłosierne co do ciała, to pierwsze to mu daj jeść i pić, ale potem przyjmij go w domu, potem doradź mu, dopomagaj mu, dobrze radź, prowadź ku dobremu. To wszystko się łączy z tą cechą gościnności. I ta gościnność dla autora listu łączy się ewidentnie z miłością. Człowiek, który jest gościnny, daje gościnę, szanuje, miłuje, tak jak pisze, nawet aniołom, nawet Panu Bogu daje gościnę, daje dobro, i to jest właśnie prawdziwa miłość.
2: Każdy list, który do tej pory omawialiśmy, dawał jakieś bardzo konkretne wskazania, praktyczne wskazania co do życia chrześcijan. Czy autor listu do Hebrajczyków, oprócz tego, co powiedzieliśmy, wiary, zaufania, owej gościnności, miłości braterskiej, daje jeszcze jakieś konkretne wskazania co do życia chrześcijańskiego?
3: Marcin, masz wypisane, widzę na kartce, wszystkie, chyba nie wszystkie.
2: Ale to nie chodzi o mnie.
3: Dla mnie takim też wskazaniem tłumacz zatytułował obowiązkiem wiernych jest: pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Warto się zastanowić, tymi przełożonymi, którzy głosili nam Słowo Boże, to oczywiście w pierwszym rzędzie będą nasi kapłani, nasi duszpasterze, ale też dla mnie takimi przełożonymi, którzy nam głosili Słowo Boga, to są nauczyciele. Ciekawe, czy może by trzeba było sobie zrobić taki rachunek sumienia, jak szczególnie ci starsi, ale młodsi też, na ile my pamiętamy o swoich przełożonych, o swoich duszpasterzach, którzy nas przygotowali do pierwszej komunii, do spowiedzi, do sakramentów, którzy nas prowadzili przez te sakramenty. Jeżeli jesteśmy praktykującymi katolikami, bo inaczej to nie może być, nie można być katolikiem niepraktykującym, bo to jest dziwny twór w ogóle słowny. Ale pomyślmy sobie, ile spowiedzi już odbyliśmy, ile razy, ilu kapłanów spędziło godziny, czy tam dziesiątki godzin, żeby tych ludzi prowadzić, żeby nas prowadzić do wolności. Ilu kapłanów sprawowało sakramenty, sakramentalia, nabożeństwa. Czy my o tych ludziach pamiętamy, którzy nas prowadzili, ale tak szerzej trochę, o naszych nauczycielach, którzy nas nauczyli pisać, czytać, nauczyli nas alfabetu, nauczyli nas, nie wiem, czym się różni pierwiastek od potęgi, którzy nas nauczyli fizyki, geografii, którzy nas chociażby poruszali trochę na WF-ie. To są ci nasi przełożeni, o których autor listu mówi: pamiętajcie o nich. Pamiętajcie o żywych, ale też o tych umarłych. I on wraca do tego. On wraca do tego, mówi: bądźcie posłuszni waszym przełożonym. Bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać z tego sprawę. Mamy przełożonych w zakładach pracy, w naszych uczelniach. Wszędzie jakichś przełożonych mamy. Czy my umiemy ich szanować? I druga rzecz, jeżeli jesteśmy przełożonymi, autor pisze: musimy zdać z tego sprawę. A więc kiedyś każdy z nas odpowie za to, jak traktował swoich podwładnych, swoich pracowników, swoich współpracowników. Można mówić, że to wszystko, te wszystkie wskazania, one się sprowadzają do tej miłości. To, co otwiera 13 rozdział: niech trwa wasza braterska miłość. To jest takie, ta wiara, miłość. No i dochodzi nadzieja, że kiedyś zostaniemy za to nagrodzeni, kiedyś za to dobre postępowanie, tak się zresztą kończy list do Hebrajczyków, kiedyś za to czyste sumienie, kiedyś za to dobre postępowanie, kiedyś zostaniemy obdarzeni przez Boga, sprawcę pokoju, przez tego wielkiego pasterza owiec naszego Pana Jezusa Chrystusa. To są takie wskazania, które pięknie zamykają ten list do Hebrajczyków. I autor prosi, módlcie się. Módlcie się, aby to kiedyś się stało, żebyśmy pełni wiary przeszli nasze zawody życiowe, nasze dzieje tu ziemskie, żebyśmy w tym ciągu historii zbawienia, żebyśmy to przeszli, żebyśmy przetrwali to wszystko w miłości braterskiej, w uczciwości, w czystości, w rzetelności. Tam będzie też autor mówił wyraźnie, żebyśmy mieli we czci małżeństwa. Też 13 rozdział. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem. Mam nie w szacunku, nie w uszanowaniu, ale we czci. Jesteś mężem, jesteś żoną i ja mam do ciebie odnosić się ze czcią. Wy, małżonkowie, macie się odnosić do siebie i do innych małżonków ze czcią. Czci ojca i matkę swoją, a tu autor dodaje jeszcze czci małżeństwo. To jest sakrament, święty znak. To jest znak miłości Boga, który się odbija w człowieku. I autor prosi, módlcie się o to wszystko, abyśmy właśnie stanęli kiedyś. On prosi, proszę was, przyjmijcie to słowo zachęty. Po to, żebyśmy byli przyjęci przez Jezusa Chrystusa. Tego, który tu jest, ten list pięknie pokazuje. On jest tym przed wiekami. On jest tym, który się stał, który dla nas sprawiał ziemię, sprawiał historię światów. On jest tym, który jest ostatnim słowem. Pan Bóg po raz ostatni powiedział coś do nas przez tajemnicę Jezusa Chrystusa. Powiedział to w sposób najpiękniejszy, bo powiedział przez Jego ofiarę, przez to, że On otworzył nam przybytek, przez to, że nas chce prowadzić do tego przybytku. My mamy być wierni, przepełnieni wiarą temu, który nas prowadzi, żebyśmy weszli do tych przybytków. To też są takie najważniejsze tematy teologiczne. Jak się czyta list do Hebrajczyków, to ewidentnie najważniejszą prawdą, która pięknie przebija z całego tekstu, Jezus jako arcykapłan. Jedyny, niepowtarzalny, niezastępialny. On, który zakończył całą historię zbawienia i otworzył dla nas przybytek, wprowadził, wchodząc do przybytku, wprowadził dla nas miejsce. On, który jest przed wiekami, On, który jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. On, który jest tym, który idzie przed nami, który ma nas wprowadzić do chwały wieczności. W ten sposób przeczytaliśmy list do Hebrajczyków. List, który jest dla nas wielką nadzieją, że my mamy przygotowane miejsce w niebie. On można powiedzieć, pokazuje nam, że mamy pewność. Pewność, że wejdziemy do tego miejsca świętego, że wejdziemy tam przez krew Jezusa. On, który zapoczątkował drogę nową, żywą. On, który przez swoje ciało wprowadza nas do chwały wieczności. Warto w tym tygodniu, który kończy miesiąc maj, właściwie przygotowuje nas już powoli na Boże Ciało, to jeszcze za dobry tydzień, ale warto sobie uświadomić, że my mamy miejsce święte, przygotowane przez krew Jezusa. Może niech ten fragment rozpoczynający te wskazania moralne, które wypływają z całego listu, może niech ten fragment 10 rozdziału towarzyszy nam. Ta myśl, że mamy pewność, że wejdziemy do miejsca świętego, a wejdziemy tam przez krew Jezusa Chrystusa. Niech ten fragment towarzyszy nam, a my już za tydzień otworzymy kolejne listy, już listy innych apostołów. A dzisiaj ten 10 rozdział niech nam towarzyszy i niech towarzyszy nam przez najbliższy tydzień.
4: Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem. I to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.
1: Radiowo-internetowe studium biblijne.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

0: umęczą pod Pąckim, Piłatem ukrzyżowaną, Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: Część trzecia, chwalebna. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bóg nie pogodził się ze śmiercią człowieka. Jest Bogiem żyjących, a nie umarłych. Wszędzie tam, gdzie serce, przezwyciężając egoizm, przemoc, nienawiść, pochyla się z miłością ku temu, kto jest w potrzebie, tam i dziś zmartwychwstaje Chrystus. Wszędzie tam, gdzie umiera człowiek, który przeszedł życie wierząc, miłując i cierpiąc, zmartwychwstanie Chrystusa świętuje swe ostateczne zwycięstwo. Tajemnicą zmartwychwstania żyjemy codziennie, gdy podnosimy się z naszych grzechów, upadków i słabości. Kiedy mimo wszystko dźwigamy się, aby nie trwać w upadku, nie poddawać się i żyć nadzieją. Codziennie mamy zło zwyciężać dobrem i nienawiść miłością. Mamy świadczyć przed światem, że Chrystus zmartwychwstał prawdziwie. Najbardziej przekonującymi świadkami będziemy jednak wtedy, gdy doświadczymy obecności zmartwychwstałego i Jego mocy w tajemnicy największej i najświętszej, w tajemnicy Eucharystii. Tam zawarte są wszystkie blaski i moce zmartwychwstania. Módlmy się o to, aby rodziny odważnie wyznawały wiarę w Boga w swoim otoczeniu i mocą Chrystusa zmartwychwstałego doszły do niebieskiej chwały.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego

0: Panie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
0: zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga. W niebowstąpienie Pana Jezusa. Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Wpatrujemy się w Chrystusa, który w 40 dniu od swego zmartwychwstania wstąpił do nieba, by zasiąść po prawicy Ojca. Nas również oczekuje dobry Ojciec w niebie, ponieważ nas kocha i przygotował nam mieszkań wiele. Jezus daje nam nadzieję, że i dla nas przyjdzie czas wstąpienia, wejścia do domu Ojca. Zanim jednak dostąpimy radości wiecznej, zanim wejdziemy do domu Ojca, mamy obowiązek czynić niebo tu i teraz, na ziemi, w sobie i wokół siebie. Tymczasem często zapominamy, że na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami, że celem naszej drogi jest dom Ojca i niezależnie od tego, jakie są nasze warunki materialne, czy urządziliśmy się tu wygodnie, musimy opuścić ziemię. Idąc do Boga, idźmy do ludzi, starajmy się w nich odnaleźć wzajemną miłość i dobroć, przebaczając sobie wzajemnie winy i urazy. Módlmy się o to, aby rodziny chrześcijańskie nie uległy zmaterializowaniu i nie poddawały się konsumpcji.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba

0: zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święty

0: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak było

0: potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Tajemnica zesłania Ducha Świętego utwierdza nas w tym, że Chrystus, tak jak zapowiedział, pozostaje z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uczniowie, napełnieni Duchem Świętym, usłyszeli słowa: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. To Jezusowe posłanie dotyka i nas. Potrzeba zatem, byśmy i my dzisiaj tak to odbierali. Co prawda Jezus kierował je do apostołów, ale posłanie do głoszenia dobrej nowiny o Jezusie jest skierowane również i do każdego z nas. Wiara w Jezusa to nie tylko troska o samego siebie, ale i poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, któremu nieraz trudno odnaleźć właściwą drogę, gdy zamierza zmienić swoje życie. Módlmy się, by członkowie grup parafialnych w swoich środowiskach byli odważnymi apostołami Chrystusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba nam

0: praw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wtedy Maria rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój, Zbawcy moim, w Bogu moim, Zbawcy, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Maria jest pierwszą osobą, która w nagrodę za swoje życie, pełne ofiar i miłość, została wyniesiona do chwały niebieskiej. Kościół Święty ukazuje nam w niej wzór najczystszej chrześcijańskiej nadziei. Jest to nadzieja, która ogarnia każdego człowieka. Cały bowiem człowiek z duszą i ciałem dostąpi zbawienia. Jest to nadzieja przemienienia i uwielbienia człowieka, która dana nam jest w objawieniu Bożym, wielokrotnie potwierdzana w nauczaniu Jezusa. Ta nadzieja dana nam jest wszystkim w Maryi w niebo wziętej, która jest wzorem wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. Tajemnica w niebo wzięcia Maryi jest pełnym ukoronowaniem, chwałą jej ciała i duszy. Maria jest doskonałym obrazem Kościoła, zwycięskiego Kościoła, którego nadzieję ciągle podtrzymuje. Przypomina nam główną prawdę wiary, że Jezus przyszedł zbawić każdego człowieka, jego ciało i duszę, i daje przykład, że jeżeli będziemy wiernie służyć Bogu, wypełniając Jego wolę, spotkamy się z Nim w niebie. Módlmy się o to, aby mimo różnorakich trudności naszych rodzin nie opuszczała nadzieja.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba

0: zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Wspaniałą koronę otrzymała Maryja od swojego Syna, koronę, która jaśnieje na tle słońca. Ale mimo należnego wywyższenia, Maryja jest tą samą cichą, pokorną i posłuszną Bogu. Chociaż poddanymi jej są aniołowie, patriarchowie, prorocy, apostołowie, męczennicy i wszyscy święci, jest wciąż tą samą pełną oddania matką, która troszczy się i martwi o swoje dzieci, a którymi jesteśmy z woli Jezusa wszyscy. Jej serce przepełnia dobroć i miłość, bo jest najczulszą i najwytrwalszą z wszystkich matek. Jakże wrażliwa jest na nasze prośby. Jest najlepszą urzędowniczką, która wstawia się za nami u swego Syna Jezusa Chrystusa. Módlmy się, aby w rodzinach oddawano cześć Matce Bożej, szczególnie przez odmawianie różańca.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta

0: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale

0: Synowi nas oddawaj.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
1: Wierzysz.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
8: A gdyby tak to zmienić?
9: A gdyby tak to zmienić?
7: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
10: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
11: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
10: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj.
2: Jednym słowem.
3: Odcinek 38. Dar.

Dobry wieczór Państwu. Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w kolejną to już przedostatnią niedzielę maja w dzień bardzo uroczysty, bo dziś zielone świątki, 50 dni po świętach Wielkanocy. Kiedy to wleciało? Szkoda nawet to rozpamiętywać, ale ważne, że już piękna pogoda nam przyświeca. Żyć się od razu bardziej chce, kiedy ta wiosna bucha nam w twarz, a dzisiaj jeszcze ta muzyka, myślę, że dodatkowo wprawi nas w odpowiedni nastrój, ale także troszeczkę skłoni do refleksji. No i właśnie mnie dzisiejsza uroczystość, dzisiejsze święto zasłania Ducha Świętego skłoniła mnie do takiego tematu naszej dzisiejszej audycji, która nie będzie się opierać na piosenkach, które w swoich tytułach ma słowo dar, ale ten dar będzie takim naszym przewodnikiem przez dzisiejszy wieczór. Ważne jest, że zaczęliśmy od przepięknej kompozycji, która w tym roku liczy sobie 26 lat. Rok 2000 to był, kiedy Ryszard Rynkowski wyśpiewał Dary Losu, tekst Jacka Cygana. I pięknie ten tekst brzmi aż po dzień dzisiejszy, ten tekst, ta piosenka, ta kompozycja. Na samym początku skupiamy się, czym jest dar jako definicja, i sięgamy, jak co tydzień, do słownika języka polskiego i możemy przeczytać, że dar to inaczej podarunek, czyli coś, co się komuś ofiaruje, upominek lub prezent, ale także dar to talent, czyli wrodzona zdolność do robienia czegoś, na przykład dar pisania czy talent artystyczny. I nad obiema tymi definicjami dzisiaj troszeczkę bardziej się pochylimy i o nich sobie podyskutujemy. A tymczasem piosenka, która będzie bardzo adekwatna do tej pogody, która od kilku dni z nami przepięknie jest.

Piosenka, która już ma przecież 52 lata, a cały czas wchodzi jak mantra gdzieś tam pod czaszką. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. I tak można w kółko i w kółko i w kółko. Zespół Bemi Bem, czyli polski zespół wokalno-instrumentalny, który powstał w 1973 roku. No i oczywiście ten jedyny, niepowtarzalny głos, który Państwo z pewnością rozpoznali, czyli pani Ewa Bem, a także jej brat, czyli Aleksander Bem, który także grał na perkusji. I dzisiaj taka audycja, która mówi właśnie o darach i skupimy się na pierwszej z definicji, czyli darze jako podarunku, czyli coś, co się komuś ofiarowuje, upominek lub prezent. Prezenty się daje zazwyczaj z okazji świąt, zazwyczaj to są święta Bożego Narodzenia. Podarki się daje także z okazji rocznic, urodzin, imienin. To są takie okazje, kiedy można się pokusić właśnie o jakiś podarunek, można się pokusić, żeby coś komuś ofiarować, coś, o czym ta osoba właśnie pragnie. I to jest przepiękny zwyczaj i dobrze, że się tak wzajemnie obdarowujemy, ale też piękne są takie upominki, które dajemy komuś bez okazji. Takim upominkiem to może być przecież chociażby kwiatek dla żony i to w środku tygodnia. Dlaczego by nie? To może być coś słodkiego dla męża, upieczone własnoręcznie, albo może kupione w sklepie, jeśli nie ma się takiego talentu albo czasu akurat, żeby coś takiego samemu popełnić. No i nie tylko dla męża, ale przecież można dla dzieci, dla wnuków, dla rodziców. Takie coś od siebie, co po prostu sprawi przyjemność i komuś poprawi dzień, bo to chyba także o to chodzi, żeby te upominki przede wszystkim przynosiły radość, mniejszą, większą, ale mają także wyrażać pamięć i to, że coś o tej osobie wiemy, coś, co sprawia, że mamy z nią relację, bo wiemy, jak tę osobę zadowolić i jak jej właśnie poprawić nastrój i uświetnić nie tylko jego świąteczny dzień, ale każdy jeden kolejny. Dlatego bądźmy skłonni do dawania takich podarków, do dawania upominków, które wcale nie muszą dużo kosztować, a gwarantuję Państwu, że na pewno zbudują relacje. I odnośnie podarunków, to jest taka piosenka, chociaż polskiej artystki, to zaśpiewana po angielsku. Ale wszystko się zaraz wyjaśni.

Bo ja tutaj Państwu tralalala i pitu pitu o upominkach materialnych, a przecież podarunki i upominki przepiękne są te niematerialne. I przed momentem pani Basia Czeczelewska wyśpiewała nam, że twoja miłość to dar. Opieka i powietrze naprawia każdą ranę. Wiem, nie musisz tu być, nie musisz mnie kochać. Jesteś darem, mam cię za pewniak. I jak mogę zapomnieć, że twa miłość to dar. A gift. I właśnie Basia Czeczelewska. I to był rok 2009. I odnośnie właśnie tych darów niematerialnych, to chciałbym przypomnieć słowa pani Cecily Ahern, pisarki, która napisała książkę Gdybyś mnie teraz zobaczył. Co więcej możemy dostać niż życie? Czego więcej możesz pragnąć niż życia? To dar. Życie jest wszystkim. Tak właśnie pisała pani Cecilia w swojej powieści. Pytanie tylko, czy my ten dar, jakim jest nasze życie, potrafimy przyjąć właśnie tak w całości. Kim jesteśmy, co czujemy, w jakim kierunku się rozwijamy, co nas spotyka. Bardzo często wyobrażamy sobie, że to życie powinno być inne. Bardzo często dążymy do innego życia, ale wiele okoliczności nie pozwala nam żyć tak, jakbyśmy chcieli, w pełni. A najważniejsze przecież jest, żeby przyjąć to życie jako dar. Przyjmować każdy dzień jako dar. Przyjmować miłość jako dar. Wszystkich ludzi, których spotykamy, relacje z nimi, jako właśnie dar. Nawet jeżeli to są relacje trudne, ciężkie, to żeby wyciągać odpowiednie doświadczenia i odpowiednie wnioski z nich. I to też wszystko jako taka nauka, traktować to jako dar. Bo jeśli nie będziemy w takim permanentnym przeczuciu, że wszystko możemy traktować jako dar, to możemy zatopić się w marazmie. W takim marazmie jak podmiot liryczny w piosence przed nami.

Słuchają Państwo audycji jednym słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czerwony tulipan. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć. Tak śpiewała grupa Czerwony Tulipan i wyśpiewała to w roku 1995. Grupa pochodząca z Olsztyna. I właśnie warto, żeby nie położyć się i nie ulegnąć takiemu marazmowi, który może nas całkowicie przygnieść i który może nie pozwolić nam pójść w górę, pójść do kolejnego dnia, bo przyjmowanie wszystkiego jako dar, postrzeganie to w taki sposób, to może być dobra recepta na przeżycie tego, co przed nami. I oczywiście nie jest też łatwo przeżyć bez tych darów, które mamy, czyli bez talentów. Tak jak wspominałem, druga definicja słowa dar to wrodzona zdolność do robienia czegoś, na przykład dar pisania czy talent artystyczny. To jeśli chodzi o słowo talent, bo każdy z nas ma jakieś talenty, niektóre bardziej wyeksponowane, inne mniej. I to wcale nie muszą być talenty, dzięki którym staniemy na szczycie świata, dzięki którym cała Polska czy też cały świat o nas usłyszy. To mogą być talenty takie prozaiczne, pospolite. Mamy talent do gotowania i dzielimy się nim z najbliższymi, a przede wszystkim z samym sobą, bo gotujemy pysznie i jemy pysznie. Możemy mieć talent do sprawnej organizacji czasu i dzięki temu możemy sobie tak poukładać wszystkie zajęcia domowe w pracy, w szkole, na studiach, że możemy zrobić więcej rzeczy i efektywniej spędzać nasze życie, jest więcej czasu na pasję. No i właśnie, talent, który możemy wykorzystywać w ramach jakiejś pasji, czyli talent sportowy, talent artystyczny, i tak dalej, i tak dalej. I to może po prostu nam sprawiać ogromną frajdę i ogromną radość. I jeśli potrafimy się dzielić tym talentem z innymi, jeśli potrafimy sprawiać, że ten nasz talent, to z niego jest dużo większy pożytek dla całej społeczności wokół nas, dla naszego mikrokosmosu, no to już w ogóle jest fantastycznie. Bo mam taką piosenkę i właśnie starałem się do niej podprowadzić, że może ktoś ma talent do budowania domu, ale nie takiego, że fizycznego, że staną fundamenty, staną ściany i całe wykończenie, ale do budowania takiego domu z najbliższymi.

Ta piosenka i ta płyta w tym roku obchodzi swoje okrągłe, 55. urodziny. Zespół Dżamble i nieśmiertelny Andrzej Załucha w kompozycji Wymyśliłem Ciebie z płyty Wołanie o Słońce nad Światem. Zespół Dżamble tylko jedną płytę popełnił w całej swojej historii, ale jaka to płyta i jakie fantastyczne nazwiska na tej płycie się pojawiły polskiej muzyki rozrywkowej, jazzowej i po prostu artystycznej. No a jak to brzmi po tylu latach, to Państwo sami mogli przed momentem się przekonać. I już pomału zawijając do brzegu, ale jeszcze rozmyślając nad tymi darami, tymi prezentami, tymi upominkami, tymi talentami, czyli tym wszystkim, co może pozwalać nam i naszym najbliższym przeżywać to życie jak najlepiej i z jeszcze większym uśmiechem na twarzy, to zróbmy sobie taką małą listę życzeń, czego nam tak naprawdę potrzeba. I nie skupiajmy się na tym, czego mi potrzeba właśnie w tym momencie, ale pochylmy się głębiej i pomyślmy, czego serio nam potrzeba. I te dwie najbliższe piosenki niech będą taką pomocą ku temu.

Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka bardzo chcieli zaśpiewać jakąś piosenkę w duecie. I Zbigniew Wodecki sam chciał napisać tekst do właśnie tego wykonania, ich we dwoje, ale bardzo mu nie szło. Więc zwrócił się do mistrza Jonasza Kofty, żeby mu pomógł. I pomógł mu chyba najlepiej, jak mógł. Z tobą chcę oglądać świat. Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka. Rok 1984, a wcześniej rok 1979, 5 lat wcześniej, i Marek Jackowski. Tę piosenkę w zasadzie można dwojako zaimplementować, jako piosenkę Marka Jackowskiego, właśnie jako jego solowe wykonanie, jeszcze z muzykami zespołu Anawa, z którymi współpracował właśnie w latach 70., ale to także można zainterpretować jako piosenkę zespołu Manam, bo przecież ci sami muzycy weszli w skład pierwszego zespołu Manam, który wtedy nazywał się bardzo enigmatycznie Manam Elektryczny Prysznic. Już zostawiam, co autor miał na myśli, no ale właśnie ta przepiękna kompozycja, oprócz w domyśle Błękitnego Nieba, ale nie tylko, pojawiła się na polskiej scenie muzycznej i przepięknie rezonuje do dnia dzisiejszego. A my kończymy już nasze spotkanie w ramach audycji jednym słowem. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że mieli Państwo dzisiaj piękny dzień. Dzień z okazji Zielonych Świątek. Już za tydzień ostatnia niedziela maja i za niedługo długi weekend, bo to będzie Boże Ciało. Także jak najbardziej życzę Państwu, żeby tego słońca nie brakowało w tych najbliższych dniach i tygodniach. Niech Państwa nie opuszcza dobry humor i dobra pogoda ducha także. A nade wszystko niech u Państwa będzie miłość i wszystko, czego Państwo sobie wymarzą, niech przyjdzie w odpowiednich darach, podarkach i talentach. To mówię ja, tutaj Maciej. Wielkie dzięki. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.

jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj. Jednym słowem.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Te domy, ulice tak brudne, tak szare, i ludzie, co żyją tu chyba za karę. Gdy tylko się uda na miasto wyskoczyć, wciąż widzę te oczy.
2: Tak smutne oczy.
1: I płynie ulicą tak wielu bez celu, przybyli, odejdą bez celu, by dożyć, by przeżyć, jak męczący nieżyd. Trwa walka, co kiedyś się komu należy.

możesz przemienić ludzi i uczynić całkiem nowymi, gdy tylko się uda na miasto wyskoczyć. Tak głodne oczy, ciebie głodne oczy, i płynie twa łaska jak strumień wezbrany. Bezdomnych, co przyszli, czynisz dziedzicami, obmywasz z miłością ich stopy.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Duch Święty przemienia zamęt świata w komunię z Bogiem i między ludźmi, przypomina papież w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Podczas południowej modlitwy Regina Celi Leon XIV pozdrowił Polaków. Prosił też o modlitwę w intencji katolików w Chinach. Kolejna trudna noc dla mieszkańców Kijowa. W rosyjskim ataku ucierpiał m.in. klasztor dominikanów. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest duchem pokoju, misji i prawdy, który ma moc przemienić zamęt świata w komunię z Bogiem i między ludźmi, przypomniał Ojciec Święty w homilii wygłoszonej podczas mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra w uroczystość zesłania Ducha Świętego. I zachęcił, by każdy chrześcijanin umocniony jego darami głosił światło Ewangelię i zaprowadzał pokój oraz prawdę.
3: Najdrożsi, z żarliwym sercem módlmy się dzisiaj, aby Duch Zmartwychwstałego wybawił nas od zła wojny, którą zwycięża nie supermocarstwo, lecz wszechmoc miłości. Módlmy się, aby uwolnił ludzkość od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie przez niezmierzone bogactwo, lecz przez niewyczerpany dar. Prośmy Go, aby uleczył nas z plagi grzechu, przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imię Jezusa.
2: Z kolei w rozważaniu przed południową modlitwą Regina Celi, Leon XIV, nawiązując do Ewangelii mówiącej o spotkaniu uczniów z Jezusem, który wszedł do wieczernika mimo drzwi zamkniętych, zachęcił, by zastanowić się nad tym, jakie drzwi w naszym życiu otwiera dziś Duch Święty. To drzwi do spotkania z Bogiem, do wspólnoty Kościoła i do naszych serc, podpowiedział papież.
3: Trzeba nam na nowo odkryć Boga jako Ojca, który nas kocha, budować Kościół, w którym wszyscy czują się jak w domu, i tworzyć braterski świat, w którym między wszystkimi narodami króluje pokój.
2: Z kolei w pozdrowieniach po modlitwie Regina Celi papież przypomniał, że katolicy obchodzą dziś także Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach.
3: Połączmy nasze modlitwy z modlitwami chińskich katolików jako znak naszej miłości do nich oraz ich komunii z Kościołem Powszechnym i z następcą Piotra. Niech wstawiennictwo Królowe Nieba wyprosi dla wspólnoty wierzących w Chinach łaskę jedności i obdarzy wszystkich siłą do dawania świadectwa Ewangelii w trudach dnia codziennego.
2: Pozdrawiając obecnych na placu pielgrzymów, zwrócił się też do Polaków.
3: Szczególnie pozdrawiam grupę osób z niepełnosprawnościami przybyłą z Polski.
2: Kijów po raz kolejny został zbombardowany przez rosyjskie

0: Pomimo tego przyjaciele wierni już od rana przychodzą na mszę świętą. Niektórzy z nich zostają, aby pomóc w porządkowaniu terytorium.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, jak apostołowie trwamy wraz z Tobą w jasnogórskim wieczerniku polskiego Kościoła, przeżywając Pięćdziesiątnicę, która nie była tylko historycznym wydarzeniem z kart historii zbawienia, ale jest wciąż trwającym przychodzeniem i obecnością Ducha Świętego, posyłanego przez Jezusa, aby nas oświecał, umacniał i uświęcał. Ty, Mario, doświadczywszy już w chwili zwiastowania wstąpienia Ducha Świętego, który osłonił Cię swym cieniem, dając początek ziemskiemu życiu Zbawiciela, bardziej niż ktokolwiek inny potrafiłaś docenić Jego wartość. Tajemniczemu działaniu Ducha Świętego zawdzięczałaś swoje macierzyństwo, boskie macierzyństwo, przez które Zbawiciel przyszedł na świat. W odróżnieniu od tych, którzy oczekiwali w wieczerniku pełni bojaźni, byłaś w pełni świadoma znaczenia obietnicy, jaką Twój Syn pozostawił uczniom, i pomagałaś wspólnocie dobrze się przygotować na przyjście Pocieszyciela. To szczególne doświadczenie sprawiło, że żarliwie pragnęłaś przyjścia Ducha Świętego, a zarazem nakazywało Ci przygotować umysły i serca tych, którzy Ci towarzyszyli. W wieczerniku przyzywałaś daru Ducha Świętego dla siebie samej i dla wspólnoty Kościoła. Trzeba było, aby to pierwsze wylanie Ducha Świętego, które zaowocowało darem boskiego macierzyństwa, zostało odnowione i wzmocnione. W chrześcijańskiej wspólnocie Twoja modlitwa, Maryjo, ma szczególne znaczenie. Przyczynia się do nadejścia Ducha Świętego, domagając się Jego działania w sercach ludzi i w świecie. Odpowiadając na modlitwę Twoją i wspólnoty zgromadzonej w wieczerniku w Dniu Pięćdziesiątnicy, Duch Święty udziela Tobie i obecnym pełni swoich darów i dokonuje głębokiej przemiany, aby mogli szerzyć dobrą nowinę, głosić Ewangelię. Matko Chrystusowa, Ty wraz z uczniami otrzymujesz nową moc i nowy apostolski zapał, który ma służyć wzrostowi Kościoła. Matko, Ty najlepiej wiesz, jak bardzo potrzebne są nam dary Ducha Świętego, dlatego prosimy Cię o nie dla całego Kościoła i dla każdego z nas, byśmy dzięki nim mogli swoim życiem świadczyć o Jezusie Chrystusie i być zwiastunami dobrej nowiny, do czego nas wszystkich posłał. Wspominamy Wielką Pięćdziesiątnicę, jaka miała miejsce w naszym narodzie 47 lat temu, gdy na polskiej ziemi stanął namiestnik Chrystusowy, święty Jan Paweł II, który w Warszawie w czerwcu 79 roku podczas mszy świętej dokonał bierzmowania narodu. Z jaką mocą wołał i błagał: niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Prawdziwie tamta Pięćdziesiątnica zapoczątkowała w Polsce i Europie tyle przemian, tyle dobra osiąganego na niełatwej drodze. Ale na Ducha Świętego trzeba się stale otwierać i nieustannie wzywać Jego obecności, Jego boskiej interwencji. Oto nowe zesłanie i nasze otwarcie również i dziś z Tobą, Maryjo, i z Tobą, święty Janie Pawle, błagamy. Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Modlimy się za Ojca Świętego Leona, za pasterzy Kościoła, w Polsce, z przewodniczącym księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojtą, metropolitę częstochowskiego, księdza arcybiskupa Wacława Depo. Zawierzamy neoprezbiterów, którzy tak w ostatnich dniach stali się kapłanami chrystusowymi, i nasi paulińscy, i zakonni, i diecezjalni. Prosimy, aby namaszczeni Duchem Świętym, zapałem i odwagą głosili Ewangelię. Dzielimy także radość i dziękczynienie kapłanów jubilatów. Powierzamy nasz pauliński zakon, jasnogórską wspólnotę paulińską, seminarium, nowicjat. Prosimy o dar nowych powołań. Szczególną modlitwą otaczamy ojczyznę naszą.
Modlimy się o dary Ducha Świętego dla sprawujących władzę, a szczególnie o dar roztropności i bojaźni Bożej. Oddajemy Twojej opiece nasze parafie, rodziny, bliskich, jubilatów, solenizantów, także ludzi w szczególnej potrzebie, chorych, biednych, bezdomnych, przebywających w zakładach, więzieniach i tych, którzy się nimi opiekują i troszczą o nich. Duchowo łączymy się z parafią Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Górniczej, która gości Cię, Maryjo, w jasnogórskim wizerunku nawiedzenia. Modlimy się za wszystkich pozostających w bliskości z nami przez katolickie media, rozgłośnie radiowe i telewizję Trwam. Zawierzamy dobrodziejów Jasnej Góry, pielgrzymów, którzy dziś nawiedzili sanktuarium, a także obecni są tu z nami na apelu. Są dzieci pierwszokomunijne z Wrześni, tak wiele dzieci przybywa i nawiedza i dziękuję za dar Chrystusa, przyjęcia Go do swoich serc. Prosimy za ich rodziców, rodziny. Są z nami pielgrzymi z Przedborza, z diecezji radomskiej. Także grupa małych rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, którzy odprawiają rekolekcje i dzisiaj również podejmą trud nocnego czuwania. Dziś gościliśmy 371. pierwszą pielgrzymkę z Łowicza. Byli także pielgrzymi ogólnopolskiej pielgrzymki samorządu terytorialnego, również pielgrzymka kobiet, tak wiele rodzin, pielgrzymów indywidualnych. Wszystkie intencje i wszystkich pielgrzymów jeszcze raz Tobie powierzamy. Również intencje wpisane do Wielkiej Księgi Apelowej, wypisane w naszych sercach, polecamy również drogich nam zmarłych. Rozważamy tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba

0: o dar pokoju na świecie, w Europie, na Ukrainie. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. Pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj. Księdza arcybiskupa prosimy o dar błogosławieństwa Bożego.
1: Bez pomocy Ducha Świętego Ewangelia byłaby tylko martwą literą, a Jezus wspomnieniem z przeszłości, a Kościół zwyczajną ludzką instytucją. Tymczasem z pomocą Ducha Świętego Ewangelia jest słowem życia i przypomina nam wszystko, co Jezus nam powiedział i kim dla nas jest. A sam Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem, bo bez pomocy Ducha Świętego nie wyznamy tej prawdy. A Kościół jest miejscem zjednoczenia Boga z ludźmi i rodzeniem ludzi dla Boga na wieczność.

0: Muzyka mistrzów łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Muzyka mistrzów w każdą niedzielę o 21:30 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Witam serdecznie Państwa w kolejnej audycji z cyklu Muzyka Mistrzów. Chciałbym dzisiaj zaprezentować koncert fortepianowy numer 24 C-moll w katalogu Kechla umieszczony pod numerem 491 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Koncerty fortepianowe Mozarta zawdzięczają przeważnie swe powstanie różnym okazjom i tym tłumaczy się ich pewna nierówność stylistyczna. W zależności od smaku i przygotowania spodziewanych słuchaczy, a czasem i wykonawcy, elastyczny talent Mozarta przydawał jednym koncertom więcej temperamentu i bogactwa rytmicznego, innym zaś więcej wdzięku i uczucia. Można zaryzykować twierdzenie, że Mozart świadomie i konsekwentnie dążył do powiązania rozrywkowego, lekkiego charakteru muzyki stylu galant ze swoim subiektywnym odczuwaniem. W ten sposób koncerty jego stają się wzorem sztuki, w której twórca i publiczność posiadali równy udział i w której obok znakomitych zresztą koncesji na rzecz przyzwyczajeń i smaku ówczesnych słuchaczy znajdujemy dowody indywidualnego przeżycia artystycznego, a obok beztroskich igraszek dźwiękowych głębokie, nieraz dramatyczne myśli i akcenty. Czasem owe pierwiastki zyskują przewagę, lecz można wyraźnie zauważyć, że kompozytor coraz bardziej rezygnuje z dogadzania gustom publiczności. Stara się pozbyć spuścizny przeszłości, uwolnić od balastu tradycyjnych środków, znaleźć sposób i możliwości wypowiedzi własnych przeżyć, nastrojów i myśli. Koncert C-moll w katalogu Kechla opatrzony numerem 491, którego za chwilę wysłuchamy, został ukończony 24 marca 1786 roku. Dla podkreślenia nastroju stosuje Mozart najpełniejszy ze wszystkich swoich koncertów skład orkiestry, obsada instrumentów dętych. To, co nowego i oryginalnego miał do powiedzenia, prowadziło go do nowych i oryginalnych środków. Na koncercie C-moll wycisnęły wyraźne piętno smutne przeżycia kompozytora z lat 1784-85. Podkreślana z całą ostrością molowość, śmiałe synkopy, niespokojne, urywane motywy, bogata jak na Mozarta chromatyka i gwałtowne kontrasty dynamiczne pierwszej części Allegro nie pozostawiają wątpliwości co do uczuć, które zrodziły to dzieło. Słuchamy pierwszej części koncertu C-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta Allegro. Wykonawcy dzisiaj to przy fortepianie Mitsuko Uchida, a towarzyszy mu English Chamber Orchestra.

Intymna i łagodna melodyka środkowego larghetta, utrzymanego w charakterze romansy, w małym stopniu łagodzi dramatyczny nastrój części skrajnych. Posłuchajmy drugiej części koncertu c-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, Larghetto. Wykonawcy to przy fortepianie Mitsuko Uchida oraz English Chamber Orchestra.

Finał Allegretto przynosi temat z wariacjami najznakomitszymi, jakie napisał Mozart w koncertach. Sam temat jest porywającą melodią, a wariacyjne przekształcenia pogłębiają jeszcze tkwiącą w nim treść emocjonalną. Przed nami ostatnia część koncertu C-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta Allegretto. Wykonawcy to przy fortepianie Mitsuko Uchida, a towarzyszy mu English Chamber Orchestra.

Wysłuchaliśmy koncertu C-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta i ostatniej jego części Allegro. Wykonawcami dzisiaj byli przy fortepianie Mitsuko Uchida, a towarzyszyła mu English Chamber Orchestra. W drugiej części audycji usłyszymy motet Jana Sebastiana Bacha Der Geist hilft. Duch wznosi serca. Dzisiaj niedziela zesłania Ducha Świętego, dlatego tematycznie też dotkniemy i tego aspektu. Wykonawcy to Gehinger Kantorei oraz Bach Kollegium Stuttgart pod dyrekcją Helmuta Rillinga. Treść motetu w tłumaczeniu polskim. Duch wznosi serca nasze wzwyż, bo nie wiemy, ach, o co prosić mamy i jak się modlić, ale On, Duch, w nas najlepiej się modli swym niewymownym wzdychaniem. Lecz ten, który serca bada, ten wie, co Duch mówić w nas chce, gdyż mówi On za świętych swych i wie, co Bogu miłe. Tyś łask, święty zdrój, słodki dar, o Ciebie pozwól, bym się wsparł i całym życiem Tobie służył, a smutku nie znał już dłużej. O Panie, niech potęga Twa wyzwoli mnie z przemocy zła, w rycerskiej wesprzyj potrzebie, przez śmierć mi pozwól dojść do Ciebie. Alleluja, alleluja.

0: Wysłuchaliśmy motetu Jana Sebastiana Bacha Der Geist hilft, Duch wznosi serca. Wykonawcy to Gehinger Kantoraj oraz Bach Kollegium Stuttgart pod dyrekcją Helmuta Rillinga. To już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Serdecznie zapraszam na następne spotkanie za tydzień o tej samej porze. Dzisiaj dziękuję już za uwagę i życzę dobrej nocy. Audycję przygotował i prowadził ksiądz Stanisław Garnczarski. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
1: Muzyka mistrzów łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Muzyka mistrzów w każdą niedzielę o 21.30 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Czas powiedzieć sobie to, co warto. W naszych czasach nie zawsze się opłaca. Biegną lata, gdy z łysiną już wytartą. Dziwny niesmak się pojawia w typie kaca. Czas przypomnieć sobie to, co warto. Dla higieny, chociaż w myślach tam powracać.

obudzić, kiedy śpicie. Przeciw szujom i kołtunom przeżyć życie. To najczęściej niewygodne bywa wielce. Trudniej trochę żyje się w powietrzu świeżym, nim zamienisz na atrapę głowę, serce, może jeszcze na czymkolwiek ci zależeć.

nas ten narkotyczny spokój błękitny. Wiem.

Jestem tylko w tym. Dobry jestem tylko w złym. Nie złość na mnie się, że obrączki nie noszę, że zawodzę, że przegrywam, co tu kryć. I nie myśl o mnie źle, o nic więcej nie proszę. Na twym brzuchu chcę zasypiać.

0: Ojciec, chodźmy na pustynię.
1: Jesteś zmęczony.

Wyjmijcie skrzypce, hercowicz. Podobno gracie jak z nut. Trzeba by, wiecie, coś zrobić, coś ludziom dać za ich trud. Gdy los pozbawił ich premii, gdy wokół ciemność i śnieg, pan zagra na akademii coś wesołego, nie? I raz, i dwa, i trzy różni walenty rodzą

Sercowicz. Czemu nie gracie? Z ludzi nie wolno kpić. Wy tam brylantów szukacie, a nam nie szukać, nam żyć. Zresztą już wymyślono receptę na ziemski raj. 3, 4 i unison! Graj, pan Skrecowicz! Graj! I raz, i dwa, i trzy. Rośnij walety, rodzą się sny. Idzie lepsze, maestro, please!